Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: SK Braniewo.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

Radio SK.

0: dobry. Dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. Komendy chłopca ZHP w Braniewie i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chłopca, Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, czuwaj.
0: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
2: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chłopca.
0: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
1: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chłopcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
0: No właśnie i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
1: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Braniewskiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
0: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
1: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
0: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa przed Bazyliką Mniejszą.
1: Tak, dostaliśmy tutaj zezwolenie od pana burmistrza, który wstępnie obiecał, że razem z nami będzie obozował chociaż jedną noc. Mamy też zgodę naszego księdza prałata, który także obiecał, że z nami przenocuje tą noc. Wszystkich trzymam za słowo, bo chciałabym, my wszyscy chcemy jako instruktorzy i harcerze tego chłopca, żebyście państwo wszyscy byli harcerzami w te 3 dni.
0: Tak, komendantka jak trafiła do harcerstwa?
1: O matko, trudne pytanie. Do harcerstwa trafiłam w 96 roku, to już bardzo dawno temu, też duża historia. Moja pani od niemieckiego w liceum w Wittbarku Warmińskim przyszła, bo była świeżo po studiach i powiedziała: słuchajcie moi drodzy, pan dyrektor kazał mi założyć kółko niemieckiego albo drużynę harcerską, co wybieracie? Wybraliśmy oczywiście drużynę harcerską, bo nikt się nie uczyć nie lubi. No i tak zostało. I najpierw był Wittbark Warmiński, a potem Braniewo i tutaj już zostanę, mam nadzieję, do końca.
0: I tak historia sama się tworzy, a jak młodsze pokolenie trafiło do harcerstwa?
2: To ja w porównaniu do moich kolegów i koleżanek trafiłam do harcerstwa całkiem niedawno, bo we wrześniu będzie to 5 lat. Duża część moich znajomych mówiła, że chodź, przyjdź do nas na zbiórki, bo to był okres naborowy i mówię, że w sumie czemu nie i zobaczę, jak tak naprawdę to wygląda od środka. No i tak też zostałam.
0: I co ci się tutaj spodobało? Dlaczego zostałaś?
2: Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o ludzi, o osoby, z którymi wspólnie działamy. Mamy jeden cel, mamy cel wychowywania młodszego pokolenia, żeby wspólnie działali. Ja sama jestem drużynową z Uchowo, więc działam z najmłodszymi już od 6 roku życia i bardzo fajnie i super widzieć to, jak te małe dzieci pomału łapią to całe harcerstwo. Widzą, że tu nie chodzi tylko o zabawę, ale chodzi również o uczenie się nowych rzeczy i o to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj dla nas, a nie dlatego, żeby być.
0: Czyli już ty sama wychowujesz to młodsze pokolenie nawet.
2: Tak jest, dokładnie. I robię to już w sumie niedługo 4 lata.
0: No proszę bardzo. No to gratulujemy. A komendantkę zapytamy o to, jak duża jest rodzina harcerzy w Braniewie, Zuchów harcerzy.
1: Ja powtórzę, tak jak zwykle, wciąż za mała. Wciąż za mała. Jest nas około 200 osób, od tego najmłodszego do najstarszego instruktora, ale moim zdaniem na taki duży powiat, jakim jest nasz powiat braniewski, to wciąż za mało. Mamy gromady w Lipowinie, w Pieniężnie, drużynę harcerską w Pieniężnie. Mamy też drużynę we Frumborku, ale to jakby ciągle nie dogadza moim ambicjom i chciałabym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli, żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście, moi drodzy młodzi braniewianie, zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej i to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
0: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
1: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili, wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać i założyć harcerski mundur. Przyjmujemy nawet osoby 40-50+, bo uwaga, uwaga, w naszym Chówcu zaczyna się zawiązywać krąg seniora i tam zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś byli harcerzami, a mają już lat, no powiedzmy 30+, nie mają co robić w domu, nudzą się, więc zapraszamy do nas, druhny tutaj zaczynają zawiązywać taki krąg. Będziemy Was informować na stronach Chówca, kiedy takie spotkania się odbywają.
0: Ale jeżeli ktoś nigdy nie był w harcerstwie, a ma te 30+, to rozumiem, też go przyjmie.
1: Takich osób potrzebujemy jak najbardziej, bo nawet, słuchajcie, dzieciaki są chętne do tego, żeby być w gromadach zochowych i w drużynach harcerskich, ale trochę nam brakuje osób, które takie drużyny poprowadzą. Jeśli, drogi człowieku, po 30 miałbyś ochotę wstąpić w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego, to dla Ciebie też jest tutaj miejsce. Mamy specjalne kursy dla kadry 30, tak się to nazywa, 35+, ale oczywiście nie trzymamy się strasznie tu ramowo. Jak masz ponad 30, to też może być. Zapraszamy, nauczymy, zafascynujemy i mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
0: A tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda harcerstwo, oczywiście zapraszamy w maju. Przede wszystkim w maju na uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia, ale nie tylko. I a propos tego jubileuszu, 80 lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu nawet, to harcerstwo, tak jak i my, funkcjonowało w zupełnie innym świecie. Teraz młodzież, czy nawet osoby dorosłe, te tak zwane 30 czy 35+, mają inne wyzwania, inne obowiązki, inny jest świat wokół nas, ale rozumiem, że mimo wszystko harcerstwo się broni.
1: Tak jak powiedziałam, ciężko jest, bo jest nas wciąż za mało, bo te atrakcje nowoczesnego świata są bardzo jakby absorbujące i zaciekawiające i młodzież, i dorosłych, ale ja jeszcze raz powtarzam, warto powrócić do natury. Potrzebny nam wszystkim jest spokój duszy, trochę zapomnienie o tych komputerach, telefonach, popatrzenie na słoneczko czasami, odetchnięcie z tego biegu naszego. Bardzo szybko żyjemy, a my w harcerstwie żyjemy trochę wolniej, razem z naturą i z ludźmi. Doświadczamy tutaj i przyjaźni, i tej takiej dobroci przyrody, bo można zobaczyć wschody i zachody słońca, można sobie coś ugotować na łonie natury i też porozmawiać z drugim człowiekiem, no i zawiązać przyjaźnie. Zapraszam jeszcze przy okazji, na naszej stronie, która nowo powstała ostatnio, Braniewo ZHP, można znaleźć taki formularz zgłoszeniowy i tam wszyscy, którzy kiedyś byli w drużynach lub gromadach, lub byli instruktorami Chówca, mogą się zapisać na nasz zlot, wysłać nam takie zgłoszenie, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie zjeść z nami obiad, czy chcecie wziąć udział w ognisku, czy w ogóle chcecie z nami tam być. Będzie nam łatwiej się przygotować do tego. Dlatego zapraszamy i jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy mają fajne historie, które chcieliby opowiedzieć, mają jeszcze w domu jakieś gadżety harcerskie, swoje stare książeczki, mundury, chusty lub zdjęcia, zapraszamy do nas tutaj, do siedziby Chówca od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Proszę, przychodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia. My z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
0: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
2: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać i również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowej i tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
0: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
1: Tak jest, czuwaj.
2: Czuwaj.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo. gościnnych progach Radia SK. Mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
4: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
3: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
5: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomoce dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
3: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
4: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
3: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie poległ na czymś innym. Czytając to hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
5: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
3: To proszę powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
4: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
3: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
4: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkopują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy to wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodę fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
3: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, no więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
5: Tak, tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo no jak dobrze wiemy, no jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, no i go realizuje. Nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
3: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
5: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
3: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
4: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu nr 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają, po prostu. Nie weryfikują tych źródeł. I chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
3: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
4: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych. Czyli robiłyśmy, w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
3: Prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
4: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład, że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
3: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
4: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
3: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań, czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
4: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na te myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczną ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
3: No, w teorii brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
4: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i tego się trzymamy na razie.
3: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak? No, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
4: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu, to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
3: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi nauki poprzez taką zabawę niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
4: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominałam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym nauka przez zabawę, więc to już samo przez siebie przemawia. Dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. I tak się buduje geniusza, po prostu.
3: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązaniem współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
4: Prosimy o kontakt mailowy gwiazdowskamagdalena@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. I osób chętnych, które będą się z nami bawić.
6: Rolki papieru.
4: Rolki papieru obowiązkowo po prostu, tak.
3: To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
4: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na studiu.
7: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
8: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Гміна Вільчанта інвестує у безпеку мешканців. Самоврядування виділило понад 400 тисяч злотих на дооснащення кризової інфраструктури та закупівлю нового позашляхового автомобіля УТФ. У рамках програми захисту населення було відремонтовано склад цивільної оборони та придбано, зокрема, генератор, освітлювальне обладнання, радіостанції та причіп для перевезення питної води. Влада гміни підкреслює, що нове обладнання допоможе швидше реагувати під час кризових ситуацій. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині реалізує програму підтримки мешканців Вармінсько-Мазурського воєводства у сфері захисту від шкоди, завданої вовками та бобрами. У 2026-2027 роках фермери та тваринники зможуть безкоштовно отримати, зокрема, електричні огорожі, фландри для захисту пасовищ, а також допомогу у встановленні пристроїв, що обмежують підтоплення територій бобрами. Програма має покращити безпеку господарств і зменшити конфлікти між людьми та дикими тваринами. Повітова комендатура поліції у Бранєві запрошує мешканців долучитися до акції почесного донорства крові. Збір крові відбудеться 9 червня з 8 до 11.00 на площі перед будівлею поліції у Бранєві. Організатори наголошують, що кожна крапля крові може врятувати чиєсь життя і закликають мешканців взяти участь в акції. Військовослужбовці 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади здобули успіх під час забігу 5 міль у Гдині. Команда з Бранєва посіла друге місце у командному заліку, а представниці бригади вибороли перше та третє місця у жіночому заліку. Змагання проходили на території військового порту у Гдині, а учасники мали подолати дистанцію у 5 морських миль серед кораблів Військово-морських сил Польщі. Браневський центр культури запрошує на Дні родини 2026 у Браневі. Захід відбудеться 6 червня на рекреаційній території біля міського стадіону «Затока». У програмі – надувні атракціони, анімації, ігри та забави. Мистецькі виступи, фітнес-зона та сімейний гриль. Організатори підготували розваги для дітей, молоді та дорослих. А участь у заході є безкоштовною. Однак на цьому запрошення не закінчується, адже гміна Пінінжина запрошує кола сільських господинь та виставців взяти участь у Днях родини у Пінінжино, які відбудуться 19 червня. Вони будуть поєднані зі зльотом класичних автомобілів. Організатори заохочують підготувати гастрономічні стенди з домашньою випічкою, стравами та напоями. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена. Заявки приймаються до 10 червня.
0: SK Braniewo News. Dzień dobry. Dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
9: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor. Cieszę się, że możemy się spotkać.
0: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
9: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce, powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
0: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
9: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, starać się zrozumieć.
0: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
9: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
0: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
9: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mam na myśli oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
0: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
9: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
0: Czyli dlatego powstało to muzeum?
9: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak ten świat był o wiele większy.
0: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
9: Jakby nie było i często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów, zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów, a misjonarze tam byli. Niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki, i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei, w mieście Goroka, Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane, i to zostanie już na wieki wieków.
0: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
9: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
0: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
9: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
0: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie że dotknąć tej obcej kultury u was.
9: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma, i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
0: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
9: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
7: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
10: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej Policji. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
10: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów, tego typu oszustwa?
11: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
10: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
11: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, to było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć słychać albo widać jakieś, że ktoś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc ta przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
10: A z czego to może wynikać?
11: Być może z samego mechanizmu działania oszustw, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
10: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
11: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś, widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane. Później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
10: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. Mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
11: My, tak jak powiedziałem, no bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
10: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, czy głównie seniorzy?
11: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na Blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
10: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
11: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
10: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczka, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
11: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator dosyłam wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś nawet z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze.
10: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
11: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
10: Jednym z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
11: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
10: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla Pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
11: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, daje ten czas na to, kiedy chłodne zastanowienie się nad całą sytuacją.
10: Czy myśli Pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
11: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
10: Jak by Pan przestrzegł, co by Pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów? Co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
11: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak? Gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? Tu jest, można się nad tym zastanowić.
10: Nie codziennie spotyka się Mikołaja, który będzie rozdawał pieniądze, to jeszcze za pośrednictwem internetu. Warto tutaj uważać na siebie. Jest jeszcze jeden rodzaj oszustw. Zastanawiam się, czy on cały czas jeszcze funkcjonuje. Nazwijmy to metoda na, nie wiem, amerykańskiego żołnierza, czy jakąś tam inną osobę, która nawiązuje więź emocjonalną i w ten sposób stara się oszukać swoją ofiarę.
11: Tak, my mieliśmy kilka takich oszustw, gdzie ofiarą padała też najczęściej kobieta, ale zdarzył się też pan, który wpadł w sidła takiej amerykańskiej żołnierki. No tutaj oszustwo, które ewidentnie bazuje na emocjach, na nawiązaniu pewnej relacji emocjonalnej z drugą osobą, i to oszustwo też trwa, i tutaj jest to chyba najdłuższy z oszustw, które może trwać, bo trwa często kilka miesięcy, dopóki ktoś nie zorientuje się, że padł ofiarą oszustwa.
10: Czy moglibyśmy określić jakieś takie generalne, ogólne, złote zasady, co robić, jak postępować, żeby nie paść ofiarą oszustów?
11: No, przede wszystkim zachować ten chłodny umysł, umieć odróżnić to, co może być dla nas zagrożeniem, od tego, co nie jest zagrożeniem. Tak, jeżeli widzimy przypadkową reklamę, która się nam otwiera, jest tak skonstruowana, że jest to jakiś clickbaitowy tytuł, my w to wchodzimy i ktoś później prosi nas o to, aby podać nasze dane, chociażby numer telefonu komórkowego, to jest już zagrożenie, tak? To jest coś, co powinno nas obudzić. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i podaje się za pracownika banku i chce podania od nas właśnie kodu BLIK, podania lub zainstalowania w telefonie jakiejś aplikacji, to też powinno u nas wzbudzić podejrzenia. Co więcej, no jeżeli dzwoni do nas osoba, która się podaje za osobę bliską, to wbrew pozorom, mimo emocji, które nam towarzyszą, to jest dosyć łatwo sprawdzić, bo wystarczy po prostu do tej osoby oddzwonić, czyli rozłączyć się. Koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zrobili teraz taki fajny materiał, który pokazuje, że najprostszym rozwiązaniem jest rozłączyć się na chwilę i dać sobie ten czas na to, aby się zastanowić, przemyśleć i wtedy ewentualnie jeszcze raz zadzwonić do osoby, która jest osobą naszą bliską i która na przykład jeżeli ktoś się pod nią podszywał, to zadzwonić do tej prawdziwej osoby, zapytać się, czy wszystko jest w porządku.
10: Czyli ostrożność i zdrowy rozsądek, tutaj jakby przede wszystkim, żeby uniknąć. No, to jest dramat osób, które padają ofiarą oszustów, bo często, tak jak pan wspomniał, to nie jest tylko to, że tracą oszczędności swojego życia, ale również często zdarza się tak, że one się po prostu zapożyczają na grube pieniądze.
11: Dokładnie tak, bo wtedy to taka osoba bierze ten kredyt, bierze tą pożyczkę i później za to odpowiada, pomimo tego, że jest to udowodnione jako oszustwo. No niemniej jednak w tym przypadku to osoba wzięła ten kredyt, wzięła pożyczkę i te pieniądze w jakiś sposób spożytkowała, więc trzeba będzie to po prostu zwyczajnie spłacać, a to może być kłopotliwe dla osoby, która ma jakiś niski dochód.
10: I zakładam, że oszuści działają w taki sposób, że odzyskanie tych pieniędzy jest raczej mało realne.
11: My mieliśmy teraz przypadek, gdzie policjanci Wydziału Mienia odzyskali kwotę, no niebagatelną, bo ponad 130 tysięcy złotych, i zatrzymali osobę, która uczestniczyła w kilku takich oszustwach na terenie Elbląga, gdzie też ofiarą była starsza kobieta na przykład, która przekazała oprócz pieniędzy, także przekazała biżuterię, a tutaj, gdzie odzyskano kwotę 130 tysięcy, to te pieniądze właśnie zostały przekazane oszustom. Ci oszuści cieszyli się przez chwilę z tych pieniędzy, dopóki nie dojechali do Elbląga i tutaj zatrzymali

0: oszustwa, gdzie sprzedajemy jakiś przedmiot, ktoś chce od nas kupić ten przedmiot i przysyła nam specjalny formularz, w którym który mamy wypełnić i dostaniemy pieniądze po prostu innym przelewem. Okazuje się, że tam podajemy tyle danych, że tracimy dostęp na chwilę do swojego konta, a oszust może sobie wypłacić wtedy pieniądze. Więc na to też należy uważać. Trzeba przede wszystkim, jeżeli korzystamy z portali ogłoszeniowych, czytać regulamin takiego portalu i formy, w jaki sposób można rozliczyć, zakończyć taką transakcję. Więc to jest ważne.
1: A czy w przypadku właśnie tego typu oszustw przez internet, czy to właśnie na jakiegoś inwestora, czy na Blika, czy odzyskanie tych utraconych pieniędzy jest realne, czy to raczej no, rzadko się udaje?
0: Jest to skomplikowane oszustwo na pewno. To czy uda się odzyskać pieniądze? Często się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami. Nie jest to tak proste oszustwo, że to jest ktoś z naszego osiedla, kto nas próbuje oszukać, mieszka trzy domy dalej. To często zorganizowana grupa, która w ten sposób te osoby manipuluje i ma do tego osoby, które z kolei odbierają, wypłacają te pieniądze gdzieś w zupełnie innym, w innym miejscu, więc zanim ustalimy tę osobę, minie naprawdę dużo czasu.
1: Czyli podsumowując, zdrowy rozsądek, uwaga na wyjątkowe promocje czy wyjątkowe okazje, które się pojawiają w internecie, weryfikacja, kto prosi nas o jakąś przysługę finansową, to są te elementy, które mogą pomóc nam uchronić się przed tym, żeby paść ofiarą oszustwa.
0: Dokładnie tak, to weryfikacja jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś bazuje na tych emocjach, warto się rozłączyć, dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej sytuacji i oddzwonić do naszej bliskiej osoby, która tej pomocy potrzebowała i sprawdzić te informacje.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i uważajmy na siebie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Zawsze gotowi, zawsze blisko. Motto Terytorialsów to nie puste słowa.
3: Za te nasze wspólne akcje kryzysowe wszystkie. Wszystkie, bo żadne nie odpuściliście. Wszędzie byliście. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Nie tylko w słowach, ale przede wszystkim swoją postawą i obecnością.
1: Podkreśla wojewoda Radosław Król podczas święta 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przypominał, że o żołnierze OTE wspierali walkę ze skutkami ubiegłorocznej powodzi w Elblągu i nad Zalewem. 4. Brygada jest najliczniejszą w Polsce. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
4: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
1: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły napić się także sprawione czworonogi.
5: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
6: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Одна із 17 сучасних карет швидкої допомоги потрапить до Бранєва. Вармінсько-Мазурський воєвода оголосив список медичних закладів, які отримують автомобілі швидкої допомоги, придбані у рамках програми захисту населення та цивільної оборони. Повітовий медичний центр у Бранєві отримає автомобіль швидкої допомоги з приводом 4х4. Кожна відповідь має значення і допоможе спільно створювати Браніво більш дружнім до людей похилого віку. Мирослава Ногаль з міської ради сеньорів у Браніві закликає мешканців віком 60+ заповнювати спеціальну анкету.
7: А до тебе
6: саме для цього потрібна діагностика потреб. Міська рада сеньорів чекає на заповнення анкети до кінця травня. Бланки доступні в бюро ради, в міській адміністрації, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних закладах і громадських установ. 28-річний водій відповідатиме за серію серйозних порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Бранєва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок.

0: Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Браніві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Браніві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Браніві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Браніва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
1: Braniewo News.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
4: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
2: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
3: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć w tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się nie możemy nie spodziewać ze skąd.
2: No właśnie, bo w tej chwili bierzecie udział w akcji sprzątania rzeki Pasłęki i miejscowości Nowa Pasłęka, ale dla Was to oczywiście także okazja do tego, żeby poszukać tych skarbów.
4: Dokładnie, akurat wyciągnęliśmy parę skorup, jakichś glinianych, jakieś tam puszki metalowe, parę desek takich starszych z Łodzi. Także staramy się tutaj, tylko że widoczność tej wizury tak zwanej nie ma w tej wodzie, gdzieś może jest na 5-10 cm tutaj pod wodą.
2: I gdzieś w tej akcji pomagają Wam płetwonurkowie.
4: Dokładnie. Grupa poszukiwawczo-ratownicza z Kubą Maniak, Łomża. No i tutaj akurat koledzy już wyszli z wody. Wyciągnęliśmy trochę tych opon, tego śmiecia. No jest. Gdyby wizura była trochę lepsza, na pewno byśmy tego więcej powyciągali.
2: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko. O tym jubileuszu za chwilę, a tymczasem porozmawiajmy o stowarzyszeniu. Przypomnijmy, czym się zajmujecie i tak naprawdę jak doszło do tego, że takie stowarzyszenie postanowiliście zawiązać?
3: Po prostu, żeby ułatwić sobie życie, a że dużo nas jest, osób tutaj, które prowadziły poszukiwania, więc zobowiązaliśmy stowarzyszenie. Mniej kwitów jest wtedy do robienia, bo jako stowarzyszenie robimy jeden kwit, a tak każdy musiał sobie osobny robić kwit, pozwolenie do wchodzenia na poszukiwania. Bo wiadomo, żeby chodzić legalnie, poszukiwać, trzeba mieć zgodę nie tylko właściciela terenu, ale też konserwatora zabytków, tak mówię, ustawa o ochronie zabytków. Nielegalne poszukiwania w obecnych czasach mogą skutkować nawet do 2 lat więzienia. Zależy, co się ma przy sobie, tak? Tak,
2: a my chcemy. Czyli samemu nie wolno, nawet jak się jest miłośnikiem.
3: No dokładnie tak, nie wolno samemu, ale ustawodawca przewidział to, że można chodzić samemu po plażach cywilnych, tam gdzie Urząd Morski to dał do rozporządzenia, bo po plażach można chodzić sobie spokojnie.
2: No bo widzimy ludzi z wykrywaczami.
3: Tak, to nie ma problemu. Ale my, jako że jesteśmy kołem wojskowym, robimy wszystko legalnie, musimy mieć wszystkie pozwolenia, także działamy na 100% na legal.
4: Chciałem dodać, że na plażach oczywiście nie szukamy zabytków, tylko rzeczy współczesnych i dlatego możemy tam chodzić, szukać na legalu.
2: Ale czasami znajduje.
3: To jest zobligowane pewną ustawą, że do pewnej, jak się znajdzie jakieś kosztowności, trzeba to niestety zgłosić. Także tak też mówi ustawa, nie? Żeby się nie gdzieś tam nie zdziwił, jak się znajdzie portfel i się przywłaszczy. To jest niestety przywłaszczenie mienia, tak?
2: troszeczkę uważajmy, a jeżeli ktoś ma taką smykałkę i pociąga go historia i grzebanie w ziemi, to jak najbardziej może to robić oczywiście z wami. I może porozmawiajmy o tym, co w trakcie tych 10 lat już ciekawego znaleźliście tutaj w Braniewie i okolicy.
3: Ciekawe, różne, każda rzecz nas ciekawi, tak? Jednego może być zwykłe widły, grabie, to mogą być ciekawe, bo to może być stare dla niektórych, może być to moneta, która często ląduje w muzeum. Czy nawet w ostatnim roku, w tamtym roku znaleźliśmy umbot, tarczy, topór, tak? Był przekazany też cyrkiel, tak zwany Mikołaja Kopernika do naszego muzeum. No w tym roku też troszeczkę rzeczy przekazaliśmy, dużo plomb właśnie miedzianych i też ołowianych. Także staramy się współpracować z muzeum, staramy się pracować z panem konserwatorem, i to też jest otwarta od nich droga na to, żebyśmy mogli działać legalnie i przekazywać to, co znajdujemy do muzeum, tak? Można to znaleźć.
2: No właśnie, bo fajne jest to, że nie tylko wy się tym cieszycie, na początku oczywiście, ale później można to, co znaleźliście, zobaczyć właśnie w muzeum.
3: Tak, tak. No po pewnej konserwacji bardzo często lądują te nasze rzeczy w ramach jakichś tam wystaw. Bo wiadomo, nie zawsze te rzeczy pójdą od razu do muzeum, muszą iść przejść pewien proces konserwacji.
2: Trochę tego mieliście. Mieliście też niebezpieczne znaleziska. Pamiętamy bombę lotniczą przy straży pożarnej w Braniewie.
4: Tak, bliżej tej kładki tutaj, ta łącząca ulicę Portową z rynkiem. Tak, to była bomba niemiecka 250 kilo. No, z początku tak niepozornie to wyglądało, nie wiedzieliśmy, co to jest. No ale po krótkim filmiku, po ekspertyzie, chyba tam do Gdyni był wysłany ten filmik, no stwierdzili, że to jest jednak to coś.
2: Przyjechali specjaliści i się tym zajęli.
4: Dokładnie, zajęli się, wydobyli to i unieszkodliwili na poligonie.
3: No filmiki z tego są też na internecie, można i na naszej stronie facebookowej też.
2: No właśnie, i tą bombę lotniczą wykryliście w trakcie jednej z waszych cyklicznych akcji, którą organizujecie co roku, to jest sprzątanie rzeki Pasłańskiej.
4: Dokładnie, w tamtym roku to była 9. edycja sprzątania rzeki, no w tym roku by wypadało 10., ale połączymy to właśnie akurat 8 sierpnia chcemy zorganizować nasze obchody 10-lecia, które się odbędą na Amfiteatrze Miejskim, gdzie serdecznie zapraszam tych wszystkich mieszkańców i rzeka też będzie przy okazji robiona. Kto będzie chciał, miał ochotę, jak najbardziej, a wrócę jeszcze do naszego tego 10-lecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci odwiedzić, można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt stamtąd nie wyjdzie. Będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska. Pokażemy, co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty. Także naprawdę będzie ciekawe i warto.
3: Zostając może z tego, co to Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
4: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy.
3: I panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, złożą stoisko, jest to u nas
2: taki
3: bezpłatne.
2: Targ,
3: tak, u nas będzie to bezpłatne.
2: To będzie w Amfiteatrze Miejskim.
3: Przy Amfiteatrze Miejskim, tam będzie tam, zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać, lub kupić, no, także to można wzbogacić swoją kolekcję.
2: To będzie jednodniowa impreza?
4: Planujemy to od piątku, w piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy, no to jest zakwaterowanie w domku myśliwskim w Bemowiźnie, tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9, od 9 na amfiteatrze, później do 14 i później o 16 przemieszczamy się do Bemowiznę, tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
2: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
3: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
2: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do was się przyłączyć, to gdzie was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
3: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18 jesteśmy na naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
2: Amfiteatr.
3: Tak, w Amfiteatr Miejski można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
2: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
3: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy, zapraszamy wtedy. A nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy ogłaszamy z wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
4: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja w Nowej Pasłęce. Czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
2: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno Poszukiwawczym Batory
3: rzeczy dzieją.
5: Dużo się dzieje.
3: Tak jest.
2: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
3: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
2: Dziękuję i do zobaczenia.
1: SK Braniewo.
6: Dr Tomasz Gliniecki, elbląski historyk, specjalizujący się w okresie II wojny światowej w Elblągu i w regionie. Dzisiaj porozmawiamy o dacie, która jest chyba mało znana mieszkańcom Elbląga, a znana być powinna, bo to data, kiedy władzę w mieście po II wojnie światowej przyjęli Polacy. 19 maja 1945 roku.
7: 19 maja i nie w taki sposób, że to my Polacy sobie coś wzięliśmy, tylko prawda historyczna jest taka, że dostaliśmy coś, co było trochę takim handlem wymiennym, bo proszę pamiętać, że Związek Radziecki zajął połowę terytorium przedwojennej Polski, w jakiś sposób rekompensując Polakom to ziemiami na zachodzie i na północy, między innymi tu Elblągiem i okolicami, ale oczywiście ten Elbląg te 200 lat wcześniej do Rzeczpospolitej należał, więc możemy mówić, że wracamy. Teraz sama data, 19 maja, 10 dni po wojnie, dopiero 10 dni po wojnie, a przypomnijmy, zdobycie miasta było w lutym i to tam w pierwszych, na początku 10 lutego, więc sporo czasu jeszcze minęło, zanim to miasto od Rosjan uzyskaliśmy. Dostaliśmy je w prezencie, w takim cudzysłowie oczywiście prezencie, od wojska rosyjskiego, od komendantury sowieckiej, dlatego że Elbląg był cały czas w strefie wojennej, aż do dnia zakończenia wojny w Europie, bo tutaj bardzo blisko na Mierzei Wiślanej, w delcie Wisły, do samego końca, do ostatnich dni wojny walczyły wojska niemieckie, a wojska sowieckie je atakowały. Więc ten Elbląg cały czas był w jakimś takim większym zagrożeniu, bardzo mało tutaj było wtedy Polaków, natomiast sporo było jeszcze ludności niemieckiej, która po pierwsze na początku się nie ewakuowała z miasta, bo nie miała takiego zezwolenia, potem bardzo dużo próbowało uciec, ale za daleko nie uciekło, więc po walkach jeszcze tutaj wracali, więc mamy do czynienia z miastem, gdzie jest mało Polaków, dużo Niemców i bardzo dużo żołnierzy sowieckich. I ten 19 maja jest taki, że wyższe władze sowieckie nakazały komendanturze wojennej, którą zarządzał wtedy pułkownik Nowikow, żeby przekazały władzę administracyjną polskiemu prezydentowi. Ten polski prezydent już oczywiście był w mieście, nazywał się Wysocki, natomiast nie miał pełnej władzy nad miastem, bo komendantura miała karabiny, a on nie. Więc pułkownik Nowikow i żołnierze dostali taki nakaz, że mają tutaj przekazać władzę administracyjną w mieście. Zwrócili się do tego Wysockiego, żeby przygotował jakiś wiec, jakieś takie spotkanie, w którym można będzie to zrobić oficjalnie. No i rzeczywiście 19 maja z dnia na dzień to się działo. 18 go powiadomili, 19 odbyła się ta impreza przekazania. Był taki, taka krótka defilada, tam trochę pośpiewali. Dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa taka sytuacja, w której miasto Elbląg trafia do Polski. Natomiast to, co działo się wcześniej, było rządami wojskowymi. Było rządami komendantury wojennej, wojskowej, sowieckiej. Natomiast jeżeli mamy mówić o mieście polskim, o jego powrocie i o jego przekazaniu, to rzeczywiście to jest ta właściwa data. Ona nie była nigdy mocno eksponowana. Nie o to chodzi, żeby ją świętować w jakiś sposób bardzo szczególny, ale jednocześnie w jakiś sposób przypominać.
6: Zróbmy taki podział. Jak wyglądało miasto przed 19 maja, w momencie, kiedy było rządzone przez komendanturę radziecką, i po 19 maja? Czym się różniło?
7: No, to takiego przeskoku na pewno jakiegoś wielkiego, ostrego nie będzie, nie, bo ta komendantura jakby cały czas jeszcze przez chwilę funkcjonowała. To nie jest tak, że oni nagle zniknęli. Natomiast zaczęli przekazywać na przykład wiele obiektów administracji publicznej. Zaczęli powoli przekazywać obiekty związane z przemysłem, w tym też powoli z takim przemysłem spożywczym, czyli młyny różnego rodzaju, gorzelnie, cukrownie, browary, więc chodziło o to, żeby wykarmić tych ludzi i oczywiście nie tylko Polaków, bo ich było wtedy jeszcze mało, zaczynali przyjeżdżać oczywiście, ale również tą bardzo dużą grupę kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców niemieckich, którzy tutaj się jeszcze w tych czasach znajdowali. Tak naprawdę komendantura rządziła dalej, natomiast pewne rzeczy oficjalne, jeżeli chcemy znaleźć jakąś symbolikę, to bardziej jest to takie właśnie przejęcie symboliczne. Natomiast po kolei rzeczywiście już wtedy Rosjanie jakby przekazywali, zostawiali pewne rzeczy. No, oczywiście z wieloma kłopotami, z wieloma problemami, o których możemy swobodnie mówić, no bo przejmowali na przykład przedsiębiorstwa, które służyły wysiłkowi wojennemu Niemiec, więc brali je, że tak powiem, do zera. Spora część elbląskich przedsiębiorstw też temu była poddana, więc znikały całe firmy, zostawały tylko budynki od nich. Mnóstwo takich rzeczy się działo, które dzisiaj jest trudno oceniać, ale nie były fajne na pewno. Bardzo trudny był los ludności niemieckiej, ale też cały czas pamiętajmy, to jest wojna. To jest wojna, którą ktoś zaczął, ktoś kończył, ktoś kogoś napadł, ktoś mu oddał, więc jakby jest jak jest, natomiast był też oczywiście jakiś kłopot polski, który mówił o tym, że trzeba było jakby przygotować, zagospodarować miejsce pod ludzi, którzy jakby z tej tułaczki wojennej będą wracać albo będą wyrzucani z kresów, ze wschodu Polski dawnego przedwojennego. No i tu przysyłano po kolei takie specjalne grupy. I w Elblągu też funkcjonowała taka morska grupa operacyjna, która miała po prostu zagospodarować, przygotować miasto pod to, żeby mogło zacząć funkcjonować w różnych tego przejawach, od aprowizacji, od jedzenia, przez kwaterunek, przez wszystkie sprawy administracyjne, po przygotowanie miejsc pracy. W przypadku Elbląga przez właśnie myślenie o tym, co zrobić z dawnymi stoczniami, z fabryką parowozów, z wielką fabryką tytoniu i tak dalej. I zaczynały się po prostu różne kombinowania, co zrobić z takim dużym miastem, które się nagle dostało, a trzeba go zagospodarowywać.
6: Był pewien problem, ponieważ kiedy Polacy przyjmowali tą władzę w maju, to dostawali no niewiele, bo Rosjanie większość to wywieźli na wschód.
7: No miasto było zniszczone jakby w różny sposób. Po pierwsze było zniszczone w ramach tych dwóch dzielnic, które są dzielnicami centralnymi, czyli Stare Miasto i Śródmieście. I to wskutek działań wojennych i działań tuż powojennych. Tu znowu wszystko się skomasowało, aczkolwiek efekt był taki, że niewiele lat później trzeba było prawie że zgruzować te dzielnice i zabudowywać je później od początku. Najpierw Śródmieście, a potem Stare Miasto doczekało takiej odbudowy, ale samo miasto było jakby pozbawione w ogóle takiej tkanki myślenia o mieście. To właśnie bardziej o to chodziło, żeby znaleźć pomysł na to miasto, znaleźć różne elementy funkcjonowania, bo to jest taka sytuacja, że nagle się wszystko ucięło. W krótkim czasie jest wymiana całkowita ludności, przyjeżdżają nowi ludzie, którzy jakby nie znają tutaj ani uwarunkowań, ani środowiska, muszą się zagospodarować, trzeba im znaleźć jakieś miejsca pracy, trzeba im znaleźć mieszkania. Akurat z mieszkaniami był mniejszy problem, bo mówimy, że tak, dwie dzielnice zginęły, tak, ale całe wszystko to, co na zewnątrz, wiele tysięcy mieszkań było całe i to były te domki różnych kolonii robotniczych dawnego Sichała, więc ci napływowi mieli gdzie mieszkać. Często te domy były z meblami, ze sztućcami, z różnego rodzaju sprzętem tych ludzi, którzy wyjeżdżali. Ale też był podwójny, następny problem, bo tak, Elbląg był odcięty, żuławy były zalane, ciężko było się do tego miasta dostać. I druga część tego problemu polegała na tym, że Elbląg, no właśnie, skoro nie miał przemysłu, skoro był zniszczony i jednocześnie ten przemysł, który wcześniej wcześniej pracował na rzecz wojny, został przez Rosjan wywieziony i oczywiście z nadmiarem, bo nie tylko ten, bo wywozili prawie wszystko, co się dało, łącznie z klamkami od okien, ale tego przemysłu już nie było, można powiedzieć, więc niewiele nam tu zostało. Nagle się okazało to w kolejnych kilku latach, że nie można zrobić tego, z czego Elbląg słynął, co było dla niego naturalne, czyli nie można odtworzyć wielkich stoczni, Elbląg nie może być portem morskim z bezpośrednim wyjściem na morze, bo wielki brat nie bardzo pozwala pływać przez Cieśninę Piławską i tak dalej. No to były kłopoty, no stąd się wzięła później stolica polskich turbin, bo nie można było być stocznią, no, tak najkrócej rzecz ujmując, ale zagospodarowywanie tego wszystkiego, odgruzowywanie trochę tego miasta, tak? Uruchamianie z powrotem elektrowni, wodociągów, tramwajów, no i tworzenie nowych miejsc pracy było naprawdę kolosalnie trudnym przedsięwzięciem. I ci, którzy zdecydowali się to miasto odbudowywać i zostać w nim, no to powinni na nasz szacunek zasługiwać.
6: Z elbląskim historykiem Tomaszem Glinieckim rozmawialiśmy o 19 maja roku 1945, czyli dacie, kiedy to Rosjanie przekazali Polakom władzę w Elblągu.
1: SK Braniewo.
2: Dzień dobry, dziś w Radiu SK gość, ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
5: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
2: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
5: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wittbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
2: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
5: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
2: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
5: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
2: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
5: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mam na myśli oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
2: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
5: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści i słowacy i werbiści, którzy posługują pracują na Węgrzech czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje i kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
2: Czyli dlatego powstało to muzeum?
5: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
2: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
5: Jakby nie było często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
2: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
5: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji. Jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
2: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
5: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
2: Myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
5: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
2: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
5: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Перше міське питне джерело у Бранєві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Бранєві, поблизу міської бібліотеки.
8: Вода
0: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щеліцький. Користуватися бранєвською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Браніво цього сезону. Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди «Хувця» ЗХП у Бранєві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Бранєві, каже комендантка бранівських харцерів Катажина Павліцька.
9: Так мені ще видає, що...
0: Мені здається, що приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед малою базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцер. Табір. Управління міста і гміни Фромборг повідомляє про зміни у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромборг збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня. Посадовці також просять мешканців не залишати нові відходи у місцях, звідки сміття вже забрали. Історія оживе вночі. Музей Бранєвської землі запрошує на 10-ту ювілейну «Ніч музеїв». Захід відбудеться у суботу 30 травня. У програмі, крім нічної екскурсії, заплановані майстер-класи з живопису, лекції, міська гра, мистецькі виступи, відкриття виставки «Ми жили в часи ПРЛ» та відвідування поселення вікінгів. Початок о 16:00. Гміна Бранєво запрошує солецтва до участі у 12-му турнірі солецтв з футболу на Кубок Віта гміни Бранєво. Змагання відбудуться 13 червня на полі Орлік у Шиленах і розпочнуться о 9:00. Команди гратимуть у складах по 6 осіб. Організатори обіцяють спортивні емоції та частування для учасників. Реєстрація триває до 8 червня. Маємо ще одне запрошення. Цього разу для наймолодших. Гміна Бранєво запрошує дітей на велосипедний марш малюка. Захід відбудеться 4 липня о 12:00 у міському парку Статніна на вулиці Монюшки. Діти змагатимуться у кількох вікових категоріях на дистанціях від 800 до 2400 метрів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль, а реєстрація триває до 1 липня. Усі деталі ви можете знайти на інтернет-сторінці або Facebook-сторінці гміни Бранєво.
1: СК Бранєво Ньюс. СК Елблонг Ньюс.
10: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
11: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety, w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
10: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
11: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
10: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
11: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki konsekrował świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
10: Rodzina Barczów zadbała też o utrzymanie całego zespołu.
11: Przekazała około 412 hektarów ziemi na potrzeby kościoła, wspólnoty kapłańskiej i rodzin pracujących w gospodarstwie. To zaplecze pozwalało finansować rozwój sanktuarium aż do przejęcia dóbr przez państwo po roku 1950. Część majątku, w tym konwikt kapłański i 15 hektarów ziemi, Wróciła do kościoła dopiero w roku 2000.
10: Wspomniałaś o konwikcie. Krosno to nie tylko kościół, ale cały zespół budynków.
11: Konwikt powstał w roku 1726. Najpierw mieszkali tam księża opiekujący się sanktuarium, a od roku 1820 do końca II wojny światowej był to dom dla starszych i chorych kapłanów.
10: A krużganki? One robią ogromne wrażenie.
11: Budowane przez około 50 lat tworzą wydłużony czworobok z drogą krzyżową. W narożnikach są cztery kaplice z kopułami i ołtarzami, a w centralnym wejściu uwagę przyciąga kuta brama z roku 1778, nad którą stoi figura błogosławiącego Chrystusa Króla. Na murze krużganków ustawiono barokowe figury apostołów.
1: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
10: Z zewnątrz widać imponującą fasadę kościoła, jedną z najciekawszych na Warmii, a w środku konsekwentny późny barok.
11: Późnobarokowy kościół w Krośnie profesor Antoni Litke zaliczył do najciekawszych świątyń regionu. Zachodnia fasada jest trójkondygnacyjna z dwiema wieżami, płaskorzeźbą Nawiedzenia Świętej Elżbiety i dużym reliefem Madonny z Dzieciątkiem. A wewnątrz znajdują się ołtarze, empora muzyczna i prospekt organowy z warsztatu Krzysztofa Pojkera oraz obrazy Piotra Kolberga.
10: Ten zespół przechodził naprawdę trudne chwile.
11: W roku 1807 kościół splądrowały wojska napoleońskie. Podczas I wojny światowej wojska carskie podpaliły obiekt, a w roku 1945 świątynię ponownie splądrowano i urządzono w niej stajnię. Po wojnie przeprowadzono generalny remont.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
10: Mimo tego Krosno zachowało charakter miejsca pielgrzymkowego.
11: Kult maryjny jest tu starszy niż obecny kościół. W roku 1715 karmelici z Gdańska założyli Bractwo Szkaplerza Świętego, a w kronikach zapisano liczne świadectwa łask, między innymi uzdrowienia wzroku w XVIII wieku.
10: W centrum tego kultu była mała 30-centymetrowa figurka o ogromnym znaczeniu.
11: Gotycka alabastrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wieki stała w głównym ołtarzu i przyciągała pielgrzymów, aż w roku 1945 zaginęła w niejasnych okolicznościach.
10: Jak poradzono sobie z tą stratą?
11: W roku 1960 biskup Tomasz Wilczyński poświęcił kopię figurki, a kult maryjny odżył. W roku 1994 powstała samodzielna parafia, a w roku 1998 zamówiono powiększoną procesyjną kopię.
10: I tak pojawiła się druga Madonna, czterokrotnie większa od tej ołtarzowej.
11: Rzeźbiarz Jacek Plich z Krakowa wykonał ją wiernie według dokumentacji, z bogato złoconymi koronami. Od roku 2001 mówi się o dwóch Madonnach, ołtarzowej i procesyjnej.
10: Współczesne akcenty widać też wokół sanktuarium.
11: Przed murami sanktuarium posadzono dąb Karol, ku czci świętego Jana Pawła II i ustawiono tablicę jego beatyfikacji. A przy rzece stanęła kolumna ze świętym Janem Nepomucenem z prośbą o opiekę nad europejską tożsamością narodów.
10: Ten europejski wymiar podkreślano już podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie w roku 1977.
11: Wtedy ksiądz Henryk Madej mówił, że Krosno, choć mniej znane od świętej Lipki, tworzy z nią artystyczny i duchowy dialog, łącząc legendę o figurce z rzeki, barokową sztukę i współczesne znaki pamięci.
1: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
10: Skoro znamy już tę niezwykłą historię sanktuarium maryjnego w Krośnie koło Ornety, przenieśmy się teraz myślą do samego serca Warmii, nad Drwęcę Warmińską, gdzie stoi barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa. Dziś jest tam spokojnie, ale miejsce kryje długą i zaskakującą historię.
11: Wszystko zaczyna się od małej figurki. Według lokalnej legendy ktoś znalazł w Drwęcy Warmińskiej niewielką figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu, około roku 1400, powstaje pierwsza skromna drewniana kaplica, która ma chronić figurkę i dać ludziom przestrzeń do modlitwy.
10: Czyli klasyczna warmińska opowieść. Rzeka, tajemnicze znalezisko i rodzący się kult. Kto pierwszy uznał, że ta drewniana kaplica to za mało?
11: Pod koniec XVI wieku kluczową postacią staje się właściciel Krosna Jakub Barcz. W roku 1593 funduje nową kaplicę z muru pruskiego, większą i solidniejszą, a na początku XVII wieku odprawia się tam msza święta raz w miesiącu. W roku 1685 kardynał Michał Radziejowski przydziela kaplicy stałego kapelana.
10: Stały kapelan to już wyraźny sygnał, że władze kościelne widzą w tym miejscu duży potencjał. kiedy pojawia się pomysł pełnoprawnego sanktuarium.
11: Przełom przychodzi na początku XVIII wieku. W roku 1709 zapada decyzja, aby w Krośnie stworzyć nowy zespół pielgrzymkowy, inspirowany Świętą Lipką, z kościołem i otoczeniem przystosowanym do przyjmowania pielgrzymów.
10: I wtedy dochodzi do czegoś naprawdę niezwykłego – zmiany biegu rzeki.
11: W latach od 1710 do 1714 zmieniono bieg Drwęcy Warmińskiej, aby kościół stanął dokładnie tam, gdzie według tradycji znaleziono figurkę. To ogromna ingerencja w krajobraz, pokazująca, jak ważne było symboliczne powiązanie świątyni z legendą. Budowa barokowego kościoła rusza w roku 1715, kiedy biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki 18 września dokonuje położenia kamienia węgielnego.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
10: Kamień węgielny leży, rzeka płynie już innym korytem, a robotnicy wznoszą mury. Jak długo trwa budowa i kiedy następuje konsekracja?
11: Główne prace kończą się w roku 1721, więc trwają około 6 lat. Konsekracja następuje 8 września roku 1720 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, co podkreśla maryjny charakter sanktuarium i nawiązuje do figurki z rzeki.
10: Mamy więc klamrę. Od małej figurki Matki Boskiej w wodzie do dużego kościoła poświęconego jej nawiedzeniu i świętemu Józefowi. Jak w tym wszystkim odnajduje się lokalna społeczność?
11: Dla mieszkańców to coś więcej niż kościół parafialny. To miejsce pielgrzymek, ważnych uroczystości i szukania wsparcia, a historia świątyni splata się z dziejami wsi i pamięcią o dawnych fundatorach.
10: Rzeka najpierw oddaje figurkę, a potem ustępuje miejsca kościołowi. Jakby natura robiła krok w tył, by wyeksponować to, co ludzie uznali za święte.
11: Najpierw rzeka przynosi znak, potem człowiek przekształca jej bieg, aby ten znak upamiętnić w trwałej formie. Powstaje barokowa świątynia, która do dziś przypomina, jak silne może być przekonanie, że konkretne miejsce ma duchowe znaczenie.
10: Z jednej strony mamy twarde daty. Od pierwszej kaplicy około roku 1401 po konsekrację w roku 1720 i zakończenie budowy rok później. Z drugiej strony stoi opowieść o figurce bez dokładnej daty, która nadaje sens całej tej chronologii.
11: Ta mieszanka faktów i tradycji sprawia, że kościół w Krośnie jest tak ciekawy. To i barokowa architektura na Warmii, i świadectwo, jak przez stulecia rozwija się kult, a kolejne pokolenia inwestują w to samo miejsce, wierząc w jego szczególną rolę.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Elbląg.
10: Dla kogoś, kto dziś przejeżdża przez Krosno koło Ornety, to może być po prostu ładny kościół nad rzeką. Kiedy jednak zna się tę historię, każdy detal nabiera innego znaczenia, a fakt, że świątynia stoi dokładnie tam, gdzie według legendy wyłowiono figurkę, staje się świadomą decyzją wielu ludzi.
11: Jeśli spojrzymy na mapę sanktuariów Warmii, Krosno tworzy z nimi sieć. Ma własną legendę i doświadczenia mieszkańców, dzięki czemu nie jest kopią, lecz osobnym rozdziałem w dziejach regionu.
10: W niewielkiej miejscowości, trochę na uboczu głównych tras, kryje się historia z kardynałem, biskupem, właścicielem wsi, przesuniętą rzeką i wieloletnią budową. A w centrum tego wszystkiego stoi mała figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w wodzie kilka stuleci temu.
11: Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie pokazuje, jak legenda, wiara i konsekwentne decyzje wielu osób tworzą przestrzeń, która do dziś pozostaje ważnym punktem na mapie Warmii.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
10: Skoro znamy już historię sanktuarium w Krośnie na Warmii, to wyobraźmy sobie, jak wygląda, kiedy ktoś podjeżdża tam pierwszy raz.
11: Jedzie się przez spokojne warmińskie pola, mija niewielkie miejscowości, a nagle pośrodku łąk wyrasta ogromna bryła kościoła. Wokół cisza, kilka zabudowań, a sam kościół wygląda, jakby ktoś przeniósł go z dużego miasta i postawił w polu.
10: Czyli scenografia do filmu. Mała wieś i monumentalna świątynia. A jak z otoczeniem? Bardziej zadbane czy raczej zapomniane?
11: Widać podwójność. Przy parkingu są rabaty z kwiatami. Ktoś dba o kolory i porządek, ale elewacja wyraźnie prosi o remont. To miejsce jednocześnie zadbane i zaniedbane. Jakby brakowało środków, ale niechęci.
1: Słuchasz magazynu reporterów SK Elbląg. To warto wiedzieć.
10: Co sprawia, że mimo wszystko warto tam zajechać?
11: Dla atmosfery i poczucia upływu czasu. Mury, krużganki i detale opowiadają o dawnej świetności, a jednocześnie panuje tam spokój, którego trudno szukać w znanych sanktuariach. Nie ma tłumów. Jest przestrzeń, w której można się zatrzymać i posłuchać ciszy.
10: Jak wyglądało to podczas Twojej wizyty, jeśli chodzi o ludzi i tę ciszę?
11: W środku było prawie pusto. Przewinęły się trzy osoby. Potem została tylko starsza kobieta doglądająca wnętrza i ja. W tak dużej świątyni absolutna cisza robi ogromne wrażenie. Każdy krok odbija się echem.
10: A samo wnętrze? Z zewnątrz widać ząb czasu, ale wnętrze potrafi zaskoczyć.
11: Wnętrze jest barokowe, bogate, choć postarzałe. Najpiękniejsze są freski na suficie i przepiękny prospekt organowy z roku 1731, jak rzeźbiarska koronka z drewna oraz dekoracyjna barokowa ambona.
10: Od razu nasuwa się porównanie ze Świętą Lipką. Na ile to podobieństwo jest przypadkowe?
11: Wcale nie. Kiedy powstawał kościół w Krośnie, wzorowano się właśnie na Świętej Lipce. Chciano stworzyć podobny ośrodek kultu na Warmii. Święta Lipka jest oblegana, a Krosno to jej cicha siostra. Podobny rozmach, ale bez tłumów.
10: Skąd w ogóle tak potężna świątynia w tak małej miejscowości?
11: Kluczem jest kult figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod koniec wieku XIV dzieci znalazły ją w wodach Drwęcy Warmińskiej. Zaniesiono ją do domu, zamknięto w kufrze, ale w nocy znów pojawiła się w rzece. Uznano to za znak, zbudowano kaplicę, potem większy kościół i całe sanktuarium, a figurka przez stulecia była sercem kultu.
10: I dochodzimy do roku 1945. Jak front II wojny światowej wpłynął na Krosno?
11: Przez Krosno przeszedł front, panował chaos. Wtedy zniknęła cudowna figurka i tym razem nie wróciła. Nie wiadomo, czy ją ukryto, wywieziono czy zniszczono. Zostało sanktuarium i mury. Ale zabrakło najważniejszego symbolu.
10: Czy mimo tego sanktuarium nadal funkcjonuje jako ważne miejsce?
11: Tak, choć inaczej. Kult nie zniknął, ale jest spokojniejszy. To dziś przestrzeń modlitwy dla okolicznych mieszkańców i tych, którzy świadomie wybierają mniej oczywiste miejsca, a także dla osób zainteresowanych historią regionu i barokową architekturą.
10: Wspominasz też o rowerzystach. Jak wyglądają krużganki wokół świątyni? Gdzie można się zatrzymać?
11: Krużganki otaczają kościół, tworząc półzamknięty dziedziniec. Można przejść pod arkadami, usiąść na ławce, oprzeć rower o mur i patrzeć na wieżę. To bardzo kameralna przestrzeń, mimo że sam kościół jest ogromny.
10: A potem ruszyć dalej, na przykład w stronę Lidzbarka Warmińskiego, po drodze pojawia się kolejny ślad historii.
1: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
10: Mówisz o trójkącie lidzbarskim, niemieckich umocnieniach z okresu międzywojennego.
11: Tak, trójkąt lidzbarski to system fortyfikacji budowany od roku 1932, aby zatrzymać ewentualne polskie natarcie na Prusy Wschodnie. W lesie do dziś widać betonowe schrony, rowy, resztki stanowisk ogniowych, częściowo porośnięte mchem, ale wciąż czytelne.
10: To mocny kontrast. Sanktuarium i legenda o figurce, a chwilę później betonowe pozostałości linii obrony. Jak to wpływa na odbiór wycieczki?
11: Daje poczucie, że na niewielkim obszarze spotykają się różne warstwy historii. Z jednej strony duchowość, pielgrzymki, barokowa sztuka, z drugiej militarne przygotowania i lęk przed wojną. Ktoś, kto jedzie rowerem przez Warmię, w jeden dzień dotyka obu tych światów.
10: W tym wszystkim Krosno na Warmii jawi się jako miejsce, które nie krzyczy o uwagę, ale nagradza tych, którzy tam trafią.
11: Jeśli ktoś znajdzie się w okolicy Ornety, Chwalęcina czy w drodze do Lidzbarka Warmińskiego, warto zjechać z głównej trasy. Zobaczyć sanktuarium, przejść pod krużgankami, spojrzeć na freski i XVIII-wieczne organy, a potem ruszyć dalej. Może właśnie w stronę leśnych umocnień Trójkąta Lidzbarskiego. Jeden dzień na Warmii staje się wtedy podróżą przez kilka stuleci historii.
1: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: W pogodzie wiosna, jest ciepło, przyjemnie, no dobry moment, żeby pomyśleć na przykład o kupnie roweru. To nie jest, wbrew pozorom, nie jest taka prosta sprawa, bo jest duża różnorodność, dlatego o pomoc, o poradę poprosimy pana Marka Kama, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego i ruchu pieszego. Poprosimy o podpowiedź, jaki rower najlepiej wybrać.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. No tak, wiosna sprzyja podjęciu decyzji o zakupie roweru. Jeżeli to ma być nasz pierwszy rower, no to tak nasuwa się pierwsza myśl, żeby zastanowić się, gdzie my tym rowerem przede wszystkim będziemy jeździć.
7: No to załóżmy, że będziemy chcieli jeździć po ulicach Elbląga, więc mamy sporo ścieżek rowerowych i oczywiście po okolicy, korzystając na przykład z przepięknych szlaków w Bażantarni.
8: Tak, takie zastanowienie się sprzyja temu, żeby wybrać rower właściwie dopasowany do rodzaju aktywności, bo można powiedzieć, że są rowery uniwersalne, no ale jednak jak się na przykład określimy, że bardzo lubimy jeździć w lesie i interesuje nas jazda terenowa, a niekoniecznie po asfalcie, no to wiadoma sprawa, że najlepszym rowerem będzie rower typu górskiego, rower MTB, a nie rower szosowy na przykład.
3: Czyli tak, mamy już jakby wstępnie określony typ roweru, czyli rower górski. No, na co następnie musimy zwrócić uwagę, żeby ten rower był jakby jak najlepiej do nas dopasowany?
8: Tak, no dopasowanie roweru jest kwestią niezwykle ważną, dlatego ja zawsze odradzam zakup roweru przez internet. Chyba żebyśmy kupowali już rower kolejny tej samej marki, no to wtedy owszem możemy bazować na tym rowerze, który już mamy. No i wtedy zakup przez internet nie jest takim ryzykiem. Czemu zakup przez internet jest niepolecany? Ponieważ no, rower jest jak buty, jest jak odzież, powinien być dopasowany do człowieka. Nie może być tak, że my się będziemy do roweru dopasowywać, tylko rower musi być dopasowany do nas rozmiarem ramy, wielkością kół. To jest uzależnione od kilku czynników i doradca, klienta w fachowym, specjalistycznym sklepie rowerowym na tym się zna, rzuci okiem na kupującego rower i już będzie z grubsza wiedział, jaki rower dla tego człowieka będzie dobry.
3: Zazwyczaj rowery są sprzedawane bez osprzętu. Proszę powiedzieć, jaki osprzęt jest niezbędny, żeby w sposób taki bezpieczny i komfortowy korzystać z roweru?
8: Tak, jeżeli mówimy o rowerach górskich, to faktycznie one są sprzedawane bez na przykład oświetlenia, bez błotników, bez dzwonka. Tu mogę wspomnieć o obowiązkowym wyposażeniu roweru, o którym mówią przepisy prawne. Nie jest ono, ta lista nie jest zbyt szeroka, obejmuje co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny przedmiot o nieprzeraźliwym dźwięku, do tego oświetlenie przód i tył, które może być zdemontowane w porze dziennej i jak jest włączone, to może mrugać, dodam od razu. I czwarty element obowiązkowego wyposażenia roweru to jest niepozorny, mały, czerwony odblask w kształcie innym niż trójkąt, tak mówi przepis. To są cztery elementy, rozpatrując oświetlenie łącznie, są cztery elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, które każdy rower, który się porusza po drogach publicznych, musi mieć. I to jest kontrolowane przez policję i straż miejską. Natomiast wszystkie inne rzeczy to są już dodatkowe. Rowery górskie na ogół, tak jak wspomniałem, nie mają tego wyposażenia. Rowery trekkingowe, rowery miejskie mają na ogół od razu w sklepie komplet wyposażenia, łącznie z oświetleniem, no i wtedy już dodatkowe jakby zakupy nie są nam potrzebne.
3: A co warto dorzucić do tej obowiązkowej listy wyposażenia?
8: No tak, tu lista może być długa i szeroka, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Miejmy tylko świadomość, że im więcej na ten rower nałożymy, no tym cięższy on się zrobi, co będzie miało znaczenie, jak na przykład wybierzemy się na wycieczkę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Z mojego doświadczenia, no ja powiem tak, mam trzy rowery, każdy jest do trochę innych aktywności przeznaczony. Rower szosowy jest maszyną szybką, lekką, do poruszania się po asfaltach w jakimś leciutkim terenie, ma wąskie opony i tam na nim w zasadzie wielu rzeczy nie mam, jest torebka pociodłowa, jest torebka na ramę, do tego dochodzi oświetlenie, które zakładam jak jedziemy gdzieś po zmroku, no i to jest tyle. Natomiast rower miejski, no to już ma bagażnik, ma sakwy, które służą mi do przewożenia różnych rzeczy. Ma błotniki, żeby no w każdych warunkach pogodowych nim jeżdżę, także to się też przydaje. A rower górski jest w sumie wyposażony jest podobnie, tak sobie przypominam jak ten mój rower wygląda. Też jest wyposażony w błotniki, ja nie lubię mieć maseczki z błota na twarzy. Jest wyposażony w koszyki na bidon, jak się jedzie gdzieś na wycieczkę, to w sumie każdy rower może być wyposażony w to, no bo wygodnie się wiezie picie właśnie w koszykach, w bidonach, a nie tam gdzieś w termosie czy w plecaku schowanym. No mówię, to ogranicza nas tylko wyobraźnia, ja już widziałem różnego rodzaju wynalazki, począwszy od jakichś odblasków na szprychy kolorowych wentyli, świecących wentyli. Naprawdę jest tego bardzo dużo, tylko że no oczywiście nie przesadzajmy z tym, bo tak jak wspomniałem, każdy dodatek powoduje, że ten rower robi się coraz cięższy.
3: A jeśli chodzi o zabezpieczenie antykradzieżowe, warto coś takiego zamontować?
8: Tak, zdecydowanie. Tutaj statystyki mówią nam, że w Elblągu, nie tylko podejrzewam w Elblągu, giną przede wszystkim rowery niezapięte zupełnie niczym. Tak, zostawione sobie po prostu radośnie w przestrzeni miasta czy jakiejś innej mniejszej miejscowości. No i to często są kradzieże spontaniczne, po prostu ktoś widzi ładny rower, wsiada na taki rower i odjeżdża. Dlatego no, najtańsza linka za 20-30 zł już jakąś tam rolę zabezpieczającą spełnia. Z tym, że no, linki wszystkiego rodzaju, nie ma znaczenia czy grube, czy cienkie, łatwo przeciąć nożycami. Takimi nożycami złodzieje się niestety posługują. Dlatego rekomendowane przeze mnie, rekomendowane przez stowarzyszenia rowerowe zapięcia to są tak zwane uloki, czyli takie sztaby w kształcie litery U. zamykane na zamek, ewentualnie łańcuchy rowerowe, ale nie te do napędu, tylko łańcuchy do zamknięcia roweru. Uloki są bardziej praktyczne, bo są lżejsze, są zapięcia na poziomie 1,5 do 2 kg. Łańcuchy potrafią ważyć po 5-6 kg. No, wożenie czegoś takiego to już jest trochę bardziej uciążliwe, dlatego uloki jak najbardziej się sprawdzają.
9: Mamy już wybrany rower, wyposażony w te niezbędne elementy. Zaczynamy korzystać z przyjemności jazdy. Jak powinny wyglądać te takie pierwsze wycieczki rowerowe, żeby się, że tak powiem kolokwialnie, zbytnio nie sforsować?
8: Jeżeli przygoda z rowerem jest naszą, że tak powiem, pierwszą aktywnością rowerową w ogóle w swoim życiu, nigdy wcześniej nie jeździliśmy na rowerze, no to oczywiście Elbląg jest tak fajnie ułożony, położonym miastem na mapie, że na zachód od Elbląga rozciągają się Żuławy Wiślane. Kraina generalnie jest stworzona do rowerowania z tego względu, że jest płasko, nie ma kompletnie żadnych górek. No najwyżej możemy policzyć wiadukty i mosty, ale tak żartobliwie mówiąc. Wieje wiatr, ktoś powie, na Żuławach. Tak, owszem, wieje, ale jednak doświadczenie prowadzenia wielu, wielu wycieczek rowerowych i po Żuławach, i po Wysoczyźnie, gdzie są górki, wskazuje, że z wiatrem da się walczyć, a na podjazdach po prostu trzeba mieć siłę w nogach. Tej siły ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z rowerem, tak od razu nie ma. No, tak slangowo, popularnie mówiąc, nogę trzeba zbudować. To jakiś czas potrwa. Wybierając się na wycieczkę, dlatego też rekomenduję Żuławy Wiślane, spokojna jazda, 20-30 km, to może brzmieć przerażająco dużo, ale naprawdę rowerem się przemieszczamy sprawnie, średnia prędkość roweru, bardzo powoli jadąc, to jest 13-14 km na godzinę, 15, także można łatwo policzyć, 30 km to są 2 godziny czystej jazdy, niech do tego dojdzie godzina na odpoczynki, 3 godziny mamy całą wycieczkę zrobioną, a 30 km to już obejrzymy sobie co nieco w okolicy Elbląga.
9: Jak często należałoby udawać?

0: Wisłach Wiślanych, bo ewentualnie no, w krainie Kanału Elbląskiego, tam jeszcze też tych gór nie ma za wielkich. No Wysoczyzna tak od razu po 2-3 dniach od zakupu roweru to niekoniecznie, bo jednak no, dystanse na miejskich wycieczkach są rzędu 30, 40 do 50 km. No to już troszeczkę oczywiście czasu minie, trochę można się zmęczyć. Na początek Wysoczyzna, tak jak wspomniałem, nie. Ile trwa? Ja też zawsze powtarzam, że ważna jest regularność. Nie chodzi o robienie zrywów raz na tydzień 100 km od razu, bo wrócimy skatowani, wrócimy źli, będzie nas bolał tyłek i generalnie będziemy niezadowoleni, zaczniemy myśleć, po co myśmy ten rower kupili, to nie tak miał wyglądać. Chodzi o regularność, czyli robimy 4-5 razy w tygodniu przejażdżki, nawet po Elblągu do Barzętarni z powrotem, to będzie z centrum Elbląga 10 km. Regularność zbuduje nam nogę, popularnie mówiąc, regularność utwardzi nam tyłek. Po 2-3 miesiącach nie będziemy już reagowali, że tak powiem, alergią, że musimy na siodełku siąść. Wiadomo, siodełko to nigdy nie jest krzesło, to nie jest fotel, to jest konstrukcja wąska, do tego trzeba się przyzwyczaić. Czasami się zdarza, że siodełko jest niedopasowane, no i wtedy trzeba będzie je wymienić, ale to też w sklepie rowerowym fachowcy doradzą, czy to siodełko pasuje, są przyrządy do zmierzenia rozstawu guzów kulszowych, czyli takich kości, które są w pośladkach i to nie jest jakaś wiedza tajemna, idzie to ogarnąć, idzie dopasować siodełko, żeby nie powodowało żadnego bólu. I tą regularnością zbudujemy sobie formę, po miesiącu, po dwóch już miejska wycieczka na Wysoczyznę nie będzie wielkim problemem.
1: Od wielu lat ma Pan okazję przyglądać się, jak rozwija się ruch rowerowy w Elblągu. Czy z tych jednośladów korzysta coraz więcej mieszkańców? Jak to wygląda?
0: No tak, tu muszę powiedzieć, że wzrasta generalnie rok do roku, tych rowerzystów przybywa, na miejskich wycieczkach pojawiają się nowe twarze. Wiadomo, jest też stała ekipa, która doskonali swoją jazdę, ale jest sporo osób, które jeździ po ulicach w ładne pogodne dni, bo tu mimo wszystko dalej jeszcze pogoda jest dość mocnym wyznacznikiem rowerowej aktywności. Jak deszcz pada, to oczywiście liczba rowerzystów na ulicach Elbląga spada. Ale i taki właśnie w funkcjach komunikacyjnych roweru widać, że tych rowerzystów przybyło. Ludzie to już traktują normalnie jako jeden ze środków transportu do kilometra. Kilometr, dwa, trzy na rowerze po mieście w celach transportowych to nie jest żadna jakaś wielka filozofia. To nie wymaga nawet posiadania specjalistycznej odzieży. Ubieramy to, co mamy w szafie, wsiadamy, robimy 2 kilometry, nie zdążymy się zmęczyć, spocić, zgrzać, załatwiamy swoje sprawy, wracamy rowerem do domu.
1: Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się swoją wiedzą. Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.
0: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich rowerzystów i rowerzystki.
2: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Міна Бранєво закликає мешканців бути обережними через появу вовків поблизу житлових будинків. Останніми місяцями напади хижаків зафіксували, зокрема, у Красноліп'ї, Завежі та Ридзувці. Вовки нападали на свійських тварин і собаку на приватному подвір'ї. Місцева влада нагадує про необхідність захищати домашніх і господарських тварин та повідомляти про всі небезпечні ситуації до управління гміни і регіональної дирекції охорони довкілля. Продовжуючи тему хижаків, фермери в армії та Мазур можуть подавати заявки на підтримку для захисту господарств від вовків і бобрів. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині виділила на це 1 мільйон злотих. Програма передбачає, зокрема, закупівлю електричних огорож і фладр для захисту пасовищ від вовків, а також встановлення пристроїв, які обмежують підтоплення територій через діяльність бобрів. Підтримка діятиме до 2027 року. Пожежники-добровольці ОСП отримали нові повноваження щодо регулювання дорожнього руху. З 18 травня рятувальники ОСП можуть давати вказівки учасникам руху під час проведення рятувальних операцій. Умовою є проходження відповідного навчання. Як наголошують пожежники, зміни мають покращити проведення рятувальних дій та підвищити безпеку на дорогах. У Бранєві відбулася 15-та загальнопольська акція донорства крові «На варті життя», організована з нагоди свята прикордонної служби. У заході взяли участь 33 особи, а після кваліфікації 29 донорів здали понад 13 літрів крові. До лав почесних донорів уперше долучилися також 2 особи. Волейболістки початкової школи номер 6 у Бранєві зіграють у фіналі загальнопольських ігор шкільної молоді з волейболу серед дівчат. Турнір відбувається.

0: Відбудеться з 25 по 27 травня у Кеншині, де за чемпіонський титул змагатимуться найкращі шкільні команди з усієї Польщі. Представниці Бранєва увійшли до числа 15 фіналістів і вже незабаром боротимуться за медалі та титул найкращої команди країни. Бранєвський центр культури отримав фінансування в рамках програми «Культурна освіта 2026». Завдяки отриманим коштам під час літніх канікул буде організовано безкоштовний цикл майстер-класів для дітей та молоді під назвою «Літня академія сценічних мистецтв». Програма має розвивати креативність, допомагати відкривати нові захоплення та заохочувати молодих мешканців до активної участі у культурному житті. Бургомістр Пінєнжна та міждисциплінарна команда запрошують мешканців взяти участь у другому блакитному марші під гаслом «Не кривдь, люби». Захід відбудеться 27 травня і стане проявом протесту проти насильства та підтримки людей, які потребують допомоги.
1: Dzień dobry. Dziś Radio SK wybrało się na wiosenny spacer po Braniewie. Spacer z przewodnikami PTTK. Helena i Czesław Kozłowscy zgodzili się nas oprowadzić po Braniewie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i witam Was bardzo serdecznie.
2: Ja również witam. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: A na spacer wybraliśmy się do wyjątkowego miejsca. To będzie opowieść o klasztorze sióstr Katarzynek. Bardzo duży budynek, budynek, który wyglądem przypomina zamek w Malborku. Nawet tak się o tym gmachu mówi, że jest to mini Malbork, ale to powiedzenie jest bardzo trafne, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wygląda. Jest to obiekt z może niedługą, ale bardzo bogatą historią i w tym roku klasztor będzie obchodził jubileusz 120. rocznicy swojego powstania i dlatego właśnie wybraliśmy się na wycieczkę w to miejsce i jesteśmy przed głównym wejściem klasztoru. Co tutaj było 120 lat temu?
3: Opowieść o tym budynku, przy którym stoimy, rozpoczynamy na ulicy Rudłowskiej. Obecnie ulica ta się nazywa Stanisława Moniuszki, numer 7. Tutaj rozpoczynamy dlatego, że dom formacyjny wybudowany w latach 1895-1896 przy ulicy Klasztornej, obecnie ulicy Błogosławionej Reginy Protma, okazał się za mały dla licznie wstępujących do klasztoru kandydatek. No i kilka lat później zarząd generalny Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy postanowił wybudować nowy budynek, obszerniejszy klasztor na peryferiach miasta właśnie przy ulicy Rudłowskiej. Zgromadzenie było w tym czasie właścicielem wcześniej nabytej działki o powierzchni prawie 3,5 hektara, na której znajdowały się zabudowania wcześniej postawione gospodarcze należące właśnie do klasztoru. Kierownikiem budowy nowej klasztoru został mistrz murarski i ciesielski Paweł Laufer z Królewca. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na budowę od władz i kościelnych, i państwowych oraz po zatwierdzeniu planu budowy 28 marca 1904 roku rozpoczęto wykopy pod fundament, czyli tak zwane wkopanie pierwszej łopaty czy pierwszego szpadla w budowę. Przejdziemy teraz do kamienia węgielnego, który uroczyście został murowany i poświęcony 12 lipca 1904 roku i aktu tego dokonał delegowany przez biskupa warmińskiego Andrzeja Tiela ksiądz kanonik Jan Wichert z Fromborka, w towarzystwie oczywiście hierarchów kościelnych oraz licznie przybyłych sióstr i młodzieży zakonnej. W kamień została wmurowana szklana szkatuła, w której znajduje się dokument zapisany w języku łacińskim. Znamy treść tego dokumentu, a oto jego fragmenty.
4: W imię Pana, amen. Wszystkim, do których rąk ten dokument kiedyś dotrze, niech będzie wiadomo, że dnia dzisiejszego ze szczególnego upoważnienia najprzewielebniejszego księdza biskupa warmińskiego, doktora Andrzeja Tiela, ksiądz kanonik kapituły warmińskiej, doktor teologii Johannes Wichert, ten kamień węgielny tegoż klasztoru i należącej do niego kaplicy zgromadzenia sióstr świętej Katarzyny Dzielicy i męczennicy poświęcił i wmurował. I następny fragment. Aby wspomnienie tego ważnego dnia w przyszłych czasach nie znikło, został zredagowany niniejszy dokument przez najwielebniejszego księdza oficjała i własnoręcznie podpisany przez świadków obecnych w czasie aktu poświęcenia i włożenia do kamienia węgielnego. Dano w Braniewie dnia 12 lipca roku pańskiego 1904 za pontyfikatu papieża Piusa X, króla pruskiego i cesarza Niemiec Wilhelma II, biskupa warmińskiego Andrzeja Thiela i przełożonej generalnej zgromadzenia sióstr świętej Katarzyny Angeliki Koszbach.
1: I tak oficjalnie zaczęła się budowa klasztoru w 1904 roku.
3: No niestety budowa klasztoru pochłonęła bardzo wielkie sumy pieniędzy. Oszczędności sióstr nie wystarczyły na pokrycie kosztów budowy. W związku z tym zgromadzenie zaciągnęło dwie pożyczki z kasy biskupiej we Fromborku w roku 1906 oraz w roku 1909. Po ukończeniu budowy wykonano również ogrodzenie posesji wraz z murem bramą wjazdową od strony ulicy Moniuszki. Ten mur istnieje do dzisiaj. Pozostała część ogrodzenia była drewniana. Ogrodzenie to wymieniono na nowe w 1931 roku, a po II wojnie światowej no niestety uległo zniszczeniu. W latach 51-1961 od strony ulicy Botanicznej z cegieł pochodzących z rozbiórki ruin klasztoru świętej Katarzyny właśnie przy ulicy obecnej Reginy Protman powstało ogrodzenie murowane. Budynek, który tutaj właśnie widzimy, czyli klasztor, jest trójkondygnacyjny i w całości podpiwniczony, nakryty stromym dachem naczółkowym. Ogólna powierzchnia tego budynku, tego gmachu, wynosi 1631 m2, zaś kubatura 19164 m3.
1: Budynek jest imponujący i niesamowite jest to w tym również to, że powstał tak naprawdę w ciągu 2 lat.
3: Bardzo szybko pod przewodnictwem majstra z Królewca był budowany ten budynek i 26 czerwca 1906 roku biskup warmiński Andrzej Thiel podczas uroczystej liturgii dokonał poświęcenia nowo wybudowanego klasztoru wraz z kaplicą. No, w uroczystości wzięli udział duchowni i władze miasta i natychmiast po poświęceniu z klasztoru właśnie na obecnej ulicy Błogosławionej Reginy Protman 50 nowicjuszek i postulantek wraz z mistrzynią nowicjatu przeprowadziło się do nowo wybudowanego klasztoru.
1: I tak sobie tutaj żyły, klasztor się rozwijał aż do czasów II wojny światowej. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Co prawda jeszcze wtedy w Braniewie tej wojny mocno mieszkańcy nie odczuli, bo tędy nie przechodził żaden front, ale to stało się w 1945 roku i wówczas wojna nie ominęła tego miejsca.
3: Tak, ale jedno zdanie jeszcze o pierwszej wojnie, że w czasie pierwszej, zresztą i również i drugiej wojny światowej, klasztor został zajęty przez władze wojskowe na szpital polowy. Klasztor w czasie pierwszej wojny nie uległ zniszczeniu, ale w końcowym okresie II wojny światowej, dokładnie 5 lutego 1945 roku, gdy miało miejsce pierwsze wielkie bombardowanie Braniewa, bomby uderzyły w mieście w szpital, seminarium, pocztę, gimnazjum i stadninę. Tutaj obok zniszczona została również centrala telefoniczna. Niestety były ofiary śmiertelne i ranne. Tego dnia spadły również bomby wokół klasztoru Reginy Celi i wówczas przełożona siostra Alfreda Ertmann w liście z dnia 11 lutego do przełożonej prowincjonalnej w Berlinie napisała między innymi taki list.
4: Oto fragment tego listu. 5 lutego od 8 do 11 oraz po południu i w nocy spadały bomby na Braniewo, które jak gdyby w większości skierowane były na nasz klasztor. Pan Bóg w sposób widoczny go uchronił, gdyż 5 bomb spadło obok niego. Jedna w piękną jodłę przed furtą, druga w stadninę, trzecia na nasz cmentarz, na którym zniszczono część grobów. Jedna uderzyła w naszą kaplicę, gdzie przebiła sklepienie w pobliżu żyrandola od lewej strony i spadła na ławki, które zaczęły się palić. Pożar zdołano ugasić, lecz kaplica przybrała przerażający widok. W sklepieniu powstała wielka dziura, a wstrząs zniszczył wszystkie witraże. Ołtarze, figury, żyrandol i wieczna lampa nie zostały uszkodzone. Gdy nastała chwila ciszy, jeszcze tego samego dnia siostra Wiktoria Krystyna pozbierała porozrzucane kości sióstr na naszym cmentarzu i zakopała je z powrotem w ziemi.
3: W czasie bombardowania siostry całe dnie i noc przebywały w schronie przeciwlotniczym, znajdującym się w piwnicy po prawej stronie klasztoru. W nim też była odprawiana msza święta codzienna oraz przechowywany Najświętszy Sakrament, a także relikwie błogosławionej Matki Reginy. 10 lutego i ostatecznie w zasadzie 22 lutego 1945 roku władze wojskowe wydały rozkaz opuszczenia Braniewa przez ludność cywilną. Siostry również opuściły klasztor 24 lutego 1945 roku i przez ponad rok sióstr Katarzynek nie było w Braniewie, a klasztor w tym czasie został bardzo zdewastowany. Najpierw to od wstrząsów wybuchających bomb, które spadały w pobliżu niego, następnie przez żołnierzy radzieckich, poszukujących łupów wojennych, a potem przez różnych szabrowników i złodziei. Po przyjeździe sióstr w 1946 roku do Braniewa zastały widok, który umieściła w sprawozdaniu siostra Karina Jaworowska, opisująca powojenny stan budynku klasztoru.
4: A opis wyglądał następująco. Dach był w większości części bez dachówek. Ściany podziurawione od kul, na schodach i korytarzach było pełno gruzów i śmieci. Drzwi przeważnie wyrwane razem z futrynami i zabrane, okna bez szyb, meble połamane i poprzewracane, pierzyny rozprute, podłoga zasypana pierzem po kolana, wszędzie pełno śmieci. W kaplicy widać było zniszczone sklepienie i witraże, a na posadzce rozbitą figurę świętego Józefa. Nie było ani jednego pokoju, w którym można byłoby zamieszkać. Ogród zachwaszczony, zabudowania gospodarcze w większości zburzone.
3: I w 1946 roku nastąpił, po przyjeździe sióstr oczywiście, nastąpił nowy etap w historii klasztoru. Znalazły się siostry odważne i ofiarne, które podjęły trud jego wyremontowania. Dziś po wielu latach zmagań i zabiegów o utrzymanie klasztoru na odpowiednim poziomie można w 120. rocznicę zakończenia budowy cieszyć się z jego istnienia.
1: I siostry Katarzynki jak najbardziej są otwarte i cały czas podkreślają, że zapraszają chętnych zarówno do odwiedzania samego domu, w którym mają swoje małe muzeum, jak i otoczenia tego budynku, bo tu też warto zajrzeć i odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody, zobaczyć chociażby wspomniany przez nas kamień węgielny czy cmentarz sióstr Katarzynek, który też tutaj widać. I w ramach spaceru po terenie klasztoru dotarliśmy na klasztorny, przyklasztorny cmentarz, o którym wspominaliśmy już.
4: Tak, już wspominaliśmy. Jest to przeuroczy, jeżeli można to tak nazwać, malutki cmentarzyk tutaj na zapleczu klasztoru. Zanim on powstał, siostry miały swoją kryptę w nawie północnej kościoła świętej Katarzyny w latach 1742-1809. Kiedy już zaprzestano pochówków w kościele, były chowane również na cmentarzu świętego Jana. No ale przeprowadzka nastąpiła w to miejsce, powstał nowy budynek, nowe miejsce sióstr, no a co za tym idzie, również ten cmentarzyk, na którym się znajdujemy. I on został założony w 1925 roku. Już w 1938 na tym cmentarzu został pochowany również ksiądz Karl Skowroński, który prawie przez 40 lat był duszpasterzem właśnie sióstr Katarzynek, był ich spowiednikiem, nauczycielem, takim przewodnikiem duchowym. Można byłoby dużo wymieniać jeszcze zasług i funkcji tu pełnionych. No i jego życzeniem było spocząć właśnie na tym cmentarzyku, w miejscu, w którym bardzo często przebywał. I tak się stało, życzenie zostało spełnione i tam w głębi znajduje się właśnie grób księdza Karla Skowrońskiego. Natomiast po lewej stronie ta duża kwatera to właśnie miejsce pierwszych pochówków sióstr.
1: To tutaj trafiła ta bomba.
4: Tak, i tutaj tego 5 lutego 1945 roku trafiła bomba. Większość nagrobków zostało zniszczonych, natomiast szczątki porozrzucane tutaj po całej okolicy. I jeszcze tego samego dnia, kiedy się już troszeczkę uspokoiło, siostra wikaria Christina V pozbierała te szczątki, złożyła w jednym miejscu i je zakopała, pochowała. I ta kwatera została oznaczona jako ta pierwsza, w której znajdują się szczątki zebrane przez tę siostrę po wybuchu tej bomby.
1: Dziś nadal odbywają się tutaj pochówki?
4: Tak, oczywiście. Pochówki odbywają się w jakimś tam porządku ustalonym przez siostry. Za tą pierwszą kwaterą są najstarsze groby, gdzie były chowane siostry. I po prawej stronie rozpoczyna się następna kwatera, gdzie siostry są chowane. Często zadawane są pytania, dlaczego te krzyże są tak pochylone, bo widzimy, że nagrobki różnią się. Lata lecą, wzór nagrobków również zmienia się, materiał również. Nie ma powodu specjalnego, po prostu tak sobie siostry wymyśliły i przez wiele lat tak było to stosowane. Te krzyże były właśnie tak pochowane, inaczej niż wszędzie. No i mamy tutaj najnowszą część, już widzimy po nagrobkach, gdzie chowane są dzisiaj siostry. Doszliśmy na koniec cmentarzyka i tutaj w roku 2020 postawiono grobowiec, który upamiętnia siostry Katarzynki Męczenniczki, zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej w różnych miejscach w 1945 roku. Siostry te, jak pamiętamy, zostały błogosławione 31 maja 2025 roku. Oczywiście nie spoczywają one tu wszystkie, bo niektórych szczątków nie odnaleziono, dlatego też spoczywa tutaj kilka sióstr, natomiast pozostałe nazwiska, które tu widzimy, są ku pamięci. Wiemy, kiedy zginęły, gdzie, ale szczątek nie ma. Natomiast jest miejsce pięknie zadbane przez siostry. W ogóle cmentarzyk jest piękny, zadbany. Siostry pamiętają o swoich koleżankach i pochówki nadal się tutaj odbywają. Przyjść, pomodlić się w ciszy, w spokoju. Każdy może, nie tylko siostry, ale często widzimy tutaj mieszkańców Braniewa. Jest to niesamowite, magiczne miejsce.
1: Tak jak zresztą sam klasztor i jego otoczenie. Co jeszcze się znajduje w tym klasztornym otoczeniu?
3: Na tej powierzchni prawie 3,5 hektara znajduje się również 14 stacji drogi krzyżowej, drewniane. Dalej znajduje się też taki mały domek z pokojami gościnnymi. 3 kapliczki, w tym 2 zrobione z żużla, czyli odpadów po spaleniu i właśnie w piecach sióstr Katarzynek. I z tego zostały zrobione, właśnie wykonane te kapliczki. I jedna jest murowana, taka budowla, mała budowla sakralna. Dalej znajdują się również zabudowania gospodarcze. Te siostry mają zwierzęta, którymi się opiekują. I są rabaty warzywno-kwiatowe. Tak mniej więcej wygląda to miejsce.
1: I mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa tymi historiami do tego, żeby tutaj przyjść, zwłaszcza właśnie w roku jubileuszu 120-lecia klasztoru. Tak jak mówiliśmy, miejsce jest otwarte, siostry udostępniają każdemu chętnemu. Ten rok to właśnie rok, w którym to miejsce trzeba odwiedzić i ja dziękuję Wam za to, że podzieliliście się z nami swoją wiedzą i przekazaliście nam te wszystkie fakty historyczne i ciekawostki dotyczące tego klasztoru. Dziękuję bardzo. Helena i Czesław Kozłowscy z Braniewa, na co dzień przewodnicy PTTK. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo i zapraszam.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
5: SK Braniewo.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Braniewie. Uniwersytet wybrał nowy zarząd i prezesem została Danuta Sibiga. Po raz pierwszy prezesem Uniwersytetu, ale słuchaczką Uniwersytetu jest już od wielu, wielu lat. Dzień dobry i gratuluję.
6: Dzień dobry. Tak faktycznie jest.
5: Przez 4 ostatnie lata byłem wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a w tym roku, 20 marca, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku powierzyli mi funkcję, wybrali mnie do zarządu, a zarząd powierzył mi funkcję prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie działa już chyba około 20 lat, tak dokładnie to będzie chyba 18-19 lat, z tym, że jako samodzielna instytucja, samodzielna organizacja pożytku publicznego jesteśmy samodzielni od 10 lat. W tej chwili zaczęliśmy 11 rok naszej działalności. W tym roku zresztą z okazji Dnia Seniora uczciliśmy swój jubileusz, sygnalizując właśnie te 10 lat samodzielnej działalności. Samodzielnej działalności, bo do tej pory byliśmy pod egidą Żółtego Szalika. Pomoc na dłoń u Pana Nadziejki.
1: Tak się zaczęło, a później już zaczęliście swoją własną działalność i okazuje się, że tak naprawdę to ta działalność ma wiele różnych płaszczyzn.
5: To prawda, bo naszym celem, tak jest, założyłyśmy sobie na te 4 lata naszej działalności takie cele strategiczne, kierunki działania, kultura, integracja i to, co chcemy, to przede wszystkim podnieść jakość życia seniorów poprzez edukację ustawiczną, aktywizację społeczną, integrację środowiska senioralnego, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie pasji, talentów, kompetencji cyfrowych, wzmacnianie współpracy z instytucjami lokalnymi. W jaki sposób to można osiągnąć? No myślę, że można to osiągnąć w bardzo różny sposób. Między innymi integrując się z tymi organizacjami, które działają na terenie miasta Braniewa. Takie chociażby jak Związek Emerytów i Rencistów, takich jak chociażby Związek Niewidomych, Koło Emerytów. To wszystko, mam nadzieję, że pozwoli, żeby to środowisko seniorów braniewskich zintegrować i wspólnie jeszcze te dni, które zostały nam do końca życia, wypełnić w jakiś taki sposób, który będzie dawał satysfakcję tym, którzy są w tym wieku już po skończeniu pracy zawodowej.
1: Mówi się o Was seniorzy, ale nie od dziś. Wiadomo, że jesteście bardzo aktywną grupą. To Was tak naprawdę najbardziej widać w mieście.
5: To prawda. Jesteśmy grupą, która aktywnie uczestniczy w życiu, że tak powiem, społecznym, bo próbujemy różnych form spędzania czasu wolnego, ponieważ tak uniwersytet działa, że mamy wiele różnych zajęć, z których mogą skorzystać seniorzy braniewscy, aż w szczególności słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo zaczynając od poniedziałku, kończąc na piątku, mamy właściwie każdy dzień jakieś tam zajęcia. I tak na przykład poniedziałek mamy basen, we wtorek mamy zajęcia zumby, w środę mamy zajęcia taneczne, w czwartek mamy zajęcia takie pilates rozciągające, takie poprawiające stan zdrowotny. W sobotę mamy takie zajęcia, które pozwalają nam, myśmy to nazwały ćwiczeniami na krześle. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez instruktorów, z którymi mamy bardzo fajny kontakt. Nasz uniwersytet w tej chwili to grupa słuchaczy licząca 88 osób. To jest z roku na rok coraz więcej, a zaczynało od 30 paru osób, a w tej chwili już jest nas tak dużo. Być może powodem tego, że zwiększa się ta ilość osób, to jest to, że te zajęcia, które są proponowane, to są zajęcia dość atrakcyjne, bo poza zajęciami takimi cyklicznymi, to jednocześnie próbujemy również mobilizować do takiego wyjścia w teren. To są z kolei zajęcia takie Nordic Walking, które zaczynamy od wiosny właściwie do późnej jesieni. Wydaje mi się, że też dość dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład różnego rodzaju wykłady. I to są wykłady na przykład z lekarzem psychiatrą, to są wykłady z fizjoterapeutami, to są wykłady również związane z Wyższą Szkołą z Elbląga, że tak powiem, ilość i różnorodność tych wykładów jest bardzo duża i wydaje mi się, że znajduje grono osób, które są zainteresowane. Poza tym też nie jesteśmy, że tak powiem, tylko zamykamy się w swoim kręgu tutaj braniewskim, ale też często wyjazdy do teatru muzycznego, do Gdyni, do teatru do Gdańska. W tej chwili już w tym roku mamy 3 razy wyjazdy do Gdańska i Gdyni, między innymi na muzykalu Quo Vadis byliśmy jechaliśmy teraz do Gdańska na Cztery Pory Miłowania. Poza tym w programie mamy również w tym roku po raz pierwszy dość dużą grupę, bo prawie 50 osób. Mamy taki turnus rehabilitacyjny na południu Polski od 19 maja. Myślę, że to też planowana jest również wycieczka w ramach projektu, bo również korzystamy z tych propozycji, które ma przygotowany Urząd Miasta i chętnie korzystamy. I na przykład teraz w ramach tego projektu Aktywni Seniorzy będziemy mieć 3-dniową wycieczkę do Łodzi. Poza tym uczestniczymy również w imprezach organizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydaje mi się, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie akurat cieszy się takim dość dużym uznaniem. Zresztą w tym roku również chyba 5 czy 6 osób przystąpiło do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zawsze jest tak, że nasze zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a z przerwami świątecznymi, z przerwami wakacyjnymi trwają mniej więcej do połowy czerwca. I czerwiec, lipiec i sierpień to są miesiące wakacyjne. Ale jak jest taka potrzeba, to zawsze nawet wyjazdy w trakcie nawet tej przerwy wakacyjnej też mogą się odbywać.
1: A jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Kto może nim zostać?
5: Właściwie może zostać nim każdy, kto ma ochotę, kto chce uczestniczyć w zajęciach, które proponuje tutaj Uniwersytet Trzeciego Wieku. To nie są zajęcia obowiązkowe. Można sobie po prostu wybrać te zajęcia, które będą interesowały osoby. Wystarczy przyjść, wypełnić kwestionariusz taki, przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wpłacić wpisowe. No i składki, które są w tej chwili, to za kwartał jest 40 zł. W sumie za cały rok, bo w okresie wakacyjnym nie płacimy składek, czyli to jest 120 zł za cały rok. Taka jest składka. Zajęcia, te, które są zajęciami od poniedziałku do piątku włącznie, to są zajęcia, które się płaci dodatkowo za instruktorów.
1: Czy jest jakaś granica wieku, od której można się do Was zapisać?
5: Praktycznie do nas zgłaszają się osoby, które weszły w ten wiek emerytalny. Przy czym są to osoby, które niektóre z nich jeszcze pracują dodatkowo, ale ta górna granica nie jest, bo mamy, że tak powiem, 10-parolatków, ale mamy i 80-latków. Także tu nie ma jakiejś takiej, czyli rozpiętość jest dość duża.
1: Podejrzewam, że tradycyjnie więcej jest pań niż pan.
5: Tak, cierpimy na to, że panowie jakoś takim szerokim łukiem nas omijają i niestety mamy ich malutko, a myślę, że przydaliby się, bo czasami po prostu jest taka potrzeba, bo zawsze fajniej jest. Planujemy jeszcze różnego rodzaju, te powiedzmy, takie integracyjne sprawy, jak powiedzmy organizowanie wigilii, jak Andrzejki, jak zabawa karnawałowa, jak ognisko. Myślę, że tych zajęć takich jest wiele i można sobie wybrać to, co będzie każdemu pasowało, odpowiadało. No można sobie tutaj znaleźć swoje miejsce, żeby nie być samotnym, żeby być wśród rówieśników, no bo tak to trzeba powiedzieć, to są rówieśnicy nasi. Mamy wspólne sprawy, wspólne problemy.
1: A gdzie Was szukać? Jak się z Wami kontaktować?
5: Naszym stałym miejscem jest Braniewskie Centrum Kultury. Tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor Doroty Sobolewskiej możemy korzystać z pomieszczeń, które nam służą jako pomieszczenia na zajęcia, a również na wykłady.
1: Poza tym, jako nowocześni seniorzy, macie swoją stronę na Facebooku.
5: Oczywiście, mamy swoją stronę na Facebooku, oczywiście, także wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na bieżąco, można znaleźć na naszej stronie. Nie na Facebooku, oczywiście.
1: Zatem jeżeli kogoś zainteresował temat, zapraszamy.
5: Oczywiście zapraszamy, jesteśmy otwarci i chętnie będziemy widzieli coraz większą rzeszę osób. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to najczęściej wtorek, środa i czwartek, tak od godziny 9:00 zawsze ktoś jest.
1: Dziękujemy bardzo, mówiła prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie, Danuta Sibiga. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
6: SK Braniewo. Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєві сталася пожежа вантажного автомобіля. Повідомлення рятувальники отримали 20 травня перед 19-ю годиною. Вогонь охопив всю кабіну сідального тягача, припаркованого на вулиці Ольштинській. Пожежа становила загрозу для транспортних засобів, що знаходилися поруч. Гасіння тривало близько 50 хвилин. У ньому брали участь пожежники державної та військової пожежної служби. У Бранєві з'являться два низькоемісійні автобуси міського транспорту. Місто отримає фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у рамках мережі міст Сітаслоу та операційних програм Вармінсько-Мазурського воєводства. Бурмістр Бранєва вручив стипендії учням початкових шкіл, які здобули звання лауреатів воєводських кураторських конкурсів. Нагороди отримали учні шкіл номер 3, номер 5 та номер 6 у Бранєві, які досягли успіхів, зокрема, з історії, математики, географії та англійської мови. Бургомістр підкреслив, що ці відзнаки є результатом наполегливої праці учнів та підтримки вчителів і батьків. І продовжуючи тему нагород, нам є ще ким пишатися. Анастасія Міхалик з Браніва була відзначена під час гали спорту 2026 в Ольштині. Спортсменка клубу «Крушинка» отримала спортивну стипендію за здобуття золотої медалі чемпіонату Польщі з боксу. Відзнаку також отримав тренер Роман Крушинський за внесок у розвиток молодих спортивних талантів з Бранєва. Не кривдь, люби. Саме під таким гаслом у Пінінжині 27 травня відбудеться блакитний марш. Це вже друга акція цього типу, каже секретарка міста Юстина Подлящ. Ми зустрічаємося, щоб разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня і триватиме від полудня до 23-ї години. У програмі, зокрема, нічні екскурсії музеєм, майстер-класи з живопису, міська гра, лекції, мистецькі виступи та поселення вікінгів. Організатори також підготували атракції для дітей і регіональне частування. І на цьому запрошення не закінчуються, адже 9-та Бранівська бронекавалерійська бригада запрошує військові родини на пікнік з нагоди Дня дитини. Захід відбудеться 30 травня у Бранєві на вулиці Сікорського. У програмі, зокрема, покази військової техніки, мистецькі виступи, катання верхи, надувні атракціони, міні-картинг. Організатори також підготували шоу мотоциклетної акробатики та багато розваг для наймолодших.
6: SK Braniewo News.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. Komendy chłopca ZHP w Braniewie i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chówca Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu, czuwaj.
1: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
8: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chówca.
1: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
7: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
1: No właśnie i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
7: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Branieckiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
1: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
7: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
1: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa przed bazyliką mniejszą.
7: Najważniejsze. Tak, dostaliśmy tutaj zezwolenie od pana burmistrza, który wstępnie obiecał, że razem z nami będzie obozował chociaż jedną noc. Mamy też zgodę naszego księdza prałata, który także obiecał, że z nami przenocuje tą noc. Wszystkich trzymam za słowo, bo chciałabym, my wszyscy chcemy jako instruktorzy i harcerze tego chówca, żebyście państwo wszyscy byli harcerzami w te 3 dni.
9: A komendantka jak trafiła do harcerstwa?
7: O matko, trudne pytanie. Do harcerstwa trafiłam w 96 roku. To już bardzo dawno temu. Też duża historia. Moja pani od niemieckiego liceum w Wittbarku Warmińskim przyszła, bo była świeżo po studiach i powiedziała: słuchajcie, moi drodzy, pan dyrektor kazał mi założyć kółko niemieckiego albo drużynę harcerską. Co wybieracie? Wybraliśmy oczywiście drużynę harcerską, bo nikt się nie uczyć nie lubi. No i tak zostało. I najpierw był Wittbark Warmiński, a potem Braniewo i tutaj już zostanę, mam nadzieję, do końca.
1: I tak historia sama się tworzy. A jak młodsze pokolenie trafiło do harcerstwa?
8: To ja w porównaniu do moich kolegów i koleżanek trafiłam do harcerstwa całkiem niedawno, bo we wrześniu będzie to 5 lat. Duża część moich znajomych mówiła, że chodź, przyjdź do nas na zbiórki, bo to był okres naborowy i mówię, że w sumie czemu nie i zobaczę, jak tak naprawdę to wygląda od środka. No i tak też zostałam.
1: I co ci się tutaj spodobało? Dlaczego zostałaś?
8: Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o ludzi, o osoby, z którymi wspólnie działamy, mamy jeden cel, mamy cel wychowywania młodszego pokolenia, żeby wspólnie działali. Ja sama jestem drużynową zuchową, więc działam z najmłodszymi już od 6 roku życia i bardzo fajnie i super widzieć to, jak te małe dzieci pomału łapią to całe harcerstwo, widzą, że tu nie chodzi tylko o zabawę, ale chodzi również o uczenie się nowych rzeczy i o to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj dla nas, a nie dlatego, żeby być.
1: Czyli już ty sama wychowujesz to młodsze pokolenie nawet.
8: Tak jest, dokładnie. I robię to już w sumie niedługo 4 lata.
1: No proszę bardzo. No to gratulujemy. A komendantkę zapytamy o to, jak duża jest rodzina harcerzy w Braniewie, zuchów harcerzy.
7: Ja powtórzę, tak jak zwykle, wciąż za mała. Wciąż za mała. Jest nas około 200 osób, od tego najmłodszego do najstarszego instruktora, ale moim zdaniem na taki duży powiat, jakim jest nasz powiat branicki, to wciąż za mało. Mamy gromady w Lipowinie, w Pieniężnie, drużynę harcerską w Pieniężnie. Mamy też drużynę we Frumborku, ale to jakby ciągle nie dogadza moim ambicjom i chciałabym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli, żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście, moi drodzy młodzi braniewianie, zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej i to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
1: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
7: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili, wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać i założyć harcerski mundur. Przyjmujemy nawet osoby 40-50+, bo uwaga, uwaga, w naszym chówcu zaczyna się zawiązywać krąg seniora i tam zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś byli harcerzami, a mają już lat, no powiedzmy 30+, nie mają co robić w domu, nudzą się, więc zapraszamy do nas, druhny tutaj zaczynają zawiązywać taki krąg, będziemy was informować na stronach chówca, kiedy takie spotkania się odbywają.
1: Ale jeżeli ktoś nigdy nie był w harcerstwie, a ma te 30+, to rozumiem, też go przyjmie.
7: Takich osób potrzebujemy jak najbardziej, bo nawet, słuchajcie, dzieciaki są chętne do tego, żeby być w gromadach zuchowych i w drużynach harcerskich, ale trochę nam brakuje osób, które takie drużyny poprowadzą. Jeśli, drogi człowieku, po 30 miałbyś ochotę wstąpić w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego, to dla ciebie też jest tutaj miejsce. Mamy specjalne kursy dla kadry 30, tak się to nazywa, 35+, ale oczywiście nie trzymamy się strasznie tu ramowo. Jak masz ponad 30, to też może być. Zapraszamy, nauczymy, zafascynujemy i mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
1: A tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda harcerstwo, oczywiście zapraszamy w maju. Przede wszystkim w maju na uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia, ale nie tylko. I a propos tego jubileuszu, 80 lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu nawet, to harcerstwo, tak jak i my, funkcjonowało w zupełnie innym świecie. Teraz młodzież, czy nawet osoby dorosłe, te tak zwane 30 30 czy 35 plus mają inne wyzwania, inne obowiązki, inny jest świat wokół nas, ale rozumiem, że mimo wszystko harcerstwo się broni.
7: Tak jak powiedziałam, ciężko jest, bo jest nas wciąż za mało, bo te atrakcje nowoczesnego świata są bardzo jakby absorbujące i zaciekawiające i młodzież, i dorosłych, ale ja jeszcze raz powtarzam, warto powrócić do natury. Potrzebny nam wszystkim jest spokój duszy, trochę zapomnienie o tych komputerach, telefonach, popatrzenie na słoneczko czasami, odetchnięcie z tego biegu naszego. Bardzo szybko żyjemy, a my w harcerstwie żyjemy trochę wolniej, razem z naturą i z ludźmi. Doświadczamy tutaj i przyjaźni, i tej takiej dobroci przyrody, bo można zobaczyć wschody i zachody słońca, można sobie coś ugotować na łonie natury i też porozmawiać z drugim człowiekiem, no i zawiązać przyjaźnie. Zapraszam jeszcze przy okazji, na naszej stronie, która nowo powstała ostatnio, Braniewo.zhp, można znaleźć taki formularz zgłoszeniowy i tam wszyscy, którzy kiedyś byli w drużynach lub gromadach, lub byli instruktorami chówca, mogą się zapisać na nasz zlot, wysłać nam takie zgłoszenie, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie zjeść z nami obiad, czy chcecie wziąć udział w ognisku, czy w ogóle chcecie z nami tam być. Będzie nam łatwiej się przygotować do tego, dlatego zapraszamy i jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy mają fajne historie, które chcieliby opowiedzieć, mają jeszcze w domu jakieś gadżety harcerskie, swoje stare książeczki, mundury, chusty lub zdjęcia, zapraszamy do nas tutaj, do siedziby chówca od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Proszę, przychodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia. My z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
1: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
8: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać. I również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowej, i tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
1: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
7: Tak jest, czuwaj.
8: Czuwaj.
6: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
10: W gościnnych progach Rady SK mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
11: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
10: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
12: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomocy dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
10: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
11: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
10: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie polegał na czymś innym. Czytając te hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter. Tak?
12: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
10: Proszę powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
11: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
10: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
11: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkupują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy te wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodę fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
10: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
12: Tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo jak dobrze wiemy, jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, i go realizuje. Nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
10: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
12: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
10: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
11: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu nr 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu, nie weryfikują tych źródeł. I chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
10: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
11: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce i po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych, czyli w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
10: Prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
11: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład, że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
10: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
11: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
10: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań, czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
11: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na to myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczną ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
10: No, w teorii brzmi to naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
11: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i, no i tego się trzymamy na razie.
10: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak, no, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
11: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki albo

0: Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена. Заявки приймаються до 10 червня.
1: Музика вже живе. Ледво вручила, а już Alicja Szemplińska wyjechała z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, poleciała lot do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album A jaki? To Alicja zdradziła nam jeszcze chwilę przed Eurowizją.
2: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
3: Jesteś szczęśliwa.
2: Jestem szczęśliwa.
1: Alicja rzeczywiście może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach artystki możecie przeczytać na sk.pl. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. To tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, bo wystąpią tam m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. A wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska. A w niedzielę m.in. Bryska. Przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy. Tak się składa, że darmowe są też hity na czasie, które Wam gramy. Jest niedziela, 2,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy. Kinga Baryga, witam i zapraszam serdecznie. No i w tej godzinie, właśnie w tej godzinie 9, pogram Wam. Między innymi będzie Męskie Granie Orkiestra i numer Nareszcie.

0: Netto. Tak wam gramy w Radio SK. 17, przepraszam, już 18 minut po godzinie 9. A tymczasem obserwujemy to, co dzieje się w internecie. I uwaga, uwaga, cel osiągnięty. Ale on nadal jedzie dalej. Mowa o Łatwogangu, który w piątek wyruszył z Zakopanego do Gdańska na rowerze. Jedzie już 41 godzin bez snu. Pokonał 525 kilometrów. I udało się osiągnąć cel i zebrać 12 milionów złotych dla Maksia. Ale Piotrek się nie poddaje, jedzie dalej i dalej zbiera pieniądze. Już jest kolejne dziecko potrzebujące. Zbiera teraz dla Adasia. Aktualnie minął Toruń. My cały czas oczywiście podglądamy, jak mu idzie. Będziemy też na bieżąco was o tym informować. Ale udało nam się wczoraj Piotrka złapać na trasie. Tak mniej więcej w połowie drogi w województwie łódzkim. No i posłuchajcie, co nam tutaj powiedział.
1: Co daje ci to wsparcie, które dostajesz tutaj od ludzi, od wszystkich?
2: Jest to na pewno, przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
0: Skromny, a taki z wielkim sercem. Cały czas obserwujemy, będziemy was informować na bieżąco. Wy też możecie na tego streama na YouTubie zaglądać.

0: Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać,
1: ale
0: jednak przypomnę, jakby ktoś zapomniał. Pitbull, Hotel Room Service. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 9. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Swoją drogą czytam właśnie o pewnych badaniach, które mówią, że ten sezon plenerowy, to bardzo dobrze, że on się rozpoczął, i ten sezon koncertowy, bo chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że będziemy starzeć się wolniej. Bo jak się okazuje, ci, którzy wybierają różne formy aktywności, zyskają najwięcej. Spokojnie, bo my mamy sporo propozycji koncertowych. Na przykład po godzinie 10 będę wam rozdawała bilety, karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Ale to nie wszystko, bo rozpoczyna się także SK Music Tour, więc będzie się działo. Będziemy starzeć się wolniej. A do tego, jak dorzucimy jeszcze hity na czasie, no bo muzyka też ma ogromny wpływ na to, że możemy poczuć się po prostu młodziej. Radio SK. Ja wracam do was już za chwilę, a razem ze mną między innymi Karol G.
2: Reklama. Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: I po reklamie.

0: Wiktor Waligura, Dryskul, 4 pory roku, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10, a po 10. No właśnie, co powiecie na koncert braci Kacperczyk, Problem, Żabsona, Young Iggy, Tymka, Kizo? Jeśli jesteście zainteresowani, któryś z tych artystów was zainteresował, no to śmiało słuchajcie radia po godzinie 10, bo ja będę miała dla was karnety imienne na Kortowiadę w Olsztynie. Już teraz możecie pisać na Messengerze Radia SK, dlaczego te bilety powinny trafić właśnie do was i kogo byście zabrali. Dajcie znać, piszcie wiadomości tekstowe, wysyłajcie głosówki. Czekam, a po 10 do kogoś z was się odezwę i komuś z was wręczę właśnie takie karnety imienne. A już teraz zbliżamy się do godziny 10. Po godzinie 10 najnowsze informacje ze świata muzyki, a później kolejne hity na czasie, więc zostańcie ze mną.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
11: Braniewo na czasie.
12: Krzysiek Jaworski. Jeszcze do końca maja można zapisać się na tegoroczny Bieg Krwiodawców. Będzie to już 8. edycja wydarzenia, które organizuje klub HDK PCK Kropelka w Braniewie. Mówi Ewa Pokojewska.
13: Kto już był raz u nas na biegu, ten wie, że czeka go super zabawa.
12: 8. Bieg Krwiodawców 14 czerwca o 13 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu przy Moniuszki w Braniewie. Harcerze świętują 80. rocznicę komendy chówca ZHP w Braniewie. Rozbili namioty na placu przed Bazyliką Mniejszą. Tu każdy może obejrzeć harcerskie obozowisko, mówi Katarzyna Pawlicka, komendantka braniewskich harcerzy.
14: Chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta.
12: Zlot potrwa do niedzieli.
15: Muzyką się żyje.
16: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj i w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagrama Radia SK. Mamy tam nagrania. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektorat farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco Hemingway stwierdził, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany.

0: Zurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad. Posłuchajcie jakich.
1: No na pierwsze, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Życie w swoim rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych drogach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
0: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Tako Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. I to nie koniec biletowanych niespodzianek. SK załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra m.in. tak jak już Wam wspominałam, Kizo, Żabson, ale będzie też Michał Szczygieł, Enej, Kuban i królowa polskiej sceny, czyli Maryla Rodowicz. W Radiu SK mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. Napiszcie nam, dlaczego powinny trafić właśnie do Was i kogo zabralibyście ze sobą. Czekamy na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. O, tutaj Tako Hemingway nam się chciał wcisnąć, ale my mamy tutaj hity na czasie. Kiedy wy powoli budzicie się do życia, my wam gramy. Na dobry początek Alex Warren, a już za chwilę ktoś z was zgarnie imienne karnety na Kortowiadę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Hit.

Elska Braniewo.

0: Ale to jest dobry numer. Gips i win. Tak wam gramy w Radio SK. 15,5 minuty po godzinie 10. Jest niedziela. Dzień dobry. Witamy wszystkich tych, którzy dopiero budzą się do życia, którzy właśnie odpalili radio. Mamy nadzieję, że hity na czasie umilą wam to niedzielne przedpołudnie. A już za chwilę, już za moment będę miała dla was imienne karnety na Kortowiadę w Olsztynie, na której wystąpi m.in. Żabson. Będzie też Problem, będzie Tymek. M.in. będzie również Maryla Rodowicz, ale także zespół Enej. Tych artystów jest bardzo dużo. Line-up jest bardzo mocny, więc to jest ostatni moment, żebyście napisali, dlaczego chcielibyście właśnie wybrać się na Kortowiadę i z kim. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK i gram dalej. Ed Sheeran i Safaje już teraz.
1: SK.

0: 25 minut po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. To jest też Sanach i kultowy szampan od tej artystki. A już za chwilę czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No i jako, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to gramy wam nowość. Nowość od australijskiego DJ-a Sonny Fodera i Libianka, kameruńska piosenkarka. Połączyli siły i stworzyli wspólny numer. Bardzo przyjemny, bardzo dobrze się go słucha. Myślę, że wam również przypadnie do gustu. Let me be in your arms. Pozwól mi być w twoich ramionach. No dobrze, to pozwólmy. Niech ten numer nas przytuli.

0: Imagine Dragons i Radioactive. Tak wam gramy 32 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, a ja mam już tutaj na linii naszego słuchacza Arka. Cześć Arku!
1: Cześć, cześć.
0: Właśnie, bo ty napisałeś tutaj na Messengerze, że powinieneś zgarnąć te bilety, te karnety na Kortowiadę. Dlaczego?
1: Bardzo bym chciał. Dlatego. Wiąże się to fajna historia, ponieważ kilkanaście lat temu właśnie na Kortowiadzie poznałem swoją żonę.
0: O.
1: Więc mam świetne wspomnienia z tym festiwalem. Czas mija, mamy teraz dwójkę małych dzieci, udało nam się ogarnąć opiekę babci nad dziećmi. No i fajnie byłoby się cofnąć do tych kart.
0: No to
1: chciałbym zebrać żonę ze sobą.
0: Dobrze, Arku, to słuchaj, mówisz i masz karnety, imienne karnety na Kortowiady dla ciebie i twojej ekipy są twoje.
1: Dzięki bardzo.
0: Dobrze, to jakby tak, jeśli na przykład słuchają nas teraz jakieś osoby, studenci, którzy na taką Kortowiadę się wybierają i chcieliby tam poznać miłość życia, to jaką masz dla nich radę?
1: Spróbujcie, nie wahajcie się, to się może udać.
0: Tak jest i trzymamy za wszystkich kciuki, a wam życzymy dużo, dużo szczęścia. Trzymaj się, hej.
1: Cześć.
0: No i co? Się gra, się ma. Wielkie gratulacje dla Arka, my gramy dalej hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Tate McRae, ale będzie też Alesso i Nate Smith.
2: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
5: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 11. Wielkimi krokami zbliżamy się do południa, do niedzielnego południa, ale jeszcze chwilę i będą nam grały kolejne hity na czasie. Po godzinie 11 najnowsze informacje z kraju, nie z kraju, ze świata, a ze świata muzyki, a do tego kolejne najlepsze hity na czasie. Będzie Bledka, ale będzie też Swedish House Mafia, więc zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak, bo po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów, nastąpiła zmiana tej decyzji. Jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną częścią historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie z nią ten festiwal. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kac Bałagan, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Partnerem tej imprezy jak zawsze jest Radio SK. Będziemy mieć też dla Was bilety, więc słuchajcie nas uważnie. Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella.

w Stanach. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki Radia SK, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta, a na trzecim Dracula. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na Was na sk.pl. Głosujcie na Wasze ulubione numery i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Gibbs otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wydał nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni dzień lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się Igo. Ten kawałek możecie już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w SC. A my gramy dalej. Niezależnie od tego, czy dzisiaj odpoczywacie w domu, czy w ogrodzie, czy w pracy, a może w podróży, Radio SK gra najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Swedish House Mafia.

17,5 minuty po godzinie 11. Gramy wam w Radiu SK. To są hity na czasie. Ten chłopak pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Ja tutaj podglądam sobie cały czas stream Łatwoganga, który właśnie jedzie teraz, macha w jedną, w drugą stronę. On cały czas znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim. Przejechał już, moi drodzy, jeszcze sobie tutaj aktualizujemy informacje. Przejechał już zostało mu 164 kilometry. Tyle mu zostało. Jedzie już 44. godzinę. Trzymamy kciuki, Piotrku, trzymamy. Udało się zebrać już 12 milionów na Maksia, ale on zbiera dalej, bo jak się okazuje, potrzebne jest jeszcze 3,5 miliona dla Adasia. To jest kolejne dziecko, na które Łatwogang zbiera pieniądze i już mamy 1 300 000. Więc cały czas ta kwota rośnie, a ten chłopak nie poddaje się i pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Więc jeśli ktoś z was wątpiłby i stwierdził, że jednak nie ma siły przejść się dzisiaj na ten spacer albo wybrać się dzisiaj na siłownię, to wejdźcie na streama Łatwoganga. On udowadnia, że można wszystko.

0: Benson Boone, Mystical Magical, tak wam gramy w Radio SK, 33 minuty po godzinie 11. Zbliżamy się do południa, a co to oznacza? Że już za chwilę zasiądziecie do stołów i zjecie przepyszny obiad. Niedzielny, typowy polski obiad to przecież rosół, schabowy albo mielony, ziemniaczki i mizeria. Już pojawiły się pierwsze młode ziemniaki, więc to może być naprawdę bardzo wiosenny obiad. Ale do tego obiadu ja bym dołożyła jeszcze jedną ważną rzecz. Otóż wiralowe, ugotowane truskawki, które stały się hitem w Stanach Zjednoczonych. No, w Polsce mówimy na to, że to jest po prostu kompot. Znamy go od lat, nasze babcie go robiły, robią go nasze mamy, my go robimy. No, ale amerykańskie social media odkryły coś, co u nas jest znane od pokoleń. No to zachwyciły się gotowanymi truskawkami, czyli oni pokazują to jako owoce podgrzane z cukrem, dodają czasami cytrynę, wanilię lub wodę i mówią, że to jest najlepsze. I nie tyle sam wywar z tych truskawek, tylko te rozgotowane truskawki. No i co? I okazuje się, że babcia znów miała rację. To, co babcine najlepsze. Radio
1: SK. Autopromocja. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: ZUS, podatki, czynsz, konto.
4: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
3: Ty nie?
4: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
3: Płacą ci? Dużo?
4: 4000 się zbierało.
3: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
12: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.
16: SK Braniewo. Na czasie.
17: Rafał Maliszewski. Rekord frekwencji już padł. Czy będzie także rekord trasy? Do biegu piekarczyka pozostał tylko miesiąc. Liczba miejsc z dnia na dzień maleje. Zostało ostatnich 50 pakietów startowych. Na starcie stanie również 1000 najmłodszych zawodników w mini biegu piekarczyka. Szczegóły na stronie Mosiru. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
18: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
17: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły napić się także spragnione czworonogi.
19: Muzyką się żyje.
20: Taco Hemingway dwukrotnie przejął Stadion Narodowy. Wczoraj i w piątek fani mogli usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym czasie pojawiło się kilka nowych stacji. Więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na koncertach Taco Hemingwaya pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. Na koncert wpadł też BDOS 2115. A wy wpadajcie na eskowego Instagrama, tam mamy nagrania z tego koncertu. Już jutro Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festival 2026. Na gali muzyki rozrywkowej.

I poznamy laureatów polskich nagród muzycznych. Wśród nominowanych jest wielu artystów, których znacie ze Ski. Na Fryderyki w kategorii Album Roku Pop ma szansę m.in. Igo, Wiktor Dydła czy Zalia. Wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Kłebona Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szansę na statuetkę ma m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałów i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sana z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Evi Valarte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rapstacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie, Jaski, niebawem będziemy mieć dla Was zaproszenia właśnie na Rapstację. A co powiecie na wspólną zabawę Nie mów tak, nie mów nie? Kto chętny? Można się już zgłaszać na Messengerze Eski. Zaraz wyjaśnię Wam, o co w tej zabawie chodzi. A już teraz gram hity na czasie. Na dobry początek godziny 12. Zara Larsson, Kinga Baryga, witam.

Mezo, Kasia Wilk i Sakrum. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie śpiewał tego na karaoke. Tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 20 minut po godzinie 12. A już za chwilę pobawimy się wspólnie w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do was przychodzę i uwaga, uwaga. Na czym ta zabawa polega? A polega na tym, że wy zgłaszacie się do nas na Messengerze Radia SK, ja do kogoś z was dzwonię i zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się przejść przez tę zabawę, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Pobawmy się wspólnie, a już teraz gramy. Kolejne hity na czasie. Damiano Dawid, to już teraz.

0: Rihanna, 37 minut po godzinie 12 w Radio SK. To są hity na czasie, jest niedziela, a my już teraz bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. I razem ze mną jest Basia. Basiu, dlaczego
1: Cześć.
0: Ty zdecydowałaś
1: Witam.
0: Się do nas tutaj odezwać? Bo to jest dość przekonujący mnie argument.
1: No ja ci powiem, że jedziemy do w Uherce Mineralne na wycieczkę na drezynę. No i niestety, cała trójka siedzi za tyłu, siedzi, ma słuchawki na uszach, telefony w rękach, kierowca obok skupiony, więc no cóż, pozostało mi tylko radio słuchać was i tyle.
0: Bardzo dobry wybór, Basiu, bo nie dość, że słuchasz najlepszych hitów na czasie, no to jeszcze możemy się wspólnie pobawić i możesz zgarnąć eskowe gadżety. To ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się uda, no to oczywiście mam dla ciebie gadżety. Jesteś gotowa?
1: Okej. Jasne.
0: To zaczynajmy. Samolot jest szybszy od pociągu?
1: Możliwe.
0: Leciałaś kiedyś samolotem?
1: Chyba.
0: A podróżowałaś pociągiem?
1: Oj, często.
0: Podróżowałaś kiedykolwiek samochodem?
1: Oczywiście.
0: Naprawdę?
1: Nie do końca.
0: A to nie się tam pojawiło, Basia, dawaj jeszcze raz. Naprawdę?
1: No. Możliwe.
0: A na motorze?
1: Chciałabym.
0: Dobrze, Basiu, co prawda troszkę tam się nam noga potknęła, ale to nic, zaliczamy. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają do ciebie. Życzę wam całej twojej rodzinie bezpiecznej jazdy. Trzymajcie się, papa.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Słuchajcie, ciebie też.
0: Cześć, hej.
1: Na razie, papa, hej, pa.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
2: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
13: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: Ale to dobrze buja, jakby to powiedział Łukasz Zduńczyk, który jest już w studiu.
1: Mogę?
0: Tak.
1: Ale to dobrze buja.
0: Jest, usłyszeliśmy to. Teddy Swims, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 13, a po 13 już za sterami Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: A ja mam nowe... A, nieważne, dobra.
0: Proszę,
1: potem powiem. Mówię, że mam nowe hobby, oglądanie streamu Łatwoganga.
0: A, to ja też.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj w piątek raper wystąpił na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania i to sporo. Podczas koncertu Taco Hemingway odniósł się też do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Kochałem się pod apteką nazwę znanego leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał to, że to nielegalna reklama leku. Taco Hemingway stwierdził, że, tu cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku ważnych rad.
18: Ja na pierwszą, czytajcie książki. Zwróćcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Jesteś swoim ciałem, rozwijacie mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
17: Taco Hemingway polecił też usunąć media społecznościowe, bo, jak stwierdził, mają bardzo zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Na koncertach Taco Hemingwaya na PGE Narodowym bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety, tylko u nas. I to nie koniec biletowych niespodzianek. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy sam Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe Estate of Trance od właśnie tego producenta, a już niedługo tego pana zobaczymy na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. Ale w line-upie jest też całkiem niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi, autorzy legendarnego Explosion. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. Radio SK.

będzie tam z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo tylko u nas będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę. Także słuchajcie, opłaca się słuchać Radia SK, bo nie tylko na Warsaw Music Festival zaproszenie mamy, ale uwaga, dzisiaj rozdajemy wam bilety na Kortowiadę i na pewno komuś z was cztery sprezentuję, także zostańcie koniecznie ze mną, a poza tym dużo dobrych hitów na czasie. Jeden z waszych ulubionych już teraz, nowy hymn męskiego grania. To jest SK, 2 minuty po godzinie 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To jest numer po prostu skrojony pod niedzielne popołudnie. Słyszycie, jaki tu jest chill? Czy to nie brzmi jak na przykład opalanie się na tarasie, na balkonie na przykład? Albo jak rodzinny spacer po parku? No oczywiście, że tak. Bauza w Radiu SK, Łukasz Zduńczyk, ja was witam w strefie wolnej od słowa poniedziałek. No a wczoraj wydarzył się bardzo wzruszający moment. Wielu osobom coś tam wpadło do oka. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe grała z Walencją, co prawda przegrała 1-3, ale to w ogóle nie jest ważne. Najważniejsze jest to, słuchajcie, że Robert Lewandowski w tym ostatnim meczu w barwach Barcelony strzelił gola. Posłuchajmy, jak to brzmiało, komentator Canal Plus.
1: Ferran Lewandowski! Piłka w siatce! Bramka zaliczona! Robert Lewandowski!
0: I właśnie tak, Robert Lewandowski pożegnał się z FC Barceloną. To był jego ostatni występ, bardzo wzruszający moment. Lewy strzelił 120 bramkę dla tego klubu. Jest 14 najlepszym strzelcem w historii Barcelony. To jest prawdziwa legenda. Ale słuchajcie, skoro Robert Lewandowski już to ostatnie spotkanie rozegrał, a nowego klubu jeszcze nie ma, to dzisiaj ma wolne popołudnie. Mam nadzieję, że Ania Lewandowska pozwoli mu zjeść jakiegoś fast fooda, potem niech doi je pizzą. Zasłużył na to i dzisiaj można. I jedno jest pewne, słuchajcie. Będziemy wnukom opowiadać, za moich czasów Lewy grał w Barcelonie. Zobaczycie, że tak będzie. A w Radiu SK Kuba i Kuba.

0: Numer jeden gorącej setki Radia SK 2023. A teraz czas na kawałek, którego kariera dopiero się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie łowimy dla was takie kawałki, które będą hitami, które podbiją listy hitów, a ten numer może być hitem lata, bo jest bardzo wakacyjny. Gips wydał nowy numer. To artysta, który jest raperem, ale teraz pokazuje z siebie z zupełnie innej perspektywy. Nową naturę. Właśnie zaczyna nowy rozdział w swojej karierze, bo z rapu przechodzi troszeczkę w kierunku popu i nagrał wspólny numer z Igo. Gips tym razem nie rapuje, a śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi. Gipsa znacie przede wszystkim z kawałka Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, a teraz pomaga nam się zrelaksować. Numer dobry do wylegiwania się na kanapie w salonie, z pełnym brzuchem po obiedzie. Myślę, że tak, ale na plażę też się sprawdzi. Ostatni dzień lata, już teraz w Radiu SK.

0: is the answer.
1: Numer, przy którym czas staje w miejscu. Zwłaszcza w niedzielne popołudnie, kiedy spieszyć się nie trzeba. Morandi z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A ja wam teraz zdradzę, słuchajcie, kulisy pracy w radiu. Bo u nas na komputerze emisyjnym prezenterzy czasami zostawiają dźwięki, które wypuszczali w czasie swoich audycji. No i wczoraj wieczorem program prowadził Paweł Bogaj ze Zeskowego Poranka i zostawił mi tu taki dźwięk. Jankes opowiada żart. I ja stwierdziłem, że ja ten dźwięk muszę wam puścić, bo to będzie niezły suchar, który może poprawić humor w niedzielne popołudnie. Przygotujcie sobie butelkę wody, bo to będzie naprawdę niezły suchar. Uwaga, Jankes opowiada żart.
2: Co robi nauczyciel na grillu?
1: No.
2: Niezapowiedzianą karkówkę.
3: Co?
1: Dobre.
3: Dobre.
1: Jeśli macie coś lepszego, to śmiało w każdej chwili możecie podrzucić w głosówce na Messengerze Radia SK. A ja za chwilę zagram Sombra.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
17: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: Jest wszystko dobrze, bo jest luźne niedzielne popołudnie, a do dnia na P jeszcze bardzo długa droga. Lor w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie i będzie jeszcze lepiej, bo ja za chwilę gram wam suchara od Sebastiana. Zagrałem żart Jankesa i poprosiłem was, żebyście ten żart przebili, no i Sebastianowi chyba się udało. Śmiało bierzcie tego suchara jak swój, możecie przekazywać dalej znajomym. Uwaga!
1: Dlaczego płuca mają drobne? Uwaga! Bo żebra.
0: Sucho się zrobiło, ale dobre to jest, dobre. Zostańcie z Radiem SK. Na razie sucharom dajemy spokój. Kończymy z sucharami, za chwilę najnowsze newsy. A po newsach będę miał dla was coś lepszego niż suchar. Będzie biletowa niespodzianka na antenie Radia SK.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na SK.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
5: SK Braniewo. Na czasie.
6: Rafał Maliszewski. Nie krzywdź, kochaj. To hasło niebieskiego marszu, który odbędzie się w Pieniężnie. Mówi Justyna Podlesz, sekretarz miasta.
7: Spotykamy się, by wspólnie przejść w ważnej sprawie przeciw przemocy i krzywdzeniu.
6: Marsz w środę 27 maja o 10:00. Start spod szkoły podstawowej, meta na placu przy domu samopomocy Bajka. I tam część artystyczna. Każda odpowiedź ma znaczenie. Pomoże tworzyć Braniewo przyjazne seniorom. Mirosława Nogal z Rady Seniorów w Braniewie zachęca osoby 60+ do wypełnienia specjalnej ankiety.
8: A do tego właśnie potrzebna jest ta diagnoza potrzeb.
6: Ankiety można składać do końca maja. Druki dostępne są w Urzędzie Miasta, w organizacjach seniorskich, przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych.
9: Jest 14:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Sprawcy fałszywych zgłoszeń nie pozostaną bezkarni, to zapewnienia po naradzie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, a to w sprawie incydentu w rodzinnym mieszkaniu prezydenta. Policja wyjaśnia, kto stoi za fałszywym zgłoszeniem.
10: Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
9: Mówi komendant główny policji Marek Boronia. Służby weszły do mieszkania po tym, jak zostały poinformowane najpierw o pożarze, a potem o zatrzymaniu krążenia. W środku nikogo nie było. Francja idzie śladem Polski. Do tego kraju nie wiedzie już izraelski minister bezpieczeństwa narodowego. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów. Polityk szydził z nich na nagraniu. Cel osiągnięty, ale łatwo gang jedzie dalej. YouTuber jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Po zebraniu 12 milionów złotych na leczenie Maxa teraz zbiera 3,5 miliona złotych dla Adasia, który również zmaga się z ciężką chorobą, a na trasie kibicuje mu tłum fanów.
11: Przyznam się, bardzo wzruszające, jest to bardzo miłe. Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają.
9: A przejazd transmitowany jest na kanale YouTubera.
12: SK jak zawsze załatwia dobrą imprezkę. U nas letni sezon koncertowy już trwa. Mamy dla Was karnety na Kortowiadę, czyli wielki studencki festiwal, który już w czwartek startuje w Olsztynie. Na scenie Kizo, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się tam wybrać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Numer, który dodaje motywacji, żeby wstać z kanapy i pójść na spacer po obiedzie. Wet Fingers z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. I przekażcie znajomym, SK rozdaje zaproszenia na Kortowiadę. Ten wielki festiwal studencki już w czwartek startuje i będą tam największe gwiazdy polskiej muzy. Będzie Kuban, Kizo, nawet królowa Maryla Rodowicz się tam pojawi, Young Iggy, Tymek, Żabson i wielu, wielu innych, i wy tam możecie być. No i padają naprawdę mocne argumenty. Ewa?
1: Na Kortowiadę wybiorę się ze swoją, uwaga, szefową. Jej. I ukochanymi współpracownikami, no bo przecież od pracy też trzeba kiedyś odpocząć, prawda?
0: Pytanie, czy to jest dobra decyzja, bo szefowa zobaczy, jaka ty jesteś naprawdę, albo z drugiej strony, ty dopiero wtedy zobaczysz, do czego szefowa jest zdolna, prawda? Bo nasi szefowie to zazwyczaj tacy poważni ludzie, prawda? Dystyngowani, tak mało się śmieją, udają poważnych, a na imprezie mogą być zupełnie inni. Nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Ja się jeszcze zastanowię. I wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chętnie poszlibyście na Kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie. Bilety cały czas czekają, a ja gram dalej. Alex Warren już teraz.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

0: To jest hit, który znamy wszyscy. Katy Perry w Radiu SK, ale z nami nie ma nudy. Teraz czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: SK to jest centrum najlepszych nowości. Codziennie coś dobrego dla was mamy. I jak ktoś taki wydaje nowy numer, no to my wiemy, że to będzie dobre, bo to jest gwarancja jakości. Kygo wypuścił nowy kawałek. To jest po prostu maszyna do robienia hitów. Ma ich niezliczone ilości i teraz połączył siły z Danem Tymińskim. To jest amerykański artysta, ale co ciekawe, ma polskie korzenie. Także to będzie częściowo polski numer, a Dana Tymińskiego z głosu kojarzycie z hitu Hey Brother od Avicii'ego. Posłuchajcie, co zrobił razem z Kygo. To jest numer idealny do niedzielnego odpoczynku. Jest taka fajna gitara. Numer tak przyjemny jak jedzenie loda w cieniu drzewa w upalne popołudnie. O, Heaven on Your Mind.

0: Kaśka Sochacka w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i uwaga, ratujemy przyjaźnie. Razem ze mną teraz Tomek. Cześć Tomek.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Tomek, krótko mówiąc, ze swoim kumplem się troszeczkę pokłócił i trzeba tę relację ratować. Powiedz mi tylko, dlaczego ty chcesz się z tym kumplem pogodzić?
1: Chciałem się pogodzić, bo potrzebuję pomocy w domu. Naprawię szafek, dowierczenie i kulcze. Ktoś mi jest ambitny, do tego potrzebny. No, a ja nie mam do tego rąk.
0: Czyli trzeba szafki poskładać, Tomek nie potrafi, więc trzeba kogoś do tego ogarnąć. A że z kumplem jest pokłócony, to jest ciężka sytuacja, prawda?
1: Ale zgadza się.
0: Jak z kumplem się pogodzisz, to nie dość, że ci pomoże, to i od razu będziesz w lepszym humorze. Myślę, że SK coś w tym temacie może zrobić, bo właśnie teraz na antenie Radia SK zgarniasz 4 zaproszenia na kortowiadę.
1: Super, dzięki.
0: Słuchaj, myślę, że kumpel raz, dwa da się przekonać, raz, dwa się pogodzicie. Jeszcze kogoś ze sobą zabierzecie, bo te zaproszenia są aż 4, więc będziecie się dobrze bawić. I co myślisz, że jak za chwilę do niego zadzwonisz i powiesz: słuchaj, mam dla ciebie bilety na kortowiadę, na wielki festiwal studencki w Olsztynie, to myślisz, że od razu zapomni o wszystkim?
1: No mam nadzieję i pobawimy się super i załatwię sprawę w domu.
0: I od razu ci pomoże. Nikt o niczym pamiętał nie będzie, gwarantuję. A tam nieźli artyści będą, słuchaj. Będzie Kizo, Kuban, nawet Maryla Rodowicz, będzie Żabson, Wilki i wielu, wielu innych. Dobrej zabawy, panowie, wam życzę.
1: Dzięki, super.
0: Trzymaj się, Tomek, hej.
1: No pa.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
12: I po reklamie.

0: Another w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Tak sobie ładujemy baterię. Za 5 minut będzie godzina 15. Gramy hity na czasie, no i razem oglądamy live'a Łatwoganga. Że dzieją się rzeczy niesamowite w polskim internecie. Już udało się zebrać 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Teraz cel to 3,5 miliona dla Adasia. I to też za chwilę się uda zrobić, bo na liczniku zbiórki już 2 371 tysięcy. Przypomnę, youtuber Łatwogang jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. Nieprzerwanie od 46 godzin. Przejechał już 470 kilometrów, a do celu 100 kilometrów z małym haczykiem. To on gość jest naprawdę niesamowity. Ile on ma siły? A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak bardzo bolą go niektóre części ciała, które są potrzebne do jazdy na rowerze, prawda? Trzymamy kciuki za coś takiego, co ten Łatwogang zrobił, powinien być zwolniony ze wszelkich zakwasów. Będę śledził tego live'a, będę co chwilę zerkał i jak tylko Łatwogang będzie się zbliżał do celu, to oczywiście w Radiu SK wam o tym powiem, a za chwilę najnowsze newsy. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. AmiSynSy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: I po reklamie.
11: Jest 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje po ogromnym pożarze parku Trampolin w Gorzowie. Na miejscu pracują strażacy i policjanci. Spłynęła hala o powierzchni 3000 metrów kwadratowych. Rozbierana jest tam teraz jedna ze ścian, która zagraża stacji transformatorowej.
12: Ta rozbiórka jest konieczna do tego, żeby móc uruchomić zasilanie w dalszej części obiektów, bo pod tą stację podłączone jest kilka obiektów.
11: Mówi nam Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa. Kierowcy utrudnienia możecie napotkać na ekspresowej szóstce w Zachodniopomorskiem. Między węzłami Ustronie Morskiej Kołobrzeg samochód uderzył w bariery na jezdni w stronę Szczecina. Zablokowane są prawy pas i pas awaryjny. To była wielka feta w Poznaniu. Lech obronił piłkarskie Mistrzostwo Polski, a sezon zakończył wczoraj remisem 2-2 z Wisłą Płock. Kibice z dużymi nadziejami patrzą w przyszłość i wymieniają cele.
13: Przede wszystkim faza grupowa Ligi Mistrzów i obrona tytułu Mistrza Polski po raz trzeci.
11: A zupełnie odmienne nastroje w Gdańsku, Gdyni i Niecieczy. Trójka z tych miast, Lechia, Arka i Termalika, spadają do pierwszej ligi.
14: A to jest pierwsza liga, to jest ekstraklasa hitów na czasie. Witam Was w SC, w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Dopiero 2 minuty po godzinie 15, także umówmy się, że się nie spinamy niczym, prawda? Do dnia na P jest jeszcze bardzo daleko, a ja Wam stawiam kawkę na wynos od Sanach, a potem będzie numer idealny do samochodu od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jest Radio ESK.

Lauryn, ona to nas umie naładować energią. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a naukowcy alarmują. Uwaga, coś dziwnego dzieje się z polskimi bocianami, które podobno coraz częściej osiedlają się na wysypiskach śmieci, bo tam są resztki jedzenia, czyli łatwe do zdobycia posiłek. No ale ej, no nas ludzi akurat to nie powinno dziwić, prawda? Bo każdemu czasami się nie chce gotować i ma ochotę na śmieciowe żarcie.

0: Hit zawsze na czasie, Dani w Radiu SK. Robert Lewandowski wczoraj zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony, ale słuchajcie, jest bardzo dobra informacja. Szczęsny zostaje. Wczoraj w rozmowie z hiszpańskimi mediami uciął wszelkie spekulacje. Na pytanie, czy zostanie na kolejny sezon, odpowiedział tak. Czyli wszystko jest jasne, Szczęsny będzie dalej grał w Barcelonie. Ja tylko przypomnę, że podczas ostatniego sezonu Szczęsny tylko siedział na ławce, obserwował, jak kumple grają w piłkę, a kasa na konto leciała. Więc chyba wiemy, dlaczego nie zrywa kontraktu.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: ZUS, podatki, czynsz, konto.
15: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
14: Ty nie?
15: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
14: Płacą ci? Dużo?
15: 4000 się uzbierało.
14: No żartujesz.
16: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK. A teraz wyobraźcie sobie, że wasza druga połówka jest tak romantyczna, że budzi was o poranku i mówi: kochanie, szykuj strój kąpielowy, w piątek jedziemy na lotnisko, zabieram cię w podróż w nieznane. SK coś takiego robi, zabieramy was na odlot ściśle tajny. Wiadomo, że tam, gdzie lecimy, jest ciepło, nie potrzebujecie paszportu i płaci się w euro i zabieramy was na weekend za granicę, ale nie zdradzamy wam gdzie. Wystarczy, że nas w aplikacji Radia SK przekonacie, że potraficie odlecieć. Mati nas ostatnio przekonał.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
1: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja.
0: Miejsce w naszym samolocie jeszcze jest. Jutro rano rozdajemy kolejne bilety.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów, 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. I po reklamie.
10: SK Braniewo. Na czasie.
11: Rafał Maliszewski. W ramach sieci City Slow do Braniewa przyjadą dwa niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej. Miasto na ich zakup otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 700 000 zł z programów operacyjnych Warmii i Mazurów. Białe noce nad Trójmiastem to zjawisko, podczas którego słońce nie chowa się głęboko pod horyzontem. Zamiast ciemności zapada zmierzch.
12: I będą one trwały w Gdańsku do 2 sierpnia. I bardziej na południe, tym później się te białe noce zaczynają. Białe noce często w krajach skandynawskich symbolizują właśnie radość, dlatego że jest to światło słoneczne.
11: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianum w Gdańsku. Idealny czas na romantyczny spacer, a dla miłośników fotografii na upolowanie obłoków srebrzystych.
13: Jest 16:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Ukrainiec, który wjechał samochodem nad Morskie Oko, opuścił już Polskę i wrócił na Ukrainę. Policja zawnioskowała też o zakaz wjazdu dla mężczyzny zarówno do Polski, jak i do pozostałych krajów strefy Schengen na 5 lat. Teraz ważna informacja z dróg. Zablokowana jest krajowa 10 w Kujawsko-Pomorskiem. W Głogowie koło Torunia zderzyły się dwie osobówki. Ranna w wypadku została jedna osoba. Wyznaczono tam objazdy. Do Gdańska już niecałe 100 kilometrów trwa zbiórka Łatwoganga, który tym razem jedzie rowerem z Zakopanego nad morze. W trakcie transmisji zebrał już ponad 15 milionów złotych na leczenie Maksa i Adasia.
14: Zdajemy się, wszystko zbieramy obecnie na Adasia, pędzimy, zbieramy i jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu Maksa i w swoim, że udało się zebrać te 12 milionów.
13: Na do Gdańska youtuber ma dojechać około 21:00.
15: Wiemy, co się dzieje, wracamy do hitów na czasie i za chwilę będzie abstrakcyjna historia, która wydarzyła się naprawdę i to będzie nauczka dla nas wszystkich, słuchajcie. Nie zostawiajmy kurzych jajek samych w domu. Serio mówię, warto. Zostańcie z Eską, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I to są same dobre hity. Już teraz numer, którego od kilku tygodni słucha cały świat. Justin Bieber i Nicki Minaj.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

I nie ma niedzielnego drzemania na kanapie. Thomas Gray w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Zanim kupimy jajka, trzeba się 3 razy zastanowić. Słuchajcie, to jest ważna rada dla nas wszystkich. Pewna chińska rodzina kupiła w lokalnym supermarkecie 90 jajek. Zostawili je w domu i pojechali na wakacje. A jak wrócili z tych wakacji, to czekała na nich niespodzianka. Po mieszkaniu biegało 70 kurczaków, które się z tych jajek wykluły. Czyli słuchajcie, od teraz, przed każdym wyjazdem na wakacje, 3 razy sprawdzamy, czy na pewno wyłączyliśmy żelazko i czy na pewno żadne jajko samo nie zostało. Radio SK. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Duran, czyli Indiana w Radiu SK. A teraz zajmiemy się tym, na czym SK zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Wybieramy dla was najlepsze nowości. I teraz naszą antenę przejmuje gość z niesamowitym głosem i który potrafi fajnie grać na gitarze. To Mark Embor prosto z Ameryki. Znacie go z tego hitu. Teraz Mark będzie śpiewał o swoim rodzinnym mieście, czyli o Nowym Jorku. Mark Embor, New York Confident, już teraz na antenie Radia SK. Confident, tu nie chodzi o to, że donosi, tylko o tym, że jest pewny siebie.

0: Dono Mari Lucenzo w Radiu SK. Wielki mecz polskiej piłkarki. Słuchajcie, została gwiazdą w wielkim finale Ligi Mistrzyń. Ewa Pajor strzeliła wczoraj 2 gole dla FC Barcelony i Barca zgarnęła trofeum. Ja wam mówię, jakby Jan Urban powołał Ewę Pajor do męskiej reprezentacji, to byśmy awansowali na ten mundial. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
17: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
16: Ci, co ją znają, reagują.
17: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
18: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Aelinium i Ellie Goulding w Radio SK. Numer idealny do niedzielnego odpoczynku. A ten gość nie odpoczywa. On jedzie już od prawie 50 godzin. Jedzie przez Polskę rowerem z Zakopanego do Gdańska i do celu już niecałe 80 km. Łatwo Gang, znany youtuber, prowadzi transmisję na żywo i zbiera pieniądze dla chorych dzieci. Udało już się zebrać 12 milionów dla Maxia, a teraz trzeba zebrać 3,5 miliona dla Adasia. I to się prawie uda, bo na liczniku zbiórki 2 miliony 800 879 tysięcy. I słuchajcie, znane firmy się prześcigają, kto da więcej. Aktualnie na prowadzeniu znany catering dietetyczny 868 tysięcy. Także drodzy przedsiębiorcy, my was nie podpuszczamy, ale nie przebijecie tej kwoty. Każdy może się dorzucić, link do zbiórki jest w opisie transmisji, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi Eryblika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o...

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 17, zaczynamy SKNews. Marcin Procki, zapraszam. PiS żąda dymisji szefa MSWiA. Kompromitujecie się, odpowiada premier. Polityczna burza po siłowym wejściu służb do rodzinnego mieszkania prezydenta w Gdańsku. Doszło do tego po fałszywym zawiadomieniu o pożarze. Przemysław Czarnek w nagraniu w sieci odniósł się do rządowej narady o tym zdarzeniu.
5: Otóż jedyne, co możecie zrobić pozytywnego na tej naradzie rządu, to powiedzieć Kierwińskiemu, że jest to jego ostatnie spotkanie w ramach rządu. Do dymisji natychmiast.
4: A sprawców fałszywego zgłoszenia ustala policja. Teraz Ukraina. W ostatnim ataku na Kijów ucierpiał klasztor prowadzony przez polskich zakonników. Chodzi o klasztor dominikański, działającą przy nim uczelnię teologiczną. Eksplozje powybijały szyby i wyrwały drzwi. Nikomu nic się nie stało. A w piłkarskiej ekstraklasie wszystko już jasne, a dziś poznamy rozstrzygnięcia w pierwszej lidze. W niej wiemy już, że bezpośredni awans wywalczyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Awans wywalczy jeszcze jedna drużyna, którą wyłonią baraże. W nich na razie pewni udziału są Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Wszystkie spotkania ostatniej kolejki rozpoczęły się pół godziny temu.
6: Czyli co, za kilka godzin piłkarze zaczynają wakacje, a my korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia, spieszyć się nie trzeba. To jest idealny moment, żeby wyskoczyć z rodzinką na spacer w oczywiście ładnych ubraniach niedzielnych, prawda? Teraz można. SK dokłada hity na czasie, za chwilę będzie hicior od Britney Spears, Męskie granie też się pojawi i ja się pojawiam. Łukasz Zduńczyk, cześć! Tak w ogóle to dajcie znać, co tam u was miłego się dzieje w to niedzielne popołudnie. Może właśnie spacer i jakieś lody rodzinne? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a teraz PZ się z nami buja.

0: Britney Spears, Babe. To jest Radio SK i to są hity na czasie. Przed chwilą was zapytałem, co tam u was miłego w to niedzielne popołudnie. Już żałuję, że zapytałem. Magda?
1: No ja nie mam miłego popołudnia. Właśnie wracamy z niedzielnego obiadku u rodziców. Zatrzymała nas policja. 9 punktów i 800 zł mandatu.
0: Magda, zrobiłaś bardzo dobry uczynek, bo w tym czasie policja mogłaby zatrzymać innego kierowcę, prawda? A poza tym, jak wzorowy obywatel, wsparłaś budżet państwa. Co ciekawe, zapłaciłaś większy mandat niż ten Ukrainiec, co wjechał samochodem nad morskie oko. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, polecam szczegóły na sk.pl.

0: Alok, The Chainsmokers i May Stevens. To niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Mówi się, że kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. To Ania mówi, że kto nie ma w głowie, ten każe córce jechać samochodem kilkaset kilometrów.
1: Cześć Radio SK, pozdrawiamy z trasy S8. Właśnie jedziemy 260 kilometrów, żeby zawieźć moim rodzicom walizkę, której zapomnieli z domu. Ha. Pozdrawiamy rodziców.
0: Ha. Ania, teraz się możesz zemścić na rodzicach za te wszystkie lata, pokonać ich własną bronią i powiedzieć, dobrze, że głowy nie zapomnieliście, a o telefonie to jakoś zawsze pamiętacie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Powróciła.
4: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?

0: klienta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: I po reklamie.

Robimy wakacyjną atmosferę. Kuba i Kuba w Radiu SK. Zostańcie z Eską za chwilę, najnowsze newsy. No i będą dobre wieści z Paryża. Naszym tenisistkom dobrze poszło na start French Open. No i sprawdzimy też, jak idzie łatwo gangowi. Przypomnę, youtuber jedzie z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze dla chorych dzieci.

0: promocja.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
22: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
23: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
24: A właśnie, że pasuje.
25: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
26: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
29: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
30: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
31: I po reklamie.
32: Braniewo na czasie.
33: Krzysiek Jaworski. Towarzystwo Miłośników Braniewa wydało kolejną publikację. Tym razem znajdziemy w niej opisy wybranych eksponatów znajdujących się w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Autorem folderu jest kustosz Józef Sorbian. Zachęcamy do lektury i do wizyty w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Tam dostępna jest także wspomniana publikacja. O depresji bez uproszczeń i bez wstydu. W poniedziałek w Elblągu spotkanie z Małgorzatą Serafin, autorką książki Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji.
34: Zapraszamy wszystkich, tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest depresja i jak wspierać drugiego człowieka.
33: Mówi Magda Ogrodowczyk, która poprowadzi spotkanie. Poniedziałek, 18, Biblioteka na Elbląskiej Starówce. Wstęp wolny.
0: Zbliża się 18. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Nadal zablokowana jest krajowa dziesiątka koło Torunia. W Głogowie w zderzeniu dwóch osobówek zginęła jedna osoba, a sześć, w tym pięcioro dzieci, zostało rannych. Tu musicie nadal korzystać z objazdu. Problemy także na krajowej 60C Trójce na Lubelszczyźnie. Na trasie Siedlce-Łuków zderzyły się trzy samochody. Droga w obu kierunkach jest nieprzejezdna. Powoli do celu jedzie za to łatwo gang. W czasie

0: Reklama.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.

0: 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Jedynka. Reklama.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Hot grill.
11: Grilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy

0: Reklama.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
3: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.

0: Polska Braniewo. Reklama.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
0: Braniewo na czasie.
7: Krzysiek Jaworski. Nie krzywdź, kochaj. To hasło niebieskiego marszu, który odbędzie się w Pieniężnie w środę 27 maja. Będzie to już druga edycja tego wydarzenia. Mówi Justyna Podleś, sekretarz miasta.
8: Spotykamy się, by wspólnie przejść w ważnej sprawie przeciw przemocy i krzywdzeniu.
7: Marsz startuje 27 o 10 spod szkoły podstawowej. Zakończy się na placu przy domu samopomocy Bajka. Tam odbędzie się część artystyczna. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo. 14 czerwca odbędzie się 17 Elbląski Bieg Piekarczyka.
9: Idealna propozycja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w zawodach ulicznych lub pobiec rekreacyjnie.
7: Szczegóły na stronach Elbląskiego Mosiru.

Radio SK.

0: Aniewo News.
1: Tutaj płaci się surowcami wtórnymi. W sobotę odbędzie się w Elblągu Fest & Ghost. Nie marnuj, napraw, wymień. Za przyniesione surowce wtórne będzie okazja otrzymać rośliny. Fest & to także atrakcje dla dzieci, warsztaty, animacje, konkursy i występy na scenie. Sobota, 10.13, plac Jagiellończyka w Elblągu. Młodzi strażacy, komórki w dłoń. Trwa konkurs edukacyjny dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur. Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu na jeden z trzech tematów: bezpieczeństwo w domu, przygotowanie do ewakuacji oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szczegóły znajdziecie na stronach Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Obecność, troska i miłość. W sobotę odbędzie się w Elblągu spotkanie z Magdaleną Różdżką, aktorką, która od lat promuje rodzicielstwo zastępcze. Mówi Joanna Kostańczuk.
2: Już 23 maja o godzinie 16 zapraszam do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe spotkanie z aktorką Magdaleną Różdżką i elbląskimi rodzinami zastępczymi. To będzie popołudnie pełne rozmów o relacjach, emocjach i o tym, jak wielką moc ma drugi człowiek. Będzie to także okazja, by lepiej zrozumieć, na czym tak naprawdę polega rodzicielstwo zastępcze. Wokół tego tematu wciąż jest wiele obaw i stereotypów. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że naszym gościem będzie właśnie Magdalena Różdżka, która jest założycielką Fundacji Ukochani i od wielu lat zajmuje się wspieraniem rodzicielstwa zastępczego. Serdecznie Państwa zapraszam. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
1: Biblioteka Elbląska, sobota, 16, wstęp wolny. Geek to ktoś, kto ma bzika na jakimś punkcie. W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Geeka. Z tej okazji Elbląska Biblioteka Cyberjada organizuje akcję dla maniaków komiksów. Otwarte warsztaty z ich tworzenia. Wiek uczestników 9+. Poniedziałek, Cyberjada, start 16. Czas na wielki finał. W niedzielę na Starówce odbędzie się zakończenie Elbląskiego Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami.
3: Zwieńczeniem naszego tygodnia będzie koncert z Festynem na Starówce.
1: Mówi Barbara Gąsak z Erkonu. Piknik integracyjno-artystyczny w niedzielę od 13 do 17 pod Ratuszem Staromiejskim. Zagrają m.in. zespół So What, Black Cat Division czy Gesek z programem Czas na Disco. O depresji bez uproszczeń i bez wstydu. W poniedziałek w Elblągu spotkanie z Małgorzatą Serafin, autorką książki Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji. Mówi Magda Ogrodowczyk, która poprowadzi spotkanie.
4: Jest to spotkanie dla wszystkich. Jest to spotkanie dla kobiet, które czują potrzebę uczestniczenia i być może poprzez takie spotkanie będą miały odwagę, aby właśnie zrobić ten pierwszy krok, aby odzyskać siebie, ale również dla panów, dla partnerów, dla rodzin, którzy każdego dnia stykają się z osobą dotkniętą depresją i tak naprawdę nie mają absolutnie świadomości, że bardzo często takie zachowanie depresyjne nie wynika z tego, że ktoś tak po prostu, komuś się po prostu nie chce, tylko że jest to uwarunkowane tym, że jest to od tego kogoś po prostu silniejsze i generalnie odbiera mu moc.
5: Bo jeżeli ktoś się uśmiecha, na co dzień jest pozytywny, to nie znaczy, że nie dosięga go problem depresji. Ta gościni, która pojawi się w Elblągu, Małgorzata Serafin, kim jest ta osoba?
4: Małgosia jest redaktorką, jest również psycholożką i tak naprawdę oprócz tego, że napisała tę książkę, napisała jeszcze jedną we współpracy z innym autorem, a również prowadzi taki podcast na YouTubie Niefarbowane. I tutaj również bardziej pod kątem właśnie rozwoju i wspierania tego życia i zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o wsparcie.
5: Oprócz tego jest też dziennikarką dosyć popularną, więc ma łatwość kontaktu z osobami, które pojawią się na spotkaniu. Ta książka, Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji, to jest rozdział powieści o kilkunastu przypadkach depresji, z którymi ta autorka się spotkała.
4: Dokładnie tak. Są to historie kobiet, niektórych bardzo znanych, influencerek, malarek, więc tutaj są naprawdę kobiety, które otwierają się, obnażają, można powiedzieć, swoją taką intymną część życia i książka jest napisana w bardzo fajny i przystępny sposób, więc jest to książka taka o bardzo o takich silnych emocjach, które rządzą naszym życiem, które bardzo często, tak jak powiedziałeś, pozwalają na to, że nosimy każdego dnia maski, że przykrywamy to, co pod spodem jednak jest dla nas trudne, a ten uśmiech każdego dnia jednak pozwala na zewnątrz grać, że jest inaczej. inaczej, natomiast w środku tak naprawdę bardzo często nie dajemy rady.
5: To spotkanie, jak ono będzie wyglądało? Taka będzie to sztywna rozmowa między prowadzącym a autorką, czy także ludzie będą mogli zabrać głos, włączyć się w tę debatę?
4: Zawsze te spotkania prowadzę ja i zawsze zależy mi na tym, aby jednak wybrzmiał głos publiczności, więc są też pytania otwarte do publiczności, są ankiety po tym spotkaniu, jest zaangażowanie tego widza w spotkanie. Zależy mi na tym, aby to było spotkanie, które będzie miało tak ogromną wartość, że osoba wychodząca z tego spotkania będzie czuła, że to nie był dla niej stracony czas, że był to czas, który wniósł naprawdę dużą wartość w jej życie i że warto było na tym spotkaniu po prostu być.
5: A jakie będzie pierwsze pytanie do pani Serafin?
4: Oj, takich szczegółów to ja tutaj nie mogę zdradzić. Zawsze na pewno jest to pytanie takie, które daje początek, czyli co było początkiem i co się przyczyniło do powstania tej książki, tak? Czy to była historia własna, czy raczej doświadczenia zebrane z ogółu? No więc troszkę uchyliłam rąbka tajemnicy.
1: Poniedziałek, 18, Biblioteka na Elbląskiej Starówce, wstęp wolny. Jeszcze do końca maja można zapisać się na tegoroczny Bieg Krwiodawców. Będzie to już 8. edycja wydarzenia, które organizuje klub HDK PCK Kropelka w Braniewie. Mówi Ewa Pokojewska.
0: Kto już był raz u nas na biegu, ten wie, że czeka go super zabawa.
1: 8. Bieg Krwiodawców 14 czerwca o 13 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu przy Moniuszki w Braniewie. Kierowcom przypominamy o remoncie drogi na odcinku Łubianka-Pawły w gminie Pieniężno. Od 25 do 27 maja w godzinach 7-17 zamknięty będzie odcinek Wopy-Łubianka. Towarzystwo Miłośników Braniewa wydało kolejną publikację. Tym razem znajdziemy w niej opisy wybranych eksponatów znajdujących się w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Autorem folderu jest kustosz Józef Sorbian. Zachęcamy do lektury i do wizyty w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Tam dostępna jest także wspomniana publikacja. Jeżeli mieszkasz w Krynicy Morskiej, warto go mieć. Można otrzymać już specjalny abonament. Uprawnia on do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy Morskiej. Abonament ważny jest od 1 czerwca do końca września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej. Uwaga kierowcy! We wtorek, środę i czwartek utrudnienia na węźle Elbląg Zachód w ciągu ekspresowej siódemki. Węzeł będzie zamknięty dla kierowców jadących od strony Gdańska oraz dla kierowców jadących z Elbląga w stronę Warszawy. 26, 27 i 28 maja korzystajcie z węzłów Elbląg Południe i Elbląg Wschód. Jeżeli jeszcze nie korzystaliście z samoobsługowego muzeum, niebawem będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost, plenerowy pawilon ekspozycyjny poświęcony historii i technice Kanału Elbląskiego. Gmina Małdyty otrzymała ponad 8 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na stworzenie tego muzeum. Zajęcia poprowadzi licencjonowany instruktor. W Pasłęku odbędą się bezpłatne warsztaty deskorolkowe. Są otwarte dla wszystkich od 7 roku życia, bez względu na umiejętności. Nauka podstaw, bezpieczeństwo, pierwsze triki. Obowiązują zapisy. Skatepark przy Sprzymierzonych w Pasłęku. Sobota, 30 maja, od 11 do 14.
6: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
7: Piknik w Krainie Buka. W sobotę Park Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza miłośników przyrody na polany z wiatami w Barzantarni. Na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji, mówi Marta Piekarska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny.
8: W sobotę 23 maja zapraszamy do udziału w drugim pikniku w Krainie Buka. Wydarzenie odbędzie się na dużej polanie w Elbląskiej Barzantarni. Właśnie tu szykujemy mnóstwo atrakcji dla miłośników przyrody. W programie naszego pikniku m.in. stoiska edukacyjne, warsztaty i spacery z przyrodnikami. Szykujemy też atrakcje dla najmłodszych uczestników. Dla nich mamy do dyspozycji kącik czytelniczy i warsztaty plastyczne. W trakcie całego wydarzenia będą się paliły ogniska, więc serdecznie zachęcamy do zabrania prowiantu. Oczywiście udział w pikniku i we wszystkich towarzyszących mu wydarzeniach jest bezpłatny.
7: Piknik startuje o 11. Na polanie będą ogniska, warto wziąć ze sobą na przykład kiełbaski. Zawodnicy elbląskich drużyn wybiegną w sobotę na boiska. Concordia, wicelider czwartej ligi, o 16 zagra na wyjeździe ze Startem Lidzica o awans do trzeciej ligi, a walcząca o utrzymanie w trzeciej lidze Olimpia o 17 podejmie z Nicz Biała Piska.
9: W
7: poniedziałek rusza rejestracja na darmowe USG dla elblążanek w wieku od 25 do 44 lat.
9: Rejestracja będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.
7: Mówi Szymon Jaszkiewicz, właściciel przychodni Trevo Clinic w Elblągu, gdzie będą robione badania. Zapisy wyłącznie telefonicznie pod numerem 789 031 900. To był odważny złodziej. Z przychodni lekarskiej postanowił ukraść wagę, ale nie byle jaką.
10: Policjanci z prewencji zatrzymali pewnego 60-latka, który postanowił zabrać z przychodni lekarskiej wagę, a dokładnie zabytkową wagę i zawieźć ją do punktu skupu złomu. Funkcjonariusze dotarli do tego punktu skupu i tam znaleźli pozostawioną przez 60-latka wagę. Pracownicy punktu nie przyjęli tego znaleziska od tego mężczyzny, ponieważ nie posiadał on dowodu osobistego. Obiecał, że za chwilę przyniesie dowód osobisty, a ważącą 25 kg wagę pozostawił tam na chwilę. W międzyczasie policjanci dotarli do mężczyzny, znaleźli go, zatrzymali i teraz odpowie on za kradzież tego, można powiedzieć, artefaktu, bo to zabytkowa waga lekarska. Teraz odpowie on za kradzież przedmiotu o wartości 1000 zł.
7: Informuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Ważyła 25 kg, więc 60-latek skombinował wózek. Policja zatrzymała go chwilę po wizycie w skupie złomu. Teraz jego czyn weźmie pod rozwagę sąd. Na szali nawet 5 lat za kratkami. Utrudnienia na węźle Elbląg Zachód. Od wtorku rusza tam naprawa nawierzchni. Do 28 maja obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Patrzcie na znaki. Jeden kierowca chciał wieźć dzieci do Gdańska, mając blisko 0,5 promila alkoholu. Inny autobusem na łysych oponach. Rozpoczyna się sezon wycieczek szkolnych. Policja zawsze chętnie sprawdzi kierowcę i pojazd przed trasą. Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
10: No jeżeli ktoś miał wątpliwości jeszcze co do tego, czy warto sprawdzać autokar przed wyjazdem na wycieczkę i czy warto zgłosić to, żeby taki autokar policjanci zbadali, sprawdzili stan techniczny pojazdu, a także trzeźwość i uprawnienia kierującego. No to pierwszy przypadek z ostatnich dni to mężczyzna, który kierował autokarem, będąc po użyciu alkoholu, no i miał zamiar jechać i kierować autokarem podczas wycieczki. Przykład z 22 maja, gdzie przed wycieczką przedszkolaków policjanci odkryli pewne nieprawidłowości, a dokładnie była to opona praktycznie bez bieżnika. Na oponie właśnie w takim stanie kierujący miał zamiar jechać do Kociewia z tą właśnie wycieczką przedszkolaków. Policyjna interwencja zatrzymała tę wycieczkę. Policjanci uniemożliwili wyjazd, zatrzymując dowód rejestracyjny pojazdu, a także wymusili, aby przewoźnik podstawił drugi sprawny już autokar. I drugi już sprawny autokar zawiózł dzieci na tą wycieczkę. My cały czas przypominamy o tym, że policjanci będą kontrolować stan pojazdów i trzeźwość kierowców w okresie od 1 do 24 czerwca w godzinach od 6.30 do 9.00 w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 135, to jest parking Akademii Nauk Stosowanych. Tej kontroli autokarów dokonywać będą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Elblągu wspólnie z inspektorami transportu drogowego. W innych dniach lub godzinach kontrole takie należy zgłaszać kilka dni wcześniej i czekamy na Państwa sygnały pod numerami telefonów 2734 1599, a także 734 1590. Pod tymi numerami czekają policjanci ruchu drogowego i można tam zgłaszać właśnie takie kontrole autokarów. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo także na naszym Facebooku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
7: Warto skorzystać z tych usług. To jedyny taki bieg w kraju. Dystans 780 metrów. Start o 12.46 i nie będzie wygranych czy przegranych. Wszyscy otrzymają medale. Oczywiście chodzi o bieg z okazji 780-lecia praw miejskich Elbląga, który odbędzie się 28 czerwca. Trwają zapisy. Szczegóły na stronie Mosiru. Straciła ponad 200 tysięcy. 39-latka z Elbląga odebrała telefon od rzekomego pracownika banku. Usłyszała, że ktoś wziął na nią kredyt i musi zabezpieczyć swoje oszczędności.
10: Polecono jej przelanie środków na konto tzw. techniczne i wzięcie dwóch pożyczek bankowych na kwoty 83 tysięcy i 100 tysięcy złotych.
7: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Dopiero po 5 dniach zorientowała się, że została oszukana. Upewniajmy się przed przekazaniem komukolwiek swoich oszczędności. Zbierzcie ekipę i skakujcie do gry. W środę 27 maja na torze Kalbar startuje pierwszy w sezonie turniej koszykówki 3x3. Początek o 17, zapisy pół godziny wcześniej. Udział jest bezpłatny, szczegóły na stronie Mosiru. Pływanie i bieganie, czyli elbląski akwatlon na Dolince. Zawody dla dzieci i młodzieży od 4 do 15 lat. Odbędą się 30 maja, trwają zapisy uczestników. Szczegóły na stronie Mosiru. Odpady oddajesz, tu je dostajesz. Albo drzewko owocowe, roślinoozdobne, czy sadzonki ziół i warzyw. W sobotę od 10 na placu Egilończyka w Elblągu festyn gospodarki obiegu zamkniętego. Za każdy kilogram przyniesionych odpadów, od makulatury po sprzęt elektroniczny, otrzymacie nagrodę.
11: SK Braniewo News.
12: Dzień dobry. Dziś Radio SK wybrało się na wiosenny spacer po Braniewie. Spacer z przewodnikami PTTK. Helena i Czesław Kozłowscy zgodzili się nas oprowadzić po Braniewie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i witam Was bardzo serdecznie.
13: Ja również witam. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
12: A na spacer wybraliśmy się do wyjątkowego miejsca. To będzie opowieść o klasztorze sióstr Katarzynek. Bardzo duży budynek, budynek, który wyglądem przypomina zamek w Malborku. Nawet tak się o tym gmachu mówi, że jest to mini Malbork, ale to powiedzenie jest bardzo trafne, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to wygląda. Jest to obiekt z może niedługą, ale bardzo bogatą historią i w tym roku klasztor będzie obchodził jubileusz 120. rocznicy swojego powstania i dlatego właśnie wybraliśmy się na wycieczkę w to miejsce i jesteśmy przed głównym wejściem klasztoru. Co tutaj było 120 lat temu?
15: Opowieść o tym budynku, przy którym stoimy, rozpoczynamy na ulicy Rudułowskiej. Obecnie ulica ta się nazywa Stanisława Moniuszki, numer 7. Tutaj rozpoczynamy dlatego, że dom formacyjny wybudowany w latach 1895-1896 przy ulicy Klasztornej, obecnie ulicy Błogosławionej Reginy Prot, ma

0: został mistrz murarski i ciesielski Paweł Laufer z Królewca. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń na budowę od władz i kościelnych, i państwowych oraz po zatwierdzeniu planu budowy 28 marca 1904 roku rozpoczęto wykopy pod fundament, czyli tak zwane wkopanie pierwszej łopaty czy pierwszego szpadla w budowę. Przejdziemy teraz do kamienia węgielnego, który uroczyście został murowany i poświęcony 12 lipca 1904 roku i aktu tego dokonał delegowany przez biskupa warmińskiego Andrzeja Tiela ksiądz kanonik Jan Wichert z Fromborka, w towarzystwie oczywiście hierarchów kościelnych oraz licznie przybyłych sióstr i młodzieży zakonnej. W kamień została wmurowana szklana szkatuła, w której znajduje się dokument zapisany w języku łacińskim. Znamy treść tego dokumentu, a oto jego fragmenty.
1: W imię Pana, amen. Wszystkim, do których rąk ten dokument kiedyś dotrze, niech będzie wiadomo, że dnia dzisiejszego ze szczególnego upoważnienia najprzewielebniejszego księdza biskupa warmińskiego, doktora Andrzeja Tiela, ksiądz kanonik kapituły warmińskiej, doktor teologii Johannes Wichert, ten kamień węgielny tegoż klasztoru i należącej do niego kaplicy zgromadzenia sióstr świętej Katarzyny Dzielicy i męczennicy poświęcił i wmurował. I następny fragment. Aby wspomnienie tego ważnego dnia w przyszłych czasach nie znikło, został zredagowany niniejszy dokument przez najwielebniejszego księdza oficjała i własnoręcznie podpisany przez świadków obecnych w czasie aktu poświęcenia i włożenia do kamienia węgielnego. Dano w Braniewie dnia 12 lipca roku pańskiego 1904 za pontyfikatu papieża Piusa X, króla pruskiego i cesarza Niemiec Wilhelma II, biskupa warmińskiego Andrzeja Tiela i przełożonej generalnej zgromadzenia sióstr świętej Katarzyny Angeliki Koszbach.
2: I tak oficjalnie zaczęła się budowa klasztoru w 1904 roku.
0: No niestety budowa klasztoru pochłonęła bardzo wielkie sumy pieniędzy. Oszczędności sióstr nie wystarczyły na pokrycie kosztów budowy. W związku z tym zgromadzenie zaciągnęło dwie pożyczki z kasy biskupiej we Fromborku w roku 1906 oraz w roku 1909. Po ukończeniu budowy wykonano również ogrodzenie posesji wraz z murem bramą wjazdową od strony ulicy Moniuszki. Ten mur istnieje do dzisiaj. Pozostała część ogrodzenia była drewniana. Ogrodzenie to wymieniono na nowe w 1931 roku, a po II wojnie światowej no niestety uległo zniszczeniu. W latach 51-1961 od strony ulicy Botanicznej z cegieł pochodzących z rozbiórki ruin klasztoru świętej Katarzyny właśnie przy ulicy obecnej Reginy Protman powstało ogrodzenie murowane. Budynek, który tutaj właśnie widzimy, czyli klasztor, jest trójkondygnacyjny i w całości podpiwniczony, nakryty stromym dachem naczółkowym. Ogólna powierzchnia tego budynku, tego gmachu wynosi 1631 m kwadratowych, zaś kubatura 19 164 m sześcienne.
2: Budynek jest imponujący i niesamowite jest to w tym również to, że powstał tak naprawdę w ciągu 2 lat.
0: Bardzo szybko pod przewodnictwem majstra z Królewca był budowany ten budynek i 26 czerwca 1906 roku biskup warmiński Andrzej Tiel podczas uroczystej liturgii dokonał poświęcenia nowo wybudowanego klasztoru wraz z kaplicą. No, w uroczystości wzięli udział duchowni i władze miasta i natychmiast po poświęceniu z klasztoru właśnie na obecnej ulicy Błogosławionej Reginy Protman 50 nowicjuszek i postulantek wraz z mistrzynią nowicjatu przeprowadziło się do nowo wybudowanego klasztoru.
2: I tak sobie tutaj żyły, klasztor się rozwijał aż do czasów II wojny światowej. W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Co prawda jeszcze wtedy w Braniewie tej wojny mocno mieszkańcy nie odczuli, bo tędy nie przechodził żaden front, ale to stało się w 1945 roku i wówczas w

0: Wojna nie ominęła tego miejsca.
1: Tak, ale jedno zdanie jeszcze o pierwszej wojnie, że w czasie pierwszej, zresztą i również i w II wojnie światowej, klasztor został zajęty przez władze wojskowe na szpital polowy. Klasztor w czasie pierwszej wojny nie uległ zniszczeniu, ale w końcówce, w końcowym okresie II wojny światowej, dokładnie 5 lutego 1945 roku, gdy miało miejsce pierwsze wielkie bombardowanie Braniewa, bomby uderzyły w mieście w szpital, seminarium, pocztę, gimnazjum i stadninę. Tutaj obok zniszczona została również centrala telefoniczna. Niestety były ofiary śmiertelne i ranne. Tego dnia spadły również bomby wokół klasztoru Reginy Celi i wówczas przełożona siostra Alfreda Ertmann w liście z dnia 11 lutego do przełożonej prowincjonalnej w Berlinie napisała m.in. taki list.
2: Oto fragment tego listu. 5 lutego od 8 do 11 oraz po południu i w nocy spadały bomby na Braniewo, które jak gdyby w większości skierowane były na nasz klasztor. Pan Bóg w sposób widoczny go uchronił, gdyż 5 bomb spadło obok niego. Jedna w piękną jodłę przed furtą, druga w stadninę, trzecia na nasz cmentarz, na którym zniszczono część grobów. Jedna uderzyła w naszą kaplicę, gdzie przebiła sklepienie w pobliżu żyrandola od lewej strony i spadła na ławki, które zaczęły się palić. Pożar zdołano ugasić, lecz kaplica przybrała przerażający widok. W sklepieniu powstała wielka dziura, a wstrząs zniszczył wszystkie witraże. Ołtarze, figury, żyrandol i wieczna lampa nie zostały uszkodzone. Gdy nastała chwila ciszy, jeszcze tego samego dnia siostra Wiktoria Krystyna pozbierała porozrzucane kości sióstr na naszym cmentarzu i zakopała je z powrotem w ziemi.
1: W czasie bombardowania siostry całe dnie i noc przebywały w schronie przeciwlotniczym, znajdującym się w piwnicy po prawej stronie klasztoru. W nim też była odprawiana msza święta codzienna oraz przechowywany Najświętszy Sakrament, a także relikwie błogosławionej Matki Reginy. 10 lutego i ostatecznie w zasadzie 22 lutego 1945 roku władze wojskowe wydały rozkaz opuszczenia Braniewa przez ludność cywilną. Siostry również opuściły klasztor 24 lutego 1945 roku i przez ponad rok sióstr Katarzynek nie było w Braniewie, a klasztor w tym czasie został bardzo zdewastowany. Najpierw to od wstrząsów wybuchających bomb, które spadały w pobliżu niego, następnie przez żołnierzy radzieckich, poszukujących łupów wojennych, a potem przez różnych szabrowników i złodziei. Po przyjeździe sióstr w 1946 roku do Braniewa zastały widok, który umieściła w sprawozdaniu siostra Karina Jaworowska, opisująca powojenny stan budynku klasztoru.
2: A opis wyglądał następująco. Dach był w większości części bez dachówek. Ściany podziurawione od kul, na schodach i korytarzach było pełno gruzów i śmieci. Drzwi przeważnie wyrwane razem z futrynami i zabrane. Okna bez szyb, meble połamane i poprzewracane. Pierzyny rozprute, podłoga zasypana pierzem po kolana. Wszędzie pełno śmieci. W kaplicy widać było zniszczone sklepienie i witraże, a na posadzce rozbitą figurę świętego Józefa. Nie było ani jednego pokoju, w którym można byłoby zamieszkać. Ogród zachwaszczony, zabudowania gospodarcze w większości zburzone.
1: I w 1946 roku nastąpił, po przyjeździe sióstr oczywiście, nastąpił nowy etap w historii klasztoru. Znalazły się siostry odważne i ofiarne, które podjęły trud jego wyremontowania. Dziś po wielu latach zmagań i zabiegów o utrzymanie klasztoru na odpowiednim poziomie można w 120. rocznicę zakończenia budowy cieszyć się z jego istnienia.
0: I siostry Katarzynki jak najbardziej są otwarte i cały czas podkreślają, że zapraszają chętnych zarówno do odwiedzania samego domu, w którym mają swoje małe muzeum, jak i otoczenia tego budynku, bo tu też warto zajrzeć i odpocząć w pięknych okolicznościach przyrody, zobaczyć chociażby wspomniany przez nas kamień węgielny czy cmentarz sióstr Katarzynek, który też tutaj widać. I w ramach spaceru po terenie klasztoru dotarliśmy na klasztorny, przyklasztorny cmentarz. o którym wspominaliśmy już.
2: Tak, już wspominaliśmy. Jest to przeuroczy, jeżeli można to tak nazwać, malutki cmentarzyk tutaj na zapleczu klasztoru. Zanim on powstał, siostry miały swoją kryptę w nawie północnej kościoła świętej Katarzyny w latach 1742-1809. Kiedy już zaprzestano pochówków w kościele, były chowane również na cmentarzu świętego Jana. No ale przeprowadzka nastąpiła w to miejsce, powstał nowy budynek, nowe miejsce sióstr, no a co za tym idzie, również ten cmentarzyk, na którym się znajdujemy. I on został założony w 1925 roku. Już w 1938 na tym cmentarzu został pochowany również ksiądz Karl Skowroński, który prawie przez 40 lat był duszpasterzem właśnie sióstr Katarzynek, był ich spowiednikiem, nauczycielem, takim przewodnikiem duchowym. Można byłoby dużo wymieniać jeszcze zasług i funkcji dopełnionych. No i jego życzeniem było spocząć właśnie na tym cmentarzyku, w miejscu, w którym bardzo często przebywał. I tak się stało, życzenie zostało spełnione i tam w głębi znajduje się właśnie grób księdza Karla Skowrońskiego. Natomiast po lewej stronie ta duża kwatera to właśnie miejsce pierwszych pochówków sióstr.
0: No tutaj trafiła ta bomba.
2: Tak, i tutaj tego 5 lutego 1945 roku trafiła bomba. Większość nagrobków zostało zniszczonych, natomiast szczątki porozrzucane tutaj po całej okolicy. I jeszcze tego samego dnia, kiedy się już troszeczkę uspokoiło, siostra wikaria Christina V pozbierała te szczątki, złożyła w jednym miejscu i je zakopała, pochowała. I ta kwatera została oznaczona jako ta pierwsza, w której znajdują się szczątki zebrane przez tę siostrę po wybuchu tej bomby.
0: Dziś nadal odbywają się tutaj pochówki?
2: Tak, oczywiście. Pochówki odbywają się w jakimś tam porządku ustalonym przez siostry. Za tą pierwszą kwaterą są najstarsze groby, gdzie były chowane siostry. I po prawej stronie rozpoczyna się następna kwatera, gdzie siostry są chowane. Często zadawane są pytania, dlaczego te krzyże są tak pochylone, bo widzimy, że nagrobki różnią się. No, lata lecą, wzór nagrobków również zmienia się, materiał również. Nie ma powodu specjalnego, po prostu tak sobie siostry wymyśliły i przez wiele lat tak było to stosowane. Te krzyże były właśnie tak pochowane, inaczej niż wszędzie. No i mamy tutaj najnowszą część, już widzimy po nagrobkach, gdzie chowane są dzisiaj siostry. Doszliśmy na koniec cmentarzyka i tutaj w roku 2020 postawiono grobowiec, który upamiętnia siostry Katarzynki Męczenniczki, zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej w różnych miejscach w 1945 roku. Siostry te, jak pamiętamy, zostały błogosławione 31 maja 2025 roku. Oczywiście nie spoczywają one tu wszystkie, bo niektórych szczątków nie odnaleziono, dlatego też spoczywa tutaj kilka sióstr, natomiast pozostałe nazwiska, które tu widzimy, są ku pamięci. Wiemy, kiedy zginęły, gdzie, ale no, szczątek nie ma. Natomiast jest miejsce pięknie zadbane przez siostry. W ogóle cmentarzyk jest piękny, zadbany. Siostry pamiętają o swoich koleżankach i no, pochówki nadal się tutaj odbywają. Przyjść, pomodlić się w ciszy, w spokoju. Każdy może, nie tylko siostry, ale często widzimy tutaj mieszkańców Braniewa. Jest to niesamowite, magiczne miejsce.
0: Tak jak zresztą sam klasztor i jego otoczenie. Co jeszcze się znajduje w tym klasztornym otoczeniu?
1: Na tej powierzchni prawie 3,5 hektara znajduje się również 14 stacji drogi krzyżowej, drewniane. Dalej znajduje się też taki mały domek z pokojami gościnnymi. 3 kapliczki, w tym 2 zrobione z żużla, czyli odpadów po spaleniu i właśnie w piecach sióstr Katarzynek. I z tego zostały zrobione, właśnie wykonane te kapliczki. I jedna jest murowana, taka budowla, mała budowla sakralna. Dalej znajdują się również zabudowania gospodarcze. Te siostry mają zwierzęta, którymi się opiekują. I są rabaty warzywno-kwiatowe. Tak mniej więcej wygląda to miejsce.
0: I mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa tymi historiami do tego, żeby tutaj przyjść, zwłaszcza właśnie w roku jubileuszu 120-lecia klasztoru. Tak jak mówiliśmy, miejsce jest otwarte, siostry udostępniają każdemu chętnemu. ten rok to właśnie rok, w którym to miejsce trzeba odwiedzić i ja dziękuję Wam za to, że podzieliliście się z nami swoją wiedzą i przekazaliście nam te wszystkie fakty historyczne i ciekawostki dotyczące tego klasztoru. Dziękuję bardzo. Helena i Czesław Kozłowscy z Braniewa, na co dzień przewodnicy PTTK. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam.
3: Dziękuję, do zobaczenia.
4: SK Braniewo.
0: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o Uniwersytecie III wieku w Braniewie. Uniwersytet wybrał nowy zarząd i prezesem została Danuta Sibiga. Po raz pierwszy prezesem Uniwersytetu, ale słuchaczką Uniwersytetu jest już od wielu, wielu lat. Dzień dobry i gratuluję.
5: Dzień dobry. Tak faktycznie jest. Przez 4 ostatnie lata byłem wiceprezesem Uniwersytetu III wieku, a w tym roku, 20 marca, słuchacze Uniwersytetu III wieku powierzyli mi funkcję, wybrali mnie do zarządu, a zarząd powierzył mi funkcję prezesa Uniwersytetu III wieku. Uniwersytet III wieku w Braniewie działa już chyba około 20 lat, tak dokładnie to będzie chyba 18-19 lat, z tym, że jako samodzielna instytucja, samodzielna organizacja pożytku publicznego jesteśmy samodzielni od 10 lat. W tej chwili zaczęliśmy 11 rok naszej działalności. W tym roku zresztą z okazji Dnia Seniora uczciliśmy swój jubileusz, sygnalizując właśnie te 10 lat samodzielnej działalności. Samodzielnej działalności, bo do tej pory byliśmy pod egidą Żółtego Szalika. Pomoc na dłoń u Pana Nadziejki.
0: Tak się zaczęło, a później już zaczęliście swoją własną działalność i okazuje się, że tak naprawdę to ta działalność ma wiele różnych płaszczyzn.
5: To prawda, bo naszym celem, tak jest, założyłyśmy sobie na te 4 lata naszej działalności takie cele strategiczne, kierunki działania, kultura, integracja i to, co chcemy, to przede wszystkim podnieść jakość życia seniorów poprzez edukację ustawiczną, aktywizację społeczną, integrację środowiska senioralnego, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie pasji, talentów, kompetencji cyfrowych, wzmacnianie współpracy z instytucjami lokalnymi. W jaki sposób to można osiągnąć? No myślę, że można to osiągnąć w bardzo różny sposób. Między innymi integrując się z tymi organizacjami, które działają na terenie miasta Braniewa. Takie chociażby jak Związek Emerytów i Rencistów, takich jak chociażby Związek Niewidomych, Koło Emerytów. To wszystko, mam nadzieję, że pozwoli, żeby to środowisko seniorów braniewskich zintegrować i wspólnie jeszcze te dni, które zostały nam do końca życia, wypełnić w jakiś taki sposób, który będzie dawał satysfakcję tym, którzy są w tym wieku już po skończeniu pracy zawodowej.
0: Mówi się o Was seniorzy, ale nie od dziś. Wiadomo, że jesteście bardzo aktywną grupą. To Was tak naprawdę najbardziej widać w mieście.
5: To prawda. Jesteśmy grupą, która aktywnie uczestniczy w życiu, że tak powiem, społecznym, bo próbujemy różnych form spędzania czasu wolnego, ponieważ tak uniwersytet działa, że mamy wiele różnych zajęć, z których mogą skorzystać seniorzy braniewscy, aż w szczególności słuchacze Uniwersytetu III wieku, bo zaczynając od poniedziałku, kończąc na piątku, mamy właściwie każdy dzień jakieś tam zajęcia. I tak na przykład poniedziałek mamy basen, we wtorek mamy zajęcia zumby, w środę mamy zajęcia taneczne, w czwartek mamy zajęcia takie pilates rozciągające, takie poprawiające stan zdrowotny. W sobotę mamy takie zajęcia, które pozwalają nam, myśmy to nazwały ćwiczeniami na krześle. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez instruktorów, z którymi mamy bardzo fajny kontakt. Nasz uniwersytet w tej chwili to grupa słuchaczy licząca 88 osób. To jest z roku na rok coraz więcej, a zaczynało od 30 paru osób, a w tej chwili już jest nas tak dużo. Być może powodem tego, że zwiększa się ta ilość osób, to jest to, że te zajęcia, które są proponowane, to są zajęcia dość atrakcyjne, bo poza zajęciami takimi cyklicznymi, publicznymi, to jednocześnie próbujemy również mobilizować do takiego wyjścia w teren. To są z kolei zajęcia takie Nordic Walking, które zaczynamy od wiosny właściwie do późnej jesieni. Wydaje mi się, że też dość dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład różnego rodzaju wykłady. I to są wykłady na przykład z lekarzem, psychiatrą, to są wykłady z fizjoterapeutami, to są wykłady również związane z Wyższą Szkołą z Elbląga, że tak powiem, ilość i różnorodność tych wykładów jest bardzo duża i wydaje mi się, że znajduje grono osób, które są zainteresowane. Poza tym też nie jesteśmy, że tak powiem, tylko zamykamy się w swoim kręgu tutaj braniewskim, ale też często wyjazdy do teatru muzycznego, do Gdyni, do teatru do Gdańska. W tej chwili już w tym roku mamy 3 razy wyjazdy do Gdańska i Gdyni, między innymi na muzykalu Quo Vadis byliśmy teraz do Gdańska na 4 pory miłowania. Poza tym w programie mamy również w tym roku po raz pierwszy dość dużą grupę, bo prawie 50 osób. Mamy taki turnus rehabilitacyjny na południu Polski od 19 maja. Myślę, że to też planowana jest również wycieczka w ramach projektu, bo również korzystamy z tych propozycji, które ma przygotowany Urząd Miasta i chętnie korzystamy. I na przykład teraz w ramach tego projektu Aktywni Seniorzy będziemy mieć 3-dniową wycieczkę do Łodzi. Poza tym uczestniczymy również w imprezach organizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydaje mi się, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie akurat cieszy się takim dość dużym uznaniem. Zresztą w tym roku również chyba 5 czy 6 osób przystąpiło do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zawsze jest tak, że nasze zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a z przerwami świątecznymi, z przerwami wakacyjnymi trwają mniej więcej do połowy czerwca. Czerwiec, lipiec i sierpień to są miesiące wakacyjne, ale jak jest taka potrzeba, to zawsze nawet wyjazdy w trakcie nawet tej przerwy wakacyjnej też mogą się odbywać.
0: A jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Kto może nim zostać?
5: Właściwie może zostać nim każdy, kto ma ochotę, kto chce uczestniczyć w zajęciach, które proponuje tutaj Uniwersytet Trzeciego Wieku. To nie są zajęcia obowiązkowe. Można sobie po prostu wybrać te zajęcia, które będą interesowały osoby. Wystarczy przyjść, wypełnić kwestionariusz taki, przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wpłacić wpisowe. No i składki, które są w tej chwili, to za kwartał jest 40 zł. W sumie za cały rok, bo w okresie wakacyjnym nie płacimy składek, czyli to jest 120 zł za cały rok. Taka jest składka. Zajęcia te, które są zajęciami od poniedziałku do piątku włącznie, to są zajęcia, które się płaci dodatkowo za instruktorów.
0: Czy jest jakaś granica wieku, od której można się do Was zapisać?
5: Praktycznie do nas zgłaszają się osoby, które weszły w ten wiek emerytalny. Przy czym są to osoby, które niektóre z nich jeszcze pracują dodatkowo, ale ta górna granica nie jest, bo mamy, że tak powiem, 10-parolatków, ale mamy i 80-latków. Także tu nie ma jakiejś takiej, czyli rozpiętość jest dość duża.
0: Podejrzewam, że tradycyjnie więcej jest pań niż pan.
5: Tak, cierpimy na to, że panowie jakoś takim szerokim łukiem nas omijają i niestety mamy ich malutko, a myślę, że przydaliby się, bo czasami po prostu jest taka potrzeba, bo zawsze fajniej jest. Planujemy jeszcze różnego rodzaju, to powiedzmy, takie integracyjne sprawy, jak powiedzmy organizowanie wigilii, jak Andrzejki, jak zabawa karnawałowa, jak ognisko. Myślę, że tych zajęć takich jest wiele i można sobie wybrać to, co będzie każdemu pasowało, odpowiadało. No można sobie tutaj znaleźć swoje miejsce, żeby nie być samotnym, żeby być wśród rówieśników, no bo tak to trzeba powiedzieć, to są rówieśnicy nasi. Mamy wspólne sprawy, wspólne problemy.
0: A gdzie Was szukać? Jak się z Wami kontaktować?
5: Naszym stałym miejscem jest Braniewskie Centrum Kultury. Tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor Doroty Sobolewskiej możemy korzystać z pomieszczeń, które nam służą jako pomieszczenia na zajęcia, a również na wykłady.
0: Poza tym, jako nowocześni seniorzy, macie swoją stronę na Facebooku.
5: Mamy swoją stronę na Facebooku, oczywiście, także wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na bieżąco, można znaleźć na naszej stronie. na Facebooku oczywiście.
0: Zatem jeżeli kogoś zainteresował temat, zapraszamy.
5: Oczywiście zapraszamy, jesteśmy otwarci i chętnie będziemy widzieli coraz większą rzeszę osób. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to najczęściej wtorek, środa i czwartek, tak od godziny 9 zawsze ktoś jest.
0: Dziękujemy bardzo, mówiła prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie, Danuta Śbiga. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: SK Braniewo. Радіо СК Браньєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браньєва. У Браньєві сталася пожежа вантажного автомобіля. Повідомлення рятувальники отримали 20 травня перед 19-ю годиною. Вогонь охопив всю кабіну сідального тягача, припаркованого на вулиці Ольштинській. Пожежа становила загрозу для транспортних засобів, що знаходилися поруч. Гасіння тривало близько 50 хвилин. У ньому брали участь пожежники державної та військової пожежної служби. У Браньєві з'являться два низькоемісійні автобуси міського транспорту. Місто отримає фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 700 000 злотих у рамках мережі міст Сітаслоу та операційних програм Вармінсько-Мазурського воєводства. Бурмістр Браньєва вручив стипендії учням початкових шкіл, які здобули звання лауреатів воєводських кураторських конкурсів. Нагороди отримали учні шкіл номер 3, номер 5 та номер 6 у Браньєві, які досягли успіхів, зокрема, з історії, математики, географії та англійської мови. Бургомістр підкреслив, що ці відзнаки є результатом наполегливої праці учнів та підтримки вчителів і батьків. І продовжуючи тему нагород, нам є ще ким пишатися. Анастасія Міхалик з Браньєва була відзначена під час гали спорту 2026 в Ольштині. Спортсменка клубу «Крушинка» отримала спортивну стипендію за здобуття золотої медалі чемпіонату Польщі з боксу. Відзнаку також отримав тренер Роман Крушинський за внесок у розвиток молодих спортивних талантів з Браньєва. Не кривдь, люби. Саме під таким гаслом у Пінінжині 27 травня відбудеться блакитний марш. Це вже друга акція цього типу, каже секретарка міста Юстина Подляш. Ми зустрічаємося, щоб разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня і триватиме від полудня до 23-ї години. У програмі, зокрема, нічні екскурсії музеєм, майстер-класи з живопису, міська гра, лекції, мистецькі виступи та поселення вікінгів. Організатори також підготували атракції для дітей і регіональне частування. І на цьому запрошення не закінчуються, адже 9-та Бранівська бронекавалерійська бригада запрошує військові родини на пікнік з нагоди Дня дитини. Захід відбудеться 30 травня у Браньєві на вулиці Сікорського. У програмі, зокрема, покази військової техніки, мистецькі виступи, катання верхи, надувні атракціони, міні-картинг. Організатори також підготували шоу мотоциклетної акробатики та багато розваг для наймолодших.
3: Радіо СК Браньєво. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Браньєва. Міна Браньєво закликає мешканців бути обережними через появу вовків поблизу житлових будинків. Останніми місяцями напади жуків зафіксували, зокрема, у Красноліп'ї, Завежі та Ридзувці. Вовки нападали на свійських тварин і собаку на приватному подвір'ї. Місцева влада нагадує про необхідність захищати домашніх і господарських тварин та повідомляти про всі небезпечні ситуації до управління гміни і регіональної дирекції охорони довкілля. Продовжуючи тему хижаків, фермери в армії та Мазур можуть подавати заявки на підтримку для захисту господарств від вовків і бобрів. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині виділила на це 1 мільйон злотих. Програма передбачає, зокрема, закупівлю електричних огорож і фладр для захисту пасовищ від вовків, а також встановлення пристроїв, які обмежують підтоплення територій через діяльність бобрів. Підтримка діятиме до 2027 року. Пожежники-добровольці ОСП отримали нові повноваження щодо регулювання дорожнього руху. З 18 травня рятувальники ОСП можуть давати вказівки учасникам руху під час проведення рятувальних операцій. Умовою є проходження відповідного навчання. Як наголошують пожежники, зміни мають покращити проведення рятувальних дій та підвищити безпеку на дорогах. У Бранєві відбулася 15-та загальнопольська акція донорства крові «На варті життя», організована з нагоди свята прикордонної служби. У заході взяли участь 33 особи, а після кваліфікації 29 донорів здали понад 13 літрів крові. До лав почесних донорів уперше долучилися також дві особи. Волейболістки початкової школи номер 6 у Бранєві зіграють у фіналі загальнопольських ігор шкільної молоді з волейболу серед дівчат. Турнір відбудеться з 25 по 27 травня у Кентшині, де за чемпіонський титул змагатимуться найкращі шкільні команди з усієї Польщі. Представниці Бранєва увійшли до числа 15 фіналістів і вже незабаром боротимуться за медалі та титул найкращої команди країни. Бранєвський центр культури отримав фінансування в рамках програми «Культурна освіта 2026». Завдяки отриманим коштам під час літніх канікул буде організовано безкоштовний цикл майстер-класів для дітей та молоді під назвою «Літня академія сценічних мистецтв». Програма має розвивати креативність, допомагати відкривати нові захоплення та заохочувати молодих мешканців до активної участі у культурному житті. Бургомістр Пінєнжна та міждисциплінарна команда запрошують мешканців взяти участь у другому блакитному марші під гаслом «Не кривдь, люби». Захід відбудеться 27 травня і стане проявом протесту проти насильства та підтримки людей, які потребують допомоги.
3: СК Бранєво Ньюс. СК Елблонг Ньюс.
6: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
7: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety, w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
6: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
7: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
6: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
7: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki konsekrował świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
6: Rodzina Barczów zadbała też o utrzymanie całego zespołu.
7: Przekazała około 412 hektarów ziemi na potrzeby kościoła, wspólnoty kapłańskiej i rodzin pracujących w gospodarstwie. To zaplecze pozwalało finansować rozwój sanktuarium aż do przejęcia dóbr przez państwo po roku 1950. Część majątku, w tym konwikt kapłański i 15 hektarów ziemi, wróciła do kościoła dopiero w roku 2000.
6: Wspomniałaś o konwikcie. Krosno to nie tylko kościół, ale cały zespół budynków.
7: Konwikt powstał w roku 1726. Najpierw mieszkali tam księża opiekujący się sanktuarium, a od roku 1820 do końca II wojny światowej był to dom dla starszych i chorych kapłanów.
6: A krużganki? One robią ogromne wrażenie.
7: Budowane przez około 50 lat tworzą wydłużony czworobok z drogą krzyżową. W narożnikach są cztery kaplice z kopułami i ołtarzami, a w centralnym wejściu uwagę przyciąga kuta brama z roku 1778, nad którą stoi figura błogosławiącego Chrystusa Króla. Na murze krużganków ustawiono barokowe figury apostołów.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
6: Z zewnątrz widać imponującą fasadę kościoła, jedną z najciekawszych na Warmii, a w środku konsekwentny późny barok.
7: Późnobarokowy kościół w Krośnie profesor Antoni Litke zaliczył do najciekawszych świątyń regionu. Zachodnia fasada jest trójkondygnacyjna z dwiema wieżami, płaskorzeźbą nawiedzenia świętej Elżbiety i dużym reliefem Madonny z Dzieciątkiem. A wewnątrz znajdują się ołtarze, empora muzyczna i prospekt organowy z warsztatu Krzysztofa Pojkera oraz obrazy Piotra Kolberga.
6: Ten zespół przechodził naprawdę trudne chwile.
7: W roku 1807 kościół splądrowały wojska napoleońskie. Podczas I wojny światowej wojska carskie podpaliły obiekt, a w roku 1945 świątynię ponownie splądrowano i urządzono w niej stajnię. Po wojnie przeprowadzono generalny remont.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
6: Mimo tego Krosno zachowało charakter miejsca pielgrzymkowego.
7: Kult maryjny jest tu starszy niż obecny kościół. W roku 1715 karmelici z Gdańska założyli Bractwo Szkaplerza Świętego, a w kronikach zapisano liczne świadectwa łask, między innymi uzdrowienia wzroku w XVIII wieku.
6: W centrum tego kultu była mała 30-centymetrowa figurka o ogromnym znaczeniu.
7: Gotycka alabastrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wieki stała w głównym ołtarzu i przyciągała pielgrzymów, aż w roku 1945 zaginęła w niejasnych okolicznościach.
6: Jak poradzono sobie z tą stratą?
7: W roku 1960 biskup Tomasz Wilczyński poświęcił kopię figurki, a

0: Kult Maryjny odżył. W roku 1994 powstała samodzielna parafia, a w roku 1998 zamówiono powiększoną procesyjną kopię.
1: I tak pojawiła się druga Madonna, czterokrotnie większa od tej ołtarzowej.
0: Rzeźbiarz Jacek Plich z Krakowa wykonał ją wiernie według dokumentacji, z bogato złoconymi koronami. Od roku 2001 mówi się o dwóch Madonnach, ołtarzowej i procesyjnej.
1: Współczesne akcenty widać też wokół sanktuarium.
0: Przed murami sanktuarium posadzono dąb Karol, ku czci świętego Jana Pawła II i ustawiono tablicę jego beatyfikacji. A przy rzece stanęła kolumna ze świętym Janem Nepomucenem z prośbą o opiekę nad europejską tożsamością narodów.
1: Ten europejski wymiar podkreślano już podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie w roku 1977.
0: Wtedy ksiądz Henryk Madej mówił, że Krosno, choć mniej znane od świętej Lipki, tworzy z nią artystyczny i duchowy dialog, łącząc legendę o figurce z rzeki, barokową sztukę i współczesne znaki pamięci.
2: To jest magazyn lokalny radia SKL Bląk.
1: Skoro znamy już tę niezwykłą historię sanktuarium maryjnego w Krośnie koło Ornety, przenieśmy się teraz myślą do samego serca Warmii, nad Drwęcę Warmińską, gdzie stoi barokowy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Dziś jest tam spokojnie, ale miejsce kryje długą i zaskakującą historię.
0: Wszystko zaczyna się od małej figurki. Według lokalnej legendy ktoś znalazł w Drwęcy Warmińskiej niewielką figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu, około roku 1400, powstaje pierwsza skromna drewniana kaplica, która ma chronić figurkę i dać ludziom przestrzeń do modlitwy.
1: Czyli klasyczna warmińska opowieść. Rzeka, tajemnicze znalezisko i rodzący się kult. Kto pierwszy uznał, że ta drewniana kaplica to za mało?
0: Pod koniec XVI wieku kluczową postacią staje się właściciel Krosna Jakub Barcz. W roku 1593 funduje nową kaplicę z muru pruskiego, większą i solidniejszą. A na początku XVII wieku odprawia się tam msza święta raz w miesiącu. W roku 1685 kardynał Michał Radziejowski przydziela kaplicy stałego kapelana.
1: Stały kapelan to już wyraźny sygnał, że władze kościelne widzą w tym miejscu duży potencjał, kiedy pojawia się pomysł pełnoprawnego sanktuarium.
0: Przełom przychodzi na początku XVIII wieku. W roku 1709 zapada decyzja, aby w Krośnie stworzyć nowy zespół pielgrzymkowy, inspirowany świętą Lipką, z kościołem i otoczeniem przystosowanym do przyjmowania pielgrzymów.
1: I wtedy dochodzi do czegoś naprawdę niezwykłego – zmiany biegu rzeki.
0: W latach od 1710 do 1714 zmieniono bieg Drwęcy Warmińskiej, aby kościół stanął dokładnie tam, gdzie według tradycji znaleziono figurkę. To ogromna ingerencja w krajobraz, pokazująca, jak ważne było symboliczne powiązanie świątyni z legendą. Budowa barokowego kościoła rusza w roku 1715, kiedy biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki 18 września dokonuje położenia kamienia węgielnego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SKL Bląk.
1: Kamień węgielny leży, rzeka płynie już innym korytem, a robotnicy wznoszą mury. Jak długo trwa budowa i kiedy następuje konsekracja?
0: Główne prace kończą się w roku 1721, więc trwają około 6 lat. Konsekracja następuje 8 września roku 1720 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, co podkreśla maryjny charakter sanktuarium i nawiązuje do figurki z rzeki.
1: Mamy więc klamrę. Od małej figurki Matki Boskiej w wodzie do dużego kościoła poświęconego jej nawiedzeniu i świętemu Józefowi. Jak w tym wszystkim odnajduje się lokalna społeczność?
0: Dla mieszkańców to coś więcej niż kościół parafialny. To miejsce pielgrzymek, ważnych uroczystości i szukania wsparcia, a historia świątyni splata się z dziejami wsi i pamięcią o dawnych fundatorach.
1: Rzeka najpierw oddaje figurkę, a potem ustępuje miejsca kościołowi. Jakby natura robiła krok w tył, by wyeksponować to, co ludzie uznali za święte.
0: Najpierw rzeka przynosi znak, potem człowiek przekształca jej bieg, aby ten znak upamiętnić w trwałej formie. Powstaje barokowa świątynia, która do dziś przypomina, jak silne może być przekonanie, że konkretne miejsce ma duchowe znaczenie.
1: Z jednej strony mamy twarde daty. Od pierwszej kaplicy około roku 1401 po konsekrację w roku 1720 i zakończenie budowy rok później. Z drugiej strony stoi opowieść o figurce bez dokładnej daty, która nadaje sens całej tej chronologii.
0: Ta mieszanka faktów i tradycji sprawia, że kościół w Krośnie jest tak ciekawy. To i barokowa architektura na Warmii, i świadectwo, jak przez stulecia rozwija się kult, a kolejne pokolenia inwestują w to samo miejsce, wierząc w jego szczególną rolę.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SKL Bląk.
1: Dla kogoś, kto dziś

0: Jeżdża przez Krosno koło Ornety, to może być po prostu ładny kościół nad rzeką. Kiedy jednak zna się tę historię, każdy detal nabiera innego znaczenia, a fakt, że świątynia stoi dokładnie tam, gdzie według legendy wyłowiono figurkę, staje się świadomą decyzją wielu ludzi.
1: Jeśli spojrzymy na mapę sanktuariów Warmii, Krosno tworzy z nimi sieć. Ma własną legendę i doświadczenia mieszkańców, dzięki czemu nie jest kopią, lecz osobnym rozdziałem w dziejach regionu.
0: W niewielkiej miejscowości, trochę na uboczu głównych tras, kryje się historia z kardynałem, biskupem, właścicielem wsi, przesuniętą rzeką i wieloletnią budową. A w centrum tego wszystkiego stoi mała figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w wodzie kilka stuleci temu.
1: Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie pokazuje, jak legenda, wiara i konsekwentne decyzje wielu osób tworzą przestrzeń, która do dziś pozostaje ważnym punktem na mapie Warmii.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SKL Bląk.
0: Skoro znamy już historię sanktuarium w Krośnie na Warmii, to wyobraźmy sobie, jak wygląda, kiedy ktoś podjeżdża tam pierwszy raz.
1: Jedzie się przez spokojne warmińskie pola, mija niewielkie miejscowości, a nagle pośrodku łąk wyrasta ogromna bryła kościoła. Wokół cisza, kilka zabudowań, a sam kościół wygląda, jakby ktoś przeniósł go z dużego miasta i postawił w polu.
0: Czyli scenografia do filmu. Mała wieś i monumentalna świątynia. A jak z otoczeniem? Bardziej zadbane czy raczej zapomniane?
1: Widać podwójność. Przy parkingu są rabaty z kwiatami. Ktoś dba o kolory i porządek, ale elewacja wyraźnie prosi o remont. To miejsce jednocześnie zadbane i zaniedbane. Jakby brakowało środków, ale niechęci.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
0: Co sprawia, że mimo wszystko warto tam zajechać?
1: Dla atmosfery i poczucia upływu czasu. Mury, krużganki i detale opowiadają o dawnej świetności, a jednocześnie panuje tam spokój, którego trudno szukać w znanych sanktuariach. Nie ma tłumów. Jest przestrzeń, w której można się zatrzymać i posłuchać ciszy.
0: Jak wyglądało to podczas Twojej wizyty, jeśli chodzi o ludzi i tę ciszę?
1: W środku było prawie pusto. Przewinęły się 3 osoby. Potem została tylko starsza kobieta, doglądająca wnętrza i ja. W tak dużej świątyni absolutna cisza robi ogromne wrażenie. Każdy krok odbija się echem.
0: A samo wnętrze? Z zewnątrz widać ząb czasu, ale wnętrze potrafi zaskoczyć.
1: Wnętrze jest barokowe, bogate, choć postarzałe. Najpiękniejsze są freski na suficie i przepiękny prospekt organowy z roku 1731, jak rzeźbiarska koronka z drewna oraz dekoracyjna barokowa ambona.
0: Od razu nasuwa się porównanie ze Świętą Lipką. Na ile to podobieństwo jest przypadkowe?
1: Wcale nie. Kiedy powstawał kościół w Krośnie, wzorowano się właśnie na Świętej Lipce. Chciano stworzyć podobny ośrodek kultu na Warmii. Święta Lipka jest oblegana, a Krosno to jej cicha siostra. Podobny rozmach, ale bez tłumów.
0: Skąd w ogóle tak potężna świątynia w tak małej miejscowości?
1: Kluczem jest kult figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod koniec wieku XIV dzieci znalazły ją w wodach Drwęcy Warmińskiej. Zaniesiono ją do domu, zamknięto w kufrze, ale w nocy znów pojawiła się w rzece. Uznano to za znak, zbudowano kaplicę, potem większy kościół i całe sanktuarium, a figurka przez stulecia była sercem kultu.
0: I dochodzimy do roku 1945. Jak front II wojny światowej wpłynął na Krosno?
1: Przez Krosno przeszedł front, panował chaos. Wtedy zniknęła cudowna figurka i tym razem nie wróciła. Nie wiadomo, czy ją ukryto, wywieziono czy zniszczono. Zostało sanktuarium i mury, ale zabrakło najważniejszego symbolu.
0: Czy mimo tego sanktuarium nadal funkcjonuje jako ważne miejsce?
1: Tak, choć inaczej. Kult nie zniknął, ale jest spokojniejszy. To dziś przestrzeń modlitwy dla okolicznych mieszkańców i tych, którzy świadomie wybierają mniej oczywiste miejsca, a także dla osób zainteresowanych historią regionu i barokową architekturą.
0: Wspominasz też o rowerzystach. Jak wyglądają krużganki wokół świątyni? Gdzie można się zatrzymać?
1: Krużganki otaczają kościół, tworząc półzamknięty dziedziniec. Można przejść pod arkadami, usiąść na ławce, oprzeć rower o mur i patrzeć na wieżę. To bardzo kameralna przestrzeń, mimo że sam kościół jest ogromny.
0: A potem ruszyć dalej, na przykład w stronę Lidzbarka Warmińskiego. Po drodze pojawia się kolejny ślad historii.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
0: Mówisz o trójkącie lidzbarskim, niemieckich umocnieniach z okresu międzywojennego.
1: Tak, trójkąt lidzbarski to system fortyfikacji budowany od roku 1932, aby zatrzymać ewentualne polskie natarcie na Prusy Wschodnie. W lesie do dziś widać betonowe schrony, rowy, resztki stanowisk ogniowych, częściowo porośnięte mchem, ale wciąż czytelne.
0: To
3: To mocny kontrast. Sanktuarium i legenda o figurce, a chwilę później betonowe pozostałości linii obrony. Jak to wpływa na odbiór wycieczki?
1: Daje poczucie, że na niewielkim obszarze spotykają się różne warstwy historii. Z jednej strony duchowość, pielgrzymki, barokowa sztuka, z drugiej militarne przygotowania i lęk przed wojną. Ktoś, kto jedzie rowerem przez Warmię, w jeden dzień dotyka obu tych światów.
3: W tym wszystkim Krosno na Warmii jawi się jako miejsce, które nie krzyczy o uwagę, ale nagradza tych, którzy tam trafią.
1: Jeśli ktoś znajdzie się w okolicy Ornety, Chwalęcina czy w drodze do Lidzbarka Warmińskiego, warto zjechać z głównej trasy. Zobaczyć sanktuarium, przejść pod krużgankami, spojrzeć na freski i XVIII-wieczne organy, a potem ruszyć dalej. Może właśnie w stronę leśnych umocnień Trójkąta Lidzbarskiego. Jeden dzień na Warmii staje się wtedy podróżą przez kilka stuleci historii.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
4: W pogodzie wiosna, jest ciepło, przyjemnie. To dobry moment, żeby pomyśleć na przykład o kupnie roweru. To nie jest, wbrew pozorom, nie jest taka prosta sprawa, bo jest duża różnorodność. Dlatego o pomoc, o poradę poprosimy pana Marka Kama, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego i ruchu pieszego. Poprosimy o podpowiedź, jaki rower najlepiej wybrać.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. No tak, wiosna sprzyja podjęciu decyzji o zakupie roweru. Jeżeli to ma być nasz pierwszy rower, no to tak nasuwa się pierwsza myśl, żeby zastanowić się, gdzie my tym rowerem przede wszystkim będziemy jeździć.
4: No to załóżmy, że będziemy chcieli jeździć po ulicach Elbląga, więc mamy sporo ścieżek rowerowych i oczywiście po okolicy, korzystając na przykład z przepięknych szlaków w Bażantarni.
5: Tak, takie zastanowienie się sprzyja temu, żeby wybrać rower właściwie dopasowany do rodzaju aktywności, bo można powiedzieć, że są rowery uniwersalne, no ale jednak jak się na przykład określimy, że bardzo lubimy jeździć w lesie i interesuje nas jazda terenowa, a niekoniecznie po asfalcie, no to wiadoma sprawa, że najlepszym rowerem będzie rower typu górskiego, rower MTB, a nie rower szosowy na przykład.
4: Czyli tak, mamy już jakby wstępnie określony typ roweru, czyli rower górski. No, na co następnie musimy zwrócić uwagę, żeby ten rower był jakby jak najlepiej do nas dopasowany?
5: Tak, no dopasowanie roweru jest kwestią niezwykle ważną, dlatego ja zawsze odradzam zakup roweru przez internet. Chyba, żebyśmy kupowali już rower kolejny tej samej marki, no to wtedy owszem możemy bazować na tym rowerze, który już mamy. No i wtedy zakup przez internet nie jest takim ryzykiem. Czemu zakup przez internet jest niepolecany? Ponieważ no, rower jest jak buty, jest jak odzież, powinien być dopasowany do człowieka. Nie może być tak, że my się będziemy do roweru dopasowywać, tylko rower musi być dopasowany do nas rozmiarem ramy, wielkością kół. To jest uzależnione od kilku czynników i doradca, klienta w fachowym, specjalistycznym sklepie rowerowym na tym się zna, rzuci okiem na kupującego rower i już będzie z grubsza wiedział, jaki rower dla tego człowieka będzie dobry.
4: Zazwyczaj rowery są sprzedawane bez osprzętu. Proszę powiedzieć, jaki osprzęt jest niezbędny, żeby w sposób taki bezpieczny i komfortowy korzystać z roweru?
5: Tak, jeżeli mówimy o rowerach górskich, to faktycznie one są sprzedawane bez na przykład oświetlenia, bez błotników, bez dzwonka. Tu mogę wspomnieć o obowiązkowym wyposażeniu roweru, o którym mówią przepisy prawne. Nie jest ono, ta lista nie jest zbyt szeroka, obejmuje co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny przedmiot o nieprzeraźliwym dźwięku, do tego oświetlenie przód i tył, które może być zdemontowane w porze dziennej i jak jest włączone, to może mrugać, dodam od razu. I czwarty element obowiązkowego wyposażenia roweru to jest niepozorny, mały, czerwony odblask w kształcie innym niż trójkąt, tak mówi przepis. To są cztery elementy, rozpatrując oświetlenie łącznie, są cztery elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, które każdy rower, który się porusza po drogach publicznych, musi mieć. I to jest kontrolowane przez policję i straż miejską. Natomiast wszystkie inne rzeczy to są już dodatkowe. Rowery górskie na ogół, tak jak wspomniałem, nie mają tego wyposażenia. Rowery trekkingowe, rowery miejskie mają na ogół od razu w sklepie komplet wyposażenia, łącznie z oświetleniem, no i wtedy już dodatkowe jakby zakupy nie są nam potrzebne.
4: A co warto dorzucić do tej obowiązkowej listy wyposażenia?
5: No tak, tu lista może być długa i szeroka, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Miejmy tylko świadomość, że im więcej na ten rower nałożymy, no tym cięższy on się zrobi, co będzie miało znaczenie, jak na przykład wybierzemy się na wycieczkę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Z mojego doświadczenia, no ja powiem tak, mam 3 rowery, każdy jest do trochę innych aktywności przeznaczony. Rower szosowy jest maszyną szybką, lekką, do poruszania się po asfaltach w jakimś leciutkim terenie, ma wąskie opony. I tam na nim w zasadzie wielu rzeczy nie mam. Jest torebka pociodłowa, jest torebka na ramę. Do tego dochodzi oświetlenie, które zakładam, jak jedziemy gdzieś po zmroku. No i to jest tyle. Natomiast rower miejski, no to już ma bagażnik, ma sakwy, które służą mi do przewożenia różnych rzeczy. Ma błotniki, żeby no w każdych warunkach pogodowych nim jeżdżę, także to się też przydaje. A rower górski jest w sumie wyposażony No nie, też w sumie jest podobnie, tak sobie przypominam, jak ten mój rower wygląda. Też jest wyposażony w błotniki, ja nie lubię mieć maseczki z błota na twarzy. Jest wyposażony w koszyki na bidon, jak się jedzie gdzieś na wycieczkę, to w sumie każdy rower może być wyposażony w to, no bo wygodnie się wiezie picie właśnie w koszykach, w bidonach, a nie tam gdzieś w termosie czy w plecaku schowanym. No mówię, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja już widziałem różnego rodzaju wynalazki, począwszy od jakichś odblasków na szprychy kolorowych wentyli, świecących wentyli. Naprawdę jest tego bardzo dużo, tylko że no oczywiście nie przesadzajmy z tym, bo tak jak wspomniałem, każdy dodatek powoduje, że ten rower robi się coraz cięższy.
4: A jeśli chodzi o zabezpieczenie antykradzieżowe, warto coś takiego zamontować?
5: Tak, zdecydowanie. Tutaj statystyki mówią nam, że w Elblągu, nie tylko podejrzewam w Elblągu, giną przede wszystkim rowery niezapięte zupełnie niczym. Tak, zostawione sobie po prostu radośnie w przestrzeni miasta czy jakiejś innej mniejszej miejscowości. No i to często są kradzieże spontaniczne, po prostu ktoś widzi ładny rower, wsiada na taki rower i odjeżdża. Dlatego no, najtańsza linka za 20-30 zł już jakąś tam rolę zabezpieczającą spełnia. Z tym, że no, linki wszystkiego rodzaju, nie ma znaczenia, czy grube, czy cienkie, łatwo przeciąć nożycami. Takimi nożycami złodzieje się niestety posługują. Dlatego rekomendowane przeze mnie, rekomendowane przez Stowarzyszenia Rowerowe Zapięcia, to są tak zwane uloki, czyli takie sztaby w kształcie litery U, zamykane na zamek. Ewentualnie łańcuchy rowerowe, ale nie te do napędu, tylko łańcuchy do zamknięcia roweru. Uloki są bardziej praktyczne, bo są lżejsze, są zapięcia na poziomie 1,5 do 2 kg. Łańcuchy potrafią ważyć po 5-6 kg. No, wożenie czegoś takiego to już jest trochę bardziej uciążliwe, dlatego uloki jak najbardziej się sprawdzają.
4: Mamy już wybrany rower, wyposażony w te niezbędne elementy. Zaczynamy korzystać z przyjemności jazdy. Jak powinny wyglądać te takie pierwsze wycieczki rowerowe, żeby się, że tak powiem kolokwialnie, zbytnio nie sforsować?
5: Jeżeli przygoda z rowerem jest naszą, że tak powiem, pierwszą aktywnością rowerową w ogóle w swoim życiu, nigdy wcześniej nie jeździliśmy na rowerze, no to oczywiście Elbląg jest tak fajnie ułożony, ustawionym miastem, położonym miastem na mapie, że na zachód od Elbląga rozciągają się Żuławy Wiślane. Kraina generalnie jest stworzona do rowerowania z tego względu, że jest płasko, nie ma kompletnie żadnych górek. No najwyżej możemy policzyć wiadukty i mosty, ale tak żartobliwie mówiąc. Wieje wiatr, ktoś powie, na Żuławach. Tak, owszem, wieje, ale jednak doświadczenie prowadzenia wielu, wielu wycieczek rowerowych i po Żuławach, i po Wysoczyźnie, gdzie są górki, wskazuje, że z wiatrem da się walczyć, a na podjazdach po prostu trzeba mieć siłę w nogach. Tej siły ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z rowerem, tak od razu nie ma. No, tak slangowo, popularnie mówiąc, nogę trzeba zbudować. To jakiś czas potrwa. Wybierając się na wycieczkę, dlatego też rekomenduję Żuławy Wiślane, spokojna jazda, 20-30 km, to może brzmieć przerażająco dużo, ale naprawdę rowerem się przemieszczamy sprawnie, średnia prędkość roweru, bardzo powoli jadąc, to jest 13-14 km na godzinę, 15, także można łatwo policzyć 30 km, to są 2 godziny czystej jazdy, niech do tego dojdzie godzina na odpoczynki, 3 godziny mamy całą wycieczkę zrobioną, a 30 km to już obejrzymy sobie co nieco w okolicy Elbląga.
4: Jak często należałoby udawać się na takie wycieczki, żeby zbudować tą nogę i móc na przykład wziąć udział w miejskiej wycieczce rowerowej?
5: Tak, no miejskie wycieczki rowerowe to są dedykowane początkującym takim faktycznie rowerzystom. Ja to czasami podaję przykład, że ktoś w piątek kupił rower, w niedzielę jak najbardziej na wycieczkę miejską może przyjść. O ile, tak jak wspomniałem, ona będzie po Żuławach Wiślanych, bo ewentualnie no, w krainie Kanału Elbląskiego, tam jeszcze też tych gór nie ma za wielkich. No Wysoczyzna tak od razu po 2-3 dniach od zakupu roweru to niekoniecznie, bo jednak no, dystanse na miejskich wycieczkach są rzędu 30, 40 do 50 km. No to już troszeczkę oczywiście czasu minie, trochę można się zmęczyć. Na początek Wysoczyzna, tak jak wspomniałem, nie. Ile trwa? Ja też zawsze powtarzam, że ważna jest regularność. Nie chodzi o robienie zrywów raz na tydzień 100 km od razu, bo wrócimy skatowani, wrócimy źli, będzie nas bolał tyłek i generalnie będziemy niezadowoleni, zaczniemy myśleć, po co myśmy ten rower kupili, to nie tak miało wyglądać. Chodzi o regularność, czyli robimy 4-5 razy w tygodniu przejażdżki, nawet po Elblągu do Barżantarni z powrotem, to będzie z centrum Elbląga 10 km. Regularność. Regularność zbuduje nam nogę, popularnie mówiąc. Regularność utwardzi nam tyłek. Po 2-3 miesiącach nie będziemy już reagowali, że tak powiem, alergią, że musimy na siodełku siąść. Wiadomo, siodełko to nigdy nie jest krzesło, to nie jest fotel, to jest konstrukcja wąska, do tego trzeba się przyzwyczaić. Czasami się zdarza, że siodełko jest niedopasowane, no i wtedy trzeba będzie je wymienić, ale to też w sklepie rowerowym fachowcy doradzą, czy to siodełko pasuje, są przyrządy do zmierzenia rozstawu guzów kulszowych, czyli takich kości, które są w pośladkach i to nie jest jakaś wiedza tajemna, idzie to ogarnąć, idzie dopasować siodełko, żeby nie powodowało żadnego bólu. I tą regularnością zbudujemy sobie formę, po miesiącu, po dwóch już miejska wycieczka na Wysoczyznę nie będzie wielkim problemem.
4: Od wielu lat ma Pan okazję przyglądać się, jak rozwija się ruch rowerowy w Elblągu. Czy z tych jednośladów korzysta coraz więcej mieszkańców? Jak to wygląda?
5: No tak, to muszę powiedzieć, że wzrósł ruch, wzrasta generalnie rok do roku, tych rowerzystów przybywa, na miejskich wycieczkach pojawiają się nowe twarze, wiadomo, jest też stała ekipa, która doskonali swoją jazdę, ale jest sporo osób, które jeździ po ulicach w ładne pogodne dni, bo tu mimo wszystko dalej jeszcze pogoda jest dość mocnym wyznacznikiem rowerowej aktywności. Jak deszcz pada, to oczywiście liczba rowerzystów na ulicach Elbląga spada, ale i taki właśnie w funkcjach komunikacyjnych roweru widać, że tych rowerzystów przybyło, ludzie to już traktują normalnie jako jeden ze środków transportu. Do kilometra, kilometr, dwa, trzy na rowerze po mieście w celach transportowych to nie jest żadna jakaś wielka filozofia, to nie wymaga nawet posiadania specjalistycznej odzieży. Ubieramy to, co mamy w szafie, wsiadamy, robimy 2 kilometry, nie zdążymy się zmęczyć, spocić, zgrzać, załatwiamy swoje sprawy, wracamy rowerem do domu.
4: Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się swoją wiedzą i do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.
5: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich rowerzystów i rowerzystki.
2: To jest radio.
1: Radio SK.
2: SK Braniewo News.
6: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego 10-lecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
8: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
6: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
7: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć. W tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się możemy nie spodziewać, że są.
6: No właśnie, bo w tej chwili bierzecie udział w akcji sprzątania rzeki Pasłęki i miejscowości Nowa Pasłęka, ale dla Was to oczywiście także okazja do tego, żeby poszukać tych skarbów.
8: Dokładnie, akurat wyciągnęliśmy parę skorup jakichś glinianych, jakieś tam puszki metalowe, parę desek takich starszych z Łodzi. Także staramy się tutaj, tylko że widoczność tej wizury tak zwanej nie ma w tej wodzie, gdzieś może jest na 5-10 cm tutaj pod wodą.
6: I gdzieś w tej akcji pomagają wam płetwo nurko.
8: Dokładnie. Grupa poszukiwawczo ratownicza z Kubą Maniak, Łomża. No i tutaj akurat koledzy już wyszli z wody. Wyciągnęliśmy trochę tych opon tego śmiecia. No jest. Gdyby wizura była trochę lepsza, na pewno byśmy tego więcej powyciągali.
6: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku 10-lecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko. O tym jubileuszu za chwilę, a tymczasem porozmawiajmy o stowarzyszeniu. Przypomnijmy, czym się zajmujecie i tak naprawdę jak doszło do tego, że takie stowarzyszenie postanowiliście zawiązać.
7: Po prostu, żeby ułatwić sobie życie, a że dużo nas jest, osób, które...
6: My

0: gospodarujemy, bo po plażach można chodzić sobie spokojnie.
1: No bo widzimy ludzi z wykrywaczami.
0: Tak, to nie ma problemu. Ale my, jako że jesteśmy kołem wojskowym, robimy wszystko legalnie, musimy mieć wszystkie pozwolenia, także działamy na 100% na legal.
2: Chciałem dodać, że na plażach oczywiście nie szukamy zabytków, tylko rzeczy współczesnych i dlatego możemy tam chodzić, szukać na legalu.
1: Ale czasami znajduje się.
0: To jest zobligowane z pewną ustawą, że do pewnej, jak się znajdzie jakieś kosztowności, trzeba to niestety zgłosić. Także tak też mówi ustawa, nie? Żeby się nie, gdzieś tam nie było, nie zdziwił, jak się znajdzie portfel i się przywłaszczy. To jest niestety przywłaszczenie mienia, tak?
1: Także uważajmy, a jeżeli ktoś ma taką smykałkę i pociąga go historia i grzebanie w ziemi, to jak najbardziej może to robić oczywiście z wami. I może porozmawiajmy o tym, co w trakcie tych 10 lat już ciekawego znaleźliście tutaj w Braniewie i okolicy.
0: Ciekawe, różne, każda rzecz nas ciekawi, tak? Jednego może być zwykłe widły, grabie, to mogą być ciekawe, bo to może być stare dla niektórych, może być to moneta, która często ląduje w muzeum. Czy nawet w ostatnim roku, w tamtym roku znaleźliśmy umbot, tarczy, topór, tak? Był przekazany też cyrkiel, tak zwany Mikołaja Kopernika do naszego muzeum. No w tym roku też troszeczkę rzeczy przekazaliśmy, dużo plomb właśnie miedzianych i też raszołowianych. Także staramy się współpracować z muzeum, staramy się pracować z panem konserwatorem, i to też jest otwarta droga na to, żebyśmy mogli działać legalnie i przekazywać to, co znajdujemy do muzeum, tak? Można to znaleźć.
1: No właśnie, bo fajne jest to, że nie tylko wy się tym cieszycie, na początku oczywiście, ale później można to, co znaleźliście, zobaczyć właśnie w muzeum.
0: Tak, tak. No po pewnej konserwacji bardzo często lądują te nasze rzeczy w ramach jakichś tam wystaw, bo wiadomo, nie zawsze te rzeczy pójdą od razu do muzeum, muszą iść przejść pewien proces konserwacji.
1: Trochę tego mieliście też niebezpieczne znaleziska, pamiętamy bombę lotniczą przy straży pożarnej w Braniewie.
2: Tak, bliżej tej kładki tutaj, ta łącząca ulicę Portową z rynkiem, tak, to była bomba niemiecka 250 kilo, no z początku tak niepozornie to wyglądało, nie wiedzieliśmy, co to jest, no ale po krótkim filmiku, po ekspertyzie, chyba tam do Gdyni był wysłany ten filmik, no stwierdzili, że to jest jednak to coś.
1: Przyjechali specjaliści i się tym zajęli.
2: Dokładnie, zajęli się, wydobyli to i unieszkodliwili na poligonie.
0: Filmiki z tego są też na internecie, można i na naszej stronie facebookowej też.
1: No właśnie, i tą bombę lotniczą wykryliście w trakcie jednej z waszych cyklicznych akcji, którą organizujecie co roku, to jest sprzątanie rzeki Pasłań.
2: Dokładnie, w tamtym roku to była 9. edycja sprzątania rzeki, no w tym roku by wypadało 10., ale połączymy to właśnie akurat 8 sierpnia chcemy zorganizować nasze obchody 10-lecia, które się odbędą na Amfiteatrze Miejskim, gdzie serdecznie zapraszam tych wszystkich mieszkańców i rzeka też będzie przy okazji robiona. Kto będzie chciał, miał ochotę, jak najbardziej, a wrócę jeszcze do naszego tego 10-lecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci odwiedzić, można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt stamtąd nie wyjdzie. Będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska, pokażemy, co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty. Także naprawdę będzie ciekawy i warto.
0: Zostając może z tego, co tu Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
2: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy.
0: Też, i panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, złożą stoisko. Jest to u nas
1: taki
0: bezpłatne. Tak, u nas będzie to bezpłatne.
1: To będzie w Amfiteatrze Miejskim.
0: Przy Amfiteatrze Miejskim, tak, będzie tam. Zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać, lub kupić, no także to można wzbogacić swoją kolekcję.
1: To będzie jednodniowa impreza?
2: Planujemy to od piątku. W piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy, no to jest zakwaterowanie w Domku Myśliwskim w Bemowiźnie. Tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9:00, od 9:00 na Amfiteatrze, później do 14:00 i później o 16:00 przemieszczamy się do Bemowizny. Tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
1: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
0: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
1: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do was się przyłączyć, to gdzie was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
0: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18:00 jesteśmy na naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
1: Amfiteatr.
0: Tak, w Amfiteatrze Miejskim można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy.

0: również po tej barszcie, a żeby do nas to przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
1: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
0: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy, zapraszamy wtedy, a nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, ponieważ
2: bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja w Nowej Pasłęce. Czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
1: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno Poszukiwawczym Batory
0: rzeczy dzieją.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
0: Zapraszamy. A szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
1: Dziękuję i do zobaczenia.
3: SK Braniewo.
4: Dr Tomasz Gliniecki, elbląski historyk, specjalizujący się w okresie II wojny światowej w Elblągu i w regionie. Dzisiaj porozmawiamy o dacie, która jest chyba mało znana mieszkańcom Elbląga, a znana być powinna, bo to data, kiedy władzę w mieście po II wojnie światowej przyjęli Polacy. 19 maja 1945 roku.
5: 19 maja i nie w taki sposób, że to my Polacy sobie coś wzięliśmy, tylko prawda historyczna jest taka, że dostaliśmy coś, co było trochę takim handlem wymiennym, bo proszę pamiętać, że Związek Radziecki zajął połowę terytorium przedwojennej Polski, w jakiś sposób rekompensując Polakom to ziemiami na zachodzie i na północy, między innymi tu Elblągiem i okolicami, ale oczywiście ten Elbląg te 200 lat wcześniej do Rzeczpospolitej należał, więc możemy mówić, że wracamy. Teraz sama data, 19 maja, 10 dni po wojnie, dopiero 10 dni po wojnie, a przypomnijmy, zdobycie miasta było w lutym i to tam w pierwszych, na początku 10 lutego, więc sporo czasu jeszcze minęło, zanim to miasto od Rosjan uzyskaliśmy. Dostaliśmy je w prezencie, w takim cudzysłowie oczywiście prezencie, od wojska rosyjskiego, od komendantury sowieckiej, dlatego że Elbląg był cały czas w strefie wojennej, aż do dnia zakończenia wojny w Europie, bo tutaj bardzo blisko na Mierzei Wiślanej, w Delcie Wisły, do samego końca, do ostatnich dni wojny walczyły wojska niemieckie, a wojska sowieckie je atakowały. Więc ten Elbląg cały czas był w jakimś takim większym zagrożeniu, bardzo mało tutaj było wtedy Polaków, natomiast sporo było jeszcze ludności niemieckiej, która po pierwsze na początku się nie ewakuowała z miasta, bo nie miała takiego zezwolenia, potem bardzo dużo próbowało uciec, ale za daleko nie uciekło, więc po walkach jeszcze tutaj wracali, więc mamy do czynienia z miastem, gdzie jest mało Polaków, dużo Niemców i bardzo dużo żołnierzy sowieckich. I ten 19 maja jest taki, że wyższe władze sowieckie nakazały komendanturze wojennej, którą zarządzał wtedy pułkownik Nowikow, żeby przekazały władzę administracyjną polskiemu prezydentowi. Ten polski prezydent już oczywiście był w mieście, nazywał się Wysocki, natomiast nie miał pełnej władzy nad miastem, bo komendantura miała karabiny, a on nie. Więc pułkownik Nowikow i żołnierze dostali taki nakaz, że mają tutaj przekazać władzę administracyjną w mieście. Zwrócili się do tego Wysockiego, żeby przygotował jakiś wiec, jakieś takie spotkanie, w którym można będzie to zrobić oficjalnie. No i rzeczywiście 19 maja z dnia na dzień to się działo. 18 go powiadomili, 19 odbyła się ta impreza przekazania. Był taka krótka defilada, tam trochę pośpiewali. Dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa taka sytuacja, w której miasto Elbląg trafia do Polski. Natomiast to, co działo się wcześniej, było rządami wojskowymi. Było rządami komendantury wojennej, wojskowej, sowieckiej. Natomiast jeżeli mamy mówić o mieście polskim, o jego powrocie i o jego przekazaniu, to rzeczywiście to jest ta właściwa data. Ona nie była nigdy mocno eksponowana. Nie o to chodzi, żeby ją świętować w jakiś sposób bardzo szczególny, ale jednocześnie w jakiś sposób przypominać.
4: Zróbmy taki podział. Jak wyglądało miasto przed 19 maja, w momencie, kiedy było rządzone przez komendanturę radziecką, i po 19 maja? Czym się różniło?
5: No, to takiego przeskoku na pewno jakiegoś wielkiego, ostrego nie będzie, nie, bo bo ta komendantura jakby cały czas jeszcze przez chwilę funkcjonowała. To nie jest tak, że oni nagle zniknęli. Natomiast zaczęli przekazywać na przykład wiele obiektów administracji publicznej. Zaczęli powoli przekazywać obiekty związane z przemysłem, takim przemysłem spożywczym, czyli młyny różnego rodzaju, gorzelnie, cukrownie, browary. Więc chodziło o to, żeby wykarmić tych ludzi i oczywiście nie tylko Polaków, bo ich było wtedy jeszcze mało, zaczynali przyjeżdżać oczywiście, ale również tą bardzo dużą grupę kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców niemieckich, którzy tutaj się jeszcze w tych czasach znajdowali. Tak naprawdę komendantura rządziła dalej, natomiast pewne rzeczy oficjalne, jeżeli chcemy znaleźć jakąś symbolikę, to bardziej jest to takie właśnie przejęcie symboliczne. Natomiast po kolei rzeczywiście już wtedy Rosjanie jakby przekazywali, zostawiali pewne rzeczy. No, oczywiście z wieloma kłopotami, z wieloma problemami, o których możemy swobodnie mówić, no bo przejmowali na przykład przedsiębiorstwa, które służyły wysiłkowi wojennemu Niemiec, więc brali je, że tak powiem, do zera. Spora część elbląskich przedsiębiorstw też temu była poddana, więc znikały całe firmy, zostawały tylko budynki od nich. Mnóstwo takich rzeczy się działo, które dzisiaj jest trudno oceniać, ale nie były fajne na pewno. Bardzo trudny był los ludności niemieckiej, ale też cały czas pamiętajmy, to jest wojna. To jest wojna, którą ktoś zaczął, ktoś kończył, ktoś kogoś napadł, ktoś mu oddał. Więc jakby jest jak jest, natomiast był też oczywiście jakiś kłopot polski, który mówił o tym, że trzeba było jakby przygotować, zagospodarować miejsce pod ludzi, którzy jakby z tej tułaczki wojennej będą wracać albo będą wyrzucani z kresów, ze wschodu Polski dawnego przedwojennego. No i tu przysyłano po kolei takie specjalne grupy. I w Elblągu też funkcjonowała taka morska grupa operacyjna, która miała po prostu zagospodarować, przygotować miasto pod to, żeby mogło zacząć funkcjonować w różnych tego przejawach, od aprowizacji, od jedzenia, przez kwaterunek, przez wszystkie sprawy administracyjne, po przygotowanie miejsc pracy. W przypadku Elbląga przez właśnie myślenie o tym, co zrobić z dawnymi stoczniami, z fabryką parowozów, z wielką fabryką tytoniu i tak dalej. I zaczynały się po prostu różne kombinowania, co zrobić z takim dużym miastem, które się nagle dostało, a trzeba go zagospodarowywać.
3: Był pewien problem, ponieważ kiedy Polacy przyjmowali tą władzę w maju, to dostawali no niewiele, bo Rosjanie większość to wywieźli na wschód.
5: No miasto było zniszczone jakby w różny sposób. Po pierwsze było zniszczone w ramach tych dwóch dzielnic, które są dzielnicami centralnymi, czyli Stare Miasto i Śródmieście, i to wskutek działań wojennych i działań tuż powojennych. Tu znowu wszystko się skomasowało, aczkolwiek efekt był taki, że niewiele lat później trzeba było prawie że zgruzować te dzielnice i zabudowywać je później od początku. Najpierw Śródmieście, a potem Stare Miasto doczekało takiej odbudowy, ale samo miasto było jakby pozbawione w ogóle takiej tkanki myślenia o mieście. To właśnie bardziej o to chodziło, żeby znaleźć pomysł na to miasto, znaleźć różne elementy funkcjonowania, bo to jest taka sytuacja, że nagle się wszystko ucięło. W krótkim czasie jest wymiana całkowita ludności, przyjeżdżają nowi ludzie, którzy jakby nie znają tutaj ani uwarunkowań, ani środowiska, muszą się zagospodarować, trzeba im znaleźć jakieś miejsca pracy, trzeba im znaleźć mieszkania. Akurat z mieszkaniami był mniejszy problem, bo mówimy, że tak, dwie dzielnice zginęły, tak, ale całe wszystko to, co na zewnątrz, wiele tysięcy mieszkań było całe i to były te domki różnych kolonii robotniczych dawnego Szichała, więc ci napływowi mieli gdzie mieszkać. Często te domy były z meblami, ze sztuczcami, z różnego rodzaju sprzętem tych ludzi, którzy wyjeżdżali. Ale też był podwójny, następny problem, bo tak, Elbląg był odcięty, żuławy były zalane, ciężko było się do tego miasta dostać. I druga część tego problemu polegała na tym, że Elbląg, no właśnie, skoro nie miał przemysłu, skoro był zniszczony i jednocześnie ten przemysł, który wcześniej pracował na rzecz wojny, został przez Rosjan wywieziony, I oczywiście z nadmiarem, bo nie tylko ten, bo wywozili prawie wszystko, co się dało, włącznie z klamkami od okien, ale tego przemysłu już nie było, można powiedzieć, więc niewiele nam tu zostało. Nagle się okazało to w kolejnych kilku latach, że nie można zrobić tego, z czego Elbląg słynął, co było dla niego naturalne, czyli nie można odtworzyć wielkich stoczni, Elbląg nie może być portem morskim z bezpośrednim wyjściem na morze, bo wielki brat nie bardzo pozwala pływać przez cieśninę Piławską i tak dalej. No to były kłopoty, no stąd się wzięła później stolica polskich turbin, bo nie można było być stocznią, no, tak najkrócej rzecz ujmując, ale zagospodarowywanie tego wszystkiego, odgruzowywanie trochę tego miasta, tak, uruchamianie z powrotem elektrowni, wodociągów, tramwajów, no i tworzenie nowych miejsc pracy było naprawdę kolosalnie trudnym przedsięwzięciem. I ci, którzy zdecydowali się to miasto odbudowywać i zostać w nim, no to powinni na nasz szacunek zasługiwać.
4: Z elbląskim historykiem Tomaszem Glinieckim rozmawialiśmy o 19 maja roku 1945, czyli dacie, kiedy to Rosjanie przekazali Polakom władzę w Elblągu.
6: SK Braniewo.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor. Cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek, i właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
7: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli gdzieś tam przejazdem, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wittsbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie, i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
7: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje, i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić, i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
7: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia, i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: Jest niesamowite, zwłaszcza że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
7: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mam na myśli oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
1: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur, i to wszystko rozumiem rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
7: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
1: Czyli dlatego powstało to muzeum?
7: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
1: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
7: Jakby nie było i często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
7: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
7: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zborek Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
7: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
7: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
6: Radio SK Braniewo. Цим живе місто.
8: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Перше міське питне джерело у Бранєві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Бранєві, поблизу міської бібліотеки.
9: Вода
8: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щеліцький. Користуватися бранєвською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Бранєв. Бо цього сезону
9: Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди «Хувця» ЗХП у Бранєві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Бранєві, каже комендантка бранівських харцерів Катажина Павліцька.
10: Так мені ще видає, що
9: мені здається, що приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед малою базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцерський табір. Управління міста і гміни Фромборг повідомляє про зміну у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромборг збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня. Посадовці також просять мешканців не залишати нові відходи у місцях, звідки сміття вже забрали. Історія оживе вночі. Музей Бранівської землі запрошує на 10-ту ювілейну «Ніч музеїв». Захід відбудеться у суботу 30 травня. У програмі, крім нічної екскурсії, заплановані майстер-класи з живопису, лекції, міська гра, мистецькі виступи, відкриття виставки «Ми жили в часи ПРЛ» та відвідування поселення вікінгів. Початок о 16:00. Гміна Бранєво запрошує солецтва до участі у 12-му турнірі солецтв з футболу на Кубок Віта гміни Бранєво. Змагання відбудуться 13 червня на полі Орлік у Шиленах і розпочнуться о 9:00. Команди гратимуть у складах по 6 осіб. Організатори обіцяють спортивні емоції та частування для учасників. Реєстрація триває до 8 червня. Маємо ще одне запрошення. Цього разу для наймолодших. Гміна Бранєво запрошує дітей на велосипедний марш малюка. Захід відбудеться 4 липня о 12:00 у міському парку Статніна на вулиці Монюшки. Діти змагатимуться у кількох вікових категоріях на дистанціях від 800 до 2400 метрів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль, а реєстрація триває до 1 липня. Усі деталі ви можете знайти на інтернет-сторінці або Facebook-сторінці гміни Бранєво.
6: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
9: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Одна із 17 сучасних карет швидкої допомоги потрапить до Бранєва. Вермінсько-Мазурський воєвода оголосив список медичних закладів, які отримують автомобілі швидкої допомоги, придбані у рамках програми захисту населення та цивільної оборони. Повітовий медичний центр у Бранєві отримає автомобіль швидкої допомоги з приводом 4х4. Кожна відповідь має значення і допоможе спільно створювати Браніво більш дружнім до людей похилого віку. Мирослава Ногаль з міської ради сеньорів у Браніві закликає мешканців віком 60+ заповнювати спеціальну анкету.
11: А до тебе
9: саме для цього потрібна діагностика потреб.
11: Потреб.
9: Міська рада сеньорів чекає на заповнення анкети до кінця травня. Бланки доступні в бюро ради, в міській адміністрації, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних закладах і громадських установах. 28-річний водій відповідатиме за серію серйозних порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Бранєва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок. Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Бранєві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Бранєві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди «Гувця ЗХП» у Бранєві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Бранєва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
10: SK Braniewo News.
1: Dzień dobry. Dziś w Radiu SK gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor. Cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
7: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Lidzbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejsc.
7: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
7: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: To jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
7: To prawda. Są to i wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach, które no, starają się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mamy się oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków pomagają tamtejszym ludziom uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak rybę, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
1: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
7: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują, pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
1: Czyli dlatego powstało to muzeum?
7: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
1: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
7: Jakby nie było i często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów, a misjonarze tam byli. Niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
7: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
7: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Zbark Warmiński, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce, tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u Was.
7: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
7: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
10: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
11: Eskowy mikrofon zawędrował dzisiaj na Komendę Miejską Policji w Elblągu. Razem z nami jest nadkomisarz Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Elbląskiej Policji. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Z którym porozmawiamy o bardzo popularnych w ostatnim okresie oszustwach za pośrednictwem internetu. Panie komisarzu, no można powiedzieć, że to jest plaga współczesnych czasów, tego typu oszustwa?
12: Na pewno jest to sposób działania sprawców w ostatnim czasie, który no powoduje to, że te pieniądze gdzieś po prostu do nich trafiają.
11: No to powiedzmy, z jakich mechanizmów najczęściej korzystają oszuści?
12: Ja mam w ogóle wrażenie, tak w ostatnich kilku latach nawet, że jeżeli się, to było kiedyś takie powiedzenie, że jeżeli się otworzy lodówkę, to można powiedzieć, słychać albo widać jakieś, że ktoś coś mówi o oszustwach, ktoś mówi o jakichś sytuacjach, gdzie ktoś został oszukany, podawane są metody w ogóle, jakie działają sprawcy. Co więcej, no my sami generujemy bardzo mnóstwo informacji o tym, jak nie zostać oszukanym, więc ta przysłowiowa lodówka i gdzieś te informacje można łatwo znaleźć. Mimo wszystko, no te osoby ciągle gdzieś zostają oszukane, tak jakby pierwszy raz stykały się z taką sytuacją. Takie mam wrażenie ostatnio.
11: A z czego to może wynikać?
12: Być może z samego mechanizmu działania oszustw, bo oni pewnie działają też na pewnych emocjach, bo jeżeli zadzwoni ktoś do nas i powie, że naszej bliskiej osobie coś się stało, no to mamy taką ścianę, tak? Nie potrafimy logicznie zadziałać, nie potrafimy logicznie pomyśleć, tylko myślimy o tej naszej bliskiej osobie, której coś się mogło przytrafić. No i na tym pewnie bazują oszuści, którzy korzystają z tego i wyłudzają później te pieniądze.
11: Podszywanie się pod bliskich telefonicznie czy mailowo, to jest jakby jeden z rodzajów, ale często w tej chwili pojawiają się wiarygodnie wyglądające reklamy, które są jakby opatrzone znaną twarzą, choćby jakichś polityków albo aktorów. No i to też jest jakby droga do tego, żeby paść ofiarą oszustów.
12: Dokładnie tak. Panie redaktorze, ja się często spotykam właśnie z tym, że czytam protokół zawiadomienia o przestępstwie i tam jest napisane, że ktoś, widząc reklamę w internecie i widząc wizerunek prezydenta, premiera, czy to byłego, czy obecnego, pokusił się o to, aby wejść w ten link, aby otworzyć taką reklamę i następnie zrobić to, o co prosili oszuści, czyli podać swoje dane. Później na ten numer podany ktoś dzwoni i tak zaczyna się to przysłowiowe oszustwo.
11: Też odnoszę wrażenie, że informacji na temat mechanizmów oszustwa w przestrzeni publicznej jest dużo, że no, trąbi się wręcz o tym, żeby nie instalować oprogramowania z nieznanego pochodzenia. Mimo to cały czas te kolejne osoby padają ofiarą tych oszustów. No, nie ma tygodnia praktycznie, żeby ktoś nie był poszkodowany.
12: My, tak jak powiedziałem, no, bardzo często informujemy w różny sposób, bo też nasi policjanci, którzy spotykają się chociażby ze starszymi osobami, tak, podczas jakichś spotkań z seniorami, mówią o tych oszustwach. W internecie też bardzo dużo zamieszczamy takich informacji. Telewizja podaje również tego typu rzeczy, więc tych kanałów dotarcia do osób jest naprawdę dużo, ale czasami, no, można powiedzieć, że to już taka czasami głupota osoby, bo inaczej tego nie można już określić, jeżeli ktoś w ciągu pół roku na przykład przekazuje znaczną sumę pieniędzy i gdzieś podświadomie nawet wie, że to może być oszustwo, wie, bo czytał o tym wcześniej, ale mimo to gdzieś ta wyobraźnia jego działa i udaje, że nic się nie zadziało, nic się nie stało. Później dopiero, gdy uświadomi sobie, że stracił ten ktoś 50, 60, 70 tysięcy złotych, przychodzi na policję zgłosić to jako wyłudzenie pieniędzy. Często są to oszczędności całego życia.
11: Czy ofiarami tych oszustów najczęściej są osoby starsze, czy głównie seniorzy?
12: Nie. I tutaj można powiedzieć, że nie, dlatego że chociażby z wczoraj tego typu oszustwo na metodę na Blika, gdzie osoba, która dała się nabrać, ma 23 lata. Więc uważam, że to nie jest oszustwo, które dotyczy tylko i wyłącznie osób starszych. Oczywiście są pewne rodzaje oszustw, które są skierowane właśnie na osoby starsze, ale tak jak mówimy, ofiarą oszustwa może stać się każdy, niezależnie od wieku.
11: Czy nie odnosi pan wrażenia, że metody działania oszustów są takie coraz bardziej wyszukane?
12: Co do mechanizmu działania oszustów, mi też się czasami wydawało, że te metody mocno ewoluują, ale jak pokazuje nasza praktyka, to oszuści wracają z kolei do oszustwa klasycznego na wnuczka, gdzie dzwoni osoba, podaje się za kogoś bliskiego i mówi, że miała wypadek. I to jest oszustwo, które cały czas funkcjonuje i cały czas jest skuteczne i cały czas osoby dają się na to nabrać.
11: Tak, no bo tu w jednym przypadku jest na wnuczka, w drugim przypadku będzie na policjanta, w trzecim przypadku będzie na jakiegoś tam eksperta ekonomicznego. Jakby za każdym razem jest gdzieś ten mechanizm podobny.
13: Dokładnie tak. Jeżeli mówimy też o młodych osobach, mówimy o oszustwach na blika. Najczęstsze oszustwo to jest to, że ktoś włamuje się na konto facebookowe bądź na konto, gdzie mamy dostęp do komunikatora i poprzez ten komunikator dosyłam wiadomość do znajomych takiej osoby, prosząc o pożyczkę na kod szybkiej płatności. I czasami się zdarza, że ktoś z tego skorzysta i po prostu przeleje pieniądze.
11: No w tym przypadku jakby uniknięcie utraty pieniędzy wydaje się dość proste.
13: Wystarczy sprawdzić. Jest to naprawdę proste. Mało tego, jeżeli potwierdzamy taką transakcję, to tam pojawia się chociażby kwota tej transakcji i to, gdzie ona na przykład będzie wypłacona. Więc to może już nam zapalić taką czerwoną lampkę. Więc tak, potwierdzajmy, sprawdzajmy, oddzwońmy do tej osoby, zapytajmy się, czy to faktycznie ta osoba prosi nas o pieniądze, czy nie przypadkiem ktoś nie włamał się na jej konto.
11: Jednym z takich dość nowych sposobów oszustwa na blika jest przesłanie na czyjeś konto jakiejś kwoty i później skontaktowanie się z prośbą o odesłanie tego.
13: Dokładnie tak. My się nie spotkaliśmy jeszcze tutaj w Elblągu z tego typu oszustwem, ale tak, mamy takie oszustwo, przed którym też ostrzegamy, gdzie ktoś może przelać pieniądze nam i później zadzwonić do nas lub skontaktować się z nami, mówiąc, że no właśnie omyłkowo przelał pieniądze. Przypominamy, na to rozwiązanie jest procedura bankowa. Trzeba skontaktować się z bankiem i najprościej wtedy z tej procedury skorzystać.
11: Mając styczność z różnego rodzaju oszustwami, które się dzieją, czy były takie przypadki, które były dla Pana zaskoczeniem? Na przykład była to, nie wiem, bardzo jakaś skomplikowana operacja, albo z drugiej strony, no...
13: Mnie zawsze zastanawia to, że osoba, nie mając pieniędzy, tak, a ulegając temu, co mówi, tej narracji oszusta, nie tylko poświęca swoje oszczędności, które gdzieś tam są, ale także bierze jakiś dodatkowy kredyt, bierze pieniądze, pożycza pieniądze od swoich znajomych po to, aby no, dać je oszustowi. Także nie weryfikuje tej informacji gdzieś jeszcze po drodze u kogoś innego, u kogoś ze swoich bliskich, że znalazł się w takiej sytuacji i nie prosi o pomoc. Czasami właśnie porozmawianie o tym, powiedzenie o tym, że mamy taki problem, że ktoś się z nami skontaktował, no, daje ten czas na takie chłodne zastanowienie się nad całą sytuacją.
11: Czy myśli Pan, że ta wizja szybkiego zysku, którym oszuści mamią swoją ofiarę, sprawia, że gdzieś ta czerwona lampka w głowie się nie zapala?
13: To oszustwo, o którym mówimy, to ono trwa kilka tygodni często, czasami nawet kilka miesięcy, gdzie ktoś inwestuje pieniądze, przelewa te pieniądze na konto albo daje dostęp do swojego konta oszustom przez różnego rodzaju aplikacje do zdalnej kontroli i to oszustwo przestaje być, że tak powiem, ktoś orientuje się, że został oszukany w momencie, kiedy kończą się pieniądze lub ktoś chce wypłacić pieniądze. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tych zysków wygenerowanych, które są nam przedstawiane, no to wtedy widzimy, że jednak nie możemy ich wypłacić, że jest to fikcja i wtedy najczęściej taka osoba przychodzi na policję zgłosić, że została oszukana, aczkolwiek pamiętajmy, że to oszustwo trwa długi, długi czas i jeżeli się w porę nie zorientujemy, no to będziemy inwestować tak, dopóki nie skończą nam się pieniądze lub nasza zdolność kredytowa.
11: Jak by Pan przestrzegł, co by Pan doradził osobom, które gdzieś tam buszując w internecie natrafiają na tego typu reklamy oszustów? Co zrobić, żeby nie wpaść w ich sidła?
13: Przede wszystkim zachować taki chłodny umysł. Jeżeli chcemy inwestować pieniądze, mamy konto w banku, pójdźmy do tego banku, zapytajmy się, doedukujmy się, jeżeli chodzi o inwestowanie pieniędzy, bo często te sytuacje wynikają z tego, że po prostu nie wiemy. Ktoś nam podsuwa gotowe rozwiązanie i my w to idziemy, nie mając wiedzy. Tak? Gdybyśmy mieli wiedzę, to byśmy wiedzieli o tym, że taka możliwość zainwestowania pieniędzy i takiego zysku wygenerowania z tej inwestycji jest po prostu niemożliwa, bo jeżeli taki oszust tak naprawdę do czego my jesteśmy oszustowi potrzebni w tym momencie, tak? Bo jeżeli jest to tak intratna propozycja, to dlaczego ta osoba sama z tego nie skorzysta i sama nie zainwestuje w ten sposób pieniędzy, prawda? Tu jest, można się nad tym zastanowić.
11: Niecodziennie spotyka się Mikołaja, który będzie rozdawał pieniądze, to jeszcze za pośrednictwem internetu. Warto tutaj uważać na siebie. Jest jeszcze jeden rodzaj oszustw. Zastanawiam się, czy on cały czas jeszcze funkcjonuje. Nazwijmy to metoda na, nie wiem, amerykańskiego żołnierza, czy jakąś tam inną osobę, która nawiązuje więź emocjonalną i w ten sposób stara się oszukać swoją ofiarę.
13: Tak, my mieliśmy kilka takich oszustw, gdzie ofiarą padała też najczęściej kobieta, ale zdarzył się też pan, który wpadł w sidła takiej amerykańskiej żołnierki. No tutaj oszustwo, które ewidentnie bazuje na emocjach, na nawiązaniu pewnej relacji emocjonalnej z drugą osobą, i to oszustwo też trwa, i tutaj jest to chyba najdłuższe z oszustw, które może trwać, bo trwa często kilka miesięcy, dopóki ktoś nie zorientuje się, że padł ofiarą oszustwa.
11: Czy moglibyśmy określić jakieś takie generalne, ogólne, złote zasady? Co robić, jak postępować, żeby nie paść ofiarą oszustów?
13: No, przede wszystkim zachować ten chłodny umysł, umieć odróżnić to, co może być dla nas zagrożeniem, od tego, co nie jest zagrożeniem. Tak, jeżeli widzimy przypadkową reklamę, która się nam otwiera, jest tak skonstruowana, że jest to jakiś clickbaitowy tytuł, my w to wchodzimy i ktoś później prosi nas o to, aby podać nasze dane, chociażby numer telefonu komórkowego, to jest już zagrożenie, tak? To jest coś, co powinno nas obudzić. Jeżeli ktoś dzwoni do nas i podaje się za pracownika banku i chce podania od nas właśnie kodu BLIK, podania lub zainstalowania w telefonie jakiejś aplikacji, to też powinno u nas wzbudzić podejrzenia. Co więcej, no jeżeli dzwoni do nas osoba, która się podaje za osobę bliską, to wbrew pozorom, mimo emocji, które nam towarzyszą, to jest dosyć łatwo sprawdzić, bo wystarczy po prostu do tej osoby oddzwonić, czyli rozłączyć się. Koledzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zrobili teraz taki fajny materiał, który pokazuje, że najprostszym rozwiązaniem jest rozłączyć się na chwilę i dać sobie ten czas na to, aby się zastanowić, przemyśleć i wtedy ewentualnie jeszcze raz zadzwonić do osoby, która jest osobą naszą bliską i która na przykład jeżeli ktoś się pod nią podszywał, to zadzwonić do tej prawdziwej osoby, zapytać się, czy wszystko jest w porządku.
11: Czyli ostrożność i zdrowy rozsądek, to jakby przede wszystkim, żeby uniknąć. No, to jest dramat osób, które padają ofiarą oszustów, bo często, tak jak pan wspomniał, to nie jest tylko to, że tracą oszczędności swojego życia, ale również często zdarza się tak, że one się po prostu zapożyczają na grube pieniądze.
13: Dokładnie tak, bo wtedy to taka osoba bierze ten kredyt, bierze tą pożyczkę i później za to odpowiada, pomimo tego, że jest to udowodnione jako oszustwo. No niemniej jednak w tym przypadku to osoba wzięła ten kredyt, wzięła pożyczkę i te pieniądze w jakiś sposób spożytkowała, więc trzeba będzie to po prostu zwyczajnie spłacać, a to może być kłopotliwe dla osoby, która ma jakiś niski dochód.
11: I zakładam, że oszuści działają w taki sposób, że odzyskanie tych pieniędzy jest raczej mało realne.
13: My mieliśmy teraz przypadek, gdzie policjanci Wydziału Mienia odzyskali kwotę, no niebagatelną, bo ponad 130 tysięcy złotych, i zatrzymali osobę, która uczestniczyła w kilku takich oszustwach na terenie Elbląga, gdzie też ofiarą była starsza kobieta na przykład, która przekazała oprócz pieniędzy, także przekazała biżuterię, a tutaj gdzie odzyskano kwotę 130 tysięcy, to te pieniądze właśnie zostały przekazane oszustom. Ci oszuści cieszyli się przez chwilę z tych pieniędzy, dopóki nie dojechali do Elbląga i tutaj zatrzymali ich policjanci.
11: Ale tu mówimy o oszustwie taką, nazwijmy to, metodą na wnuczka.
13: Tak, tutaj mówimy o tego typu oszustwie, gdzie osoba została w pewien sposób starsza, osoba została zmanipulowana po to, aby przekazać pieniądze w cudzysłowie policjantom, którzy mieli przyjechać na miejsce i odebrać te pieniądze.
11: A w przypadku oszustw, które się dzieją za pośrednictwem internetu,
13: Tutaj mówimy no, to, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, czyli kody w szybkiej płatności, różnego rodzaju wyłudzania poprzez sprzedaż rzeczy chociażby, tak? Bo to oszustwa, gdzie sprzedajemy jakiś przedmiot, ktoś chce od nas kupić ten przedmiot i przysyła nam specjalny formularz, w którym który mamy wypełnić i dostaniemy pieniądze po prostu innym przelewem. Okazuje się, że tam podajemy tyle danych, że tracimy dostęp na chwilę do swojego konta, a oszust może sobie wypłacić wtedy pieniądze. Więc na to też należy uważać. Trzeba przede wszystkim, jeżeli korzystamy z portali ogłoszeniowych, czytać regulamin takiego portalu i formy, w jaki sposób można rozliczyć, zakończyć taką transakcję. Więc to jest ważne.
11: A czy w przypadku właśnie tego typu oszustw przez internet, czy to właśnie na jakiegoś inwestora, czy na Blika, czy odzyskanie tych utraconych pieniędzy jest realne, czy to raczej no, rzadko się udaje?
13: Jest to skomplikowane oszustwo na pewno. To czy uda się odzyskać pieniądze? Często się nie udaje to odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami. Nie jest to tak proste oszustwo, że to jest ktoś z naszego osiedla, kto nas próbuje oszukać i mieszka trzy domy dalej. To często zorganizowana grupa, która w ten sposób te osoby manipuluje i ma do tego osoby, które z kolei odbierają, wypłacają te pieniądze gdzieś w zupełnie innym miejscu, więc zanim ustalimy tę osobę, minie naprawdę dużo czasu.
11: Czyli podsumowując, zdrowy rozsądek, uwaga na wyjątkowe promocje czy wyjątkowe okazje, które się pojawiają w internecie, weryfikacja, kto prosi nas o jakąś przysługę finansową, to są te elementy, które mogą pomóc nam uchronić się przed tym, żeby paść ofiarą oszustwa.
13: Dokładnie tak, to weryfikacja jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś bazuje na tych emocjach, warto się rozłączyć, dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej sytuacji i oddzwonić do naszej bliskiej osoby, która tej pomocy potrzebowała i sprawdzić te informacje.
11: Dziękuję bardzo za te informacje. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
13: Dziękuję Państwu i uważajmy na siebie.
10: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
11: Zawsze gotowi, zawsze blisko. Motto terytorialsów to nie puste słowa.
14: Za te nasze wspólne akcje kryzysowe wszystkie, bo żadny nie odpuściliście. Wszędzie byliście. Zawsze gotowi, zawsze blisko. Nie tylko w słowach, ale przede wszystkim swoją postawą i obecnością.
11: Podkreślał wojewoda Radosław Król podczas święta 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przypominał, że żołnierze OT wspierali walkę ze skutkami ubiegłorocznej powodzi w Elblągu i nad Zalewem. 4. Brygada jest najliczniejszą w Polsce. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
15: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
11: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły napić się także spragnione czworonogi.
10: Eska Braniewo.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zamkniecie po prostu.

0: promocja.
1: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
0: Autopromocja.

0: SK Braniewo.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.